0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
1: Radio Złote Przeboje. And you can dance.

0: ale to i tak nie będzie potrzebne, jeżeli osoba, która jest świadkiem zdarzenia, jeżeli ona nie zadzwoni i nie udzieli tej pomocy, bo karetki nie jeżdżą po mieście i nie szukają pacjentów. My dostajemy wezwanie w momencie, kiedy ktoś zadzwoni, więc tak naprawdę kluczową rolę odgrywają tutaj świadkowie zdarzenia, którzy informują o danej sytuacji.
1: No tak, bo przecież nawet jeżeli zauważymy na przystanku autobusowym śpiącego człowieka, być może bezdomnego, nie wiemy tego, a jest minus 15 stopni i widzimy to z okna autobusu i zadzwonimy na 112, to prawdopodobnie uratujemy mu życie, również w taki sposób.
0: Co do wykonywania telefonów, jadąc autobusem albo samochodem, albo będąc w mieszkaniu i widząc coś z okna, oczywiście jeżeli wezwiemy, to zazwyczaj ta karetka będzie zadysponowana. Ja jednak zachęcam bardzo często ludzi, żeby poświęcili chwilę czasu i żeby sprawdzili, czy ta osoba jest przytomna i czy oddycha, bo oczywiście samo wykonanie telefonu jest ważne, ale jeżeli na przykład u danej osoby wystąpi nagłe zatrzymanie krążenia, to tutaj jest bardzo ważny czas. I dobrze by było zatrzymać się, poświęcić tą chwilę, bo tak jak mówię, jeżeli się okaże, że jest nagłe zatrzymanie krążenia, to najważniejszych jest tak naprawdę to pierwsze 5 minut, więc żeby już tutaj zacząć działać i tej osobie pomóc.
1: I znowu się czegoś nauczyłem, pani doktor, bo o tym nie pomyślałem, a to przecież jest takie, nie powiedziałbym może proste, ale tak oczywiste. Bardzo dziękuję za te słowa. Ja myślę, że nasi słuchacze na Pomorzu Zachodnim, niektórzy przynajmniej, też się nad tym zastanowią. Pięknie dziękuję za tą rozmowę, pani doktor.
0: Dziękuję ślicznie.
1: Tak, każde spotkanie z dr Karoliną Gil jest nie tylko bardzo pouczające i bardzo przydatne nam wszystkim, ale również, jak słyszeliśmy, bardzo sympatyczne. Dr Karolina Gil jest ratownikiem medycznym Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Wierzę, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie, bo tematów medycznych jest przecież bardzo dużo. Chciałbym jeszcze przypomnieć o dwóch miejscach. Jedno to profil Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, gdzie można pooglądać wiele, wiele zdjęć z różnych akcji, z różnych sytuacji dotyczących właśnie ratowników medycznych, ekip wyjazdowych. Jest też strona internetowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Ta strona to www.39.szczecin.pl. 39.szczecin.pl. Na tej stronie również jest sporo informacji bardzo przydatnych. Są również dane różnego rodzaju. Wielu z nas takie informacje, takie liczby zainteresują. www.39.szczecin.pl.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak?
7: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców.

0: Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
1: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
8: Bogdan Widawka, bardzo ciepło witam w naszym magazynie. Przed nami kilka bardzo ważnych, ale również ciekawych spraw, które chciałbym poruszyć. Już za moment porozmawiamy o elektrycznych hulajnogach i o korytarzu życia.
9: No myślę, że jeszcze nie można tego nazwać problemem, natomiast można nazwać tę sytuację, że tych hulajnóg jest coraz więcej i prędkości są przekraczane podczas podróży tymi jednośladami jako wyzwanie dla policjantów.
8: W tej godzinie spotkamy się też z osobą, która reprezentuje chyba najbardziej sympatyczny zawód w Polsce.
10: Ja zawsze żartuję, bo to szczególnie u starszych ludzi było takie przeświadczenie: bądź grzeczny, bo przyjdzie kominiarz i cię zabierze.
8: I już wiadomo, o jaki zawód chodzi. To oczywiście żart, ale poważne i bardzo ciekawe sprawy związane z pracą kominiarza jeszcze w tej godzinie w naszym magazynie.
7: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
8: A teraz porozmawiamy o bezpieczeństwie nie tylko na drogach, ale też niestety na chodnikach. Wszystko się zaraz wyjaśni. Podkomisarz Piotr Jaworski, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie, jest naszym pierwszym gościem w magazynie.
7: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
8: Korytarz życia. To jest temat, który wypływa co roku dość szeroko. Niektórzy kierowcy stosują się do korytarza życia, niektórzy no chyba jeszcze do końca nie rozumieją, na czym to polega. Czy kierowcy na Pomorzu Zachodnim stosują się do tej zasady?
9: Z moich obserwacji jako kierującego, który no, często porusza się po drogach szybkiego ruchu na terenie Pomorza Zachodniego, mogę śmiało powiedzieć, że przypadki niestosowania się do przepisów dotyczących utworzenia korytarza życia, który no bez wątpienia toruje drogę dla służb w przypadku zagrożenia życia i zdrowia, na przykład podczas wypadku drogowego. Raczej są to incydentalne przypadki, że kierujący się do tego nie stosują. Nie pamiętam w przeciągu kilkunastu, kilkudziesięciu miesięcy, żebym, czy ja prywatnie, czy też policjanci, którzy pełnią służbę na drodze, informowali o tego typu sytuacji. Natomiast wiemy, że ten korytarz życia jest korytarzem, który tak naprawdę w momencie, kiedy byłby zagrodzony przez jeden lub zespół pojazdów, no przełożyłby na szale być może czyjeś życie i zdrowie. Dlatego tutaj oczywiście mogę śmiało chwalić kierujących, którzy poruszają się po naszych drogach, że stosują się do przepisu i ten korytarz życia w przypadku sytuacji newralgicznej jest stworzony.
8: Hulajnogi elektryczne, nie mogę nie zapytać o to, czy to jest poważny problem na Pomorzu Zachodnim. Mówię o przypadkach jazdy chodnikiem, między pieszymi, potrącenia, czy nawet pozostawianie hulajnóg na środku chodnika, no i w związku z tym jednak też powodowanie jakiegoś niebezpieczeństwa dla pieszych.
9: Panie rektorze, hulajnogi elektryczne to jest wynalazek, który no, miał się przysłużyć przede wszystkim transportowi, szybszemu transportowi osób, ale czy aż tak szybkiemu, no to już możemy sobie zadać pytanie sami, jako osoby, które obserwują. No myślę, że jeszcze nie można tego nazwać problemem, natomiast można nazwać tę sytuację, że tych hulajnóg jest coraz więcej i prędkości są przekraczane podczas podróży tymi jednośladami jako wyzwanie dla policjantów. Szanowni Państwo, musimy mieć na uwadze jedną rzecz. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo i swoich najbliższych. Mówię tutaj konkretnie o dzieciach. Jeżeli chcemy zrobić komuś prezent na święta, na komunię czy z okazji urodzin, zastanówmy się kilka razy, czy osoba, dla której taki prezent w postaci hulajnogi elektrycznej miałby być wręczony, ma odpowiednią korespondencję z wiekiem. My jako policjanci bardzo często obserwujemy bazowe wykroczenie, czyli poruszanie się dwóch osób na hulajnodze, na przykład miejskiej. Mówię tutaj o dużych aglomeracjach, Szczecin, bądź też duże miasto Koszalin czy Stargard. Proszę Państwa, to jest wykroczenie i na hulajnodze możemy poruszać się wyłącznie jako my kierujący, bez pasażera. To jest pierwsza sprawa. Pamiętajmy też o kaskach. Nie dla wszystkich wszystkich te kaski są obowiązkowe, natomiast jeżeli już decydujemy się na taki pojazd, w którym środek ciężkości jest w specyficzny, zupełnie inny sposób umiejscowiony niż na przykład podczas jazdy rowerem czy motocyklem, załóżmy kask. Taka wywrotka może kosztować nas nie tylko utratę zdrowia, połamanie kończyn, różnego rodzaju otarcia, ale też utratę życia. To jest jeden aspekt sprawy związanej z jednośladami elektrycznymi, natomiast tutaj widzimy obecnie dużo większe wyzwanie dla nas, czyli pojazdy, które przypominają swoją konstrukcją motocykl lub motorower. Są to pojazdy, które coraz częściej są nabywane przez użytkowników kilkunastoletnich. No, zapewne też są zakupowane przez rodziców. Natomiast, szanowni państwo, żeby takim pojazdem się poruszać, w większości przypadków potrzebne są uprawnienia w postaci co najmniej prawa jazdy kategorii AM, czyli dawnej karty motorowerowej. Ten pojazd, aby mógł się poruszać po jezdni, nie po chodniku, nie po ścieżce rowerowej, powinien być również zarejestrowany, posiadać tablicę rejestracyjną i obowiązkowe ubezpieczenie OC. Tylko w takim przypadku użytkownik tego pojazdu, który nim kieruje, powinien mieć również na głowie kask i poruszać się po jezdni, tak jak motorower czy motocykl.
8: O korytarzach życia, ale też o hulajnogach elektrycznych mówił podkomisarz Piotr Jaworski, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie.
7: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
8: Czy zapraszałem już dzisiaj do lasu? Chyba jeszcze nie. Ale tam się teraz wybierzemy. Na grzyby. Ewa Simonowicz-Woźniewicz jest rzeczniczką nadleśnictwa RESCO, starszym specjalistą służby leśnej. Zajmuje się ochroną lasu i edukacją przyrodniczo-leśną. No to co? Na grzyby.
7: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
8: Ja chciałem panią zapytać o pani ulubione grzyby, czy też jeden gatunek grzyba.
11: Tak, jest taki gatunek grzyba, jest to kania, inaczej sowa. Nie wszyscy je zbierają, natomiast ja je uwielbiam. Potrafię rozpoznawać, zresztą z mężem bardzo chętnie zbieramy, potem smażymy na patelni i się nimi zajadamy. Mąż nauczył zbierać mnie na przykład lejkowce dęte. Jest to grzyb, który jest bardzo charakterystyczny, ma fioletowy kolor, jest bardzo smaczny, ale też nie wszyscy potrafią je rozpoznawać. Także to zależy, kto jak się nauczył w dzieciństwie, jak mu rodzice pokazali. Jest mnóstwo grzybów, które naprawdę są bardzo smaczne, ale trzeba je umieć rozpoznawać.
8: No właśnie, ja między innymi dlatego nie wybieram się nigdy na grzyby, chociaż las uwielbiam i bardzo często zapuszczam się do lasu właśnie po to, żeby się zrelaksować. Natomiast na grzyby nie chodzę, dlatego że ja się po prostu boję, że zbiorę nie to, co trzeba. Czy takie obawy są jednak jednostkowe, czy spotyka się pani z takimi obawami właśnie szerzej?
11: Tak, ludzie mają obawy i z tego też powodu nie zbierają. To słyszymy często od ludzi odwiedzających lasy. Ale to jest bardzo dobre podejście, bo jeśli nie wiem, nie znam, po prostu nie zbieram grzybów. Grzyby można kupić w sklepach, przygotowane, wysuszone. Można też w razie wątpliwości zgłosić się do stacji sanepidu w naszym powiecie. Tam są grzyboznawcy, którzy pomogą w rozpoznawaniu grzybów. Natomiast ten temat wymaga bardzo dużej ostrożności.
8: Tak jest. Zapachniało lasem na naszej antenie, przyznam szczerze.
11: Super, bardzo się cieszę. Natomiast jeśli mogłabym jeszcze coś powiedzieć, to mam taką niespodziankę dla wszystkich słuchaczy. Otóż chciałabym serdecznie zaprosić do udziału wszystkich miłośników grzybobrania w konkursie organizowanym przez Nadleśnictwo RESCO. Jest to kolejna edycja konkursu na największego grzyba Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Pod odświeżoną nazwą Ale Grzyb szukamy olbrzyma. W myśl czterech zasad: znajdź, zmierz, zgłoś i zostań rekordzistą. Wszystkie szczegóły na naszej stronie internetowej Nadleśnictwa RESCO, jak również na stronie w mediach społecznościowych, także gorąco zapraszam, czekają atrakcyjne nagrody.
8: Jak długo potrwa ten konkurs? Do kiedy?
11: Tak, konkurs trwa od 1 września do 31 października.
8: Ja chciałem jeszcze o jedną rzecz zapytać. No nie mogę takiego pytania nie zadać po pani zaproszeniu. Jakiego największego grzyba pani widziała?
11: No to był grzyb, który wygrał poprzednią edycję naszego konkursu. Była to kania, która miała przeolbrzymi kapelusz. Jak pan przesłał zdjęcie, to ten kapelusz miał kształt parasola nad jego głową. Tak też sobie proszę wyobrazić, to było ponad metr długości obwodu tej kani. Także coś niesamowitego.
8: A czy wśród grzybiarzy jest podobna historia jak wśród wędkarzy? To znaczy, że wędkarze chwalą się swoimi okazami, grzybiarze też pewnie.
11: Tak, chwalą się. Jest mnóstwo stron na Facebooku, gdzie grzybiarze przechwalają się swoimi znaleziskami. Tak samo przychodzą do nas, pokazują, przesyłają zdjęcia. Jest to wspaniała pasja i naprawdę polecana dla każdego.
8: Na grzyby nas zapraszała, ale też do wzięcia udziału w konkursie Ewa Simonowicz-Woźniewicz, rzecznik nadleśnictwa RESCO, starszy specjalista służby leśnej. Pani Ewa zajmuje się ochroną lasu i edukacją przyrodniczo-leśną. Podam jeszcze adres strony internetowej, gdzie jest mnóstwo szczegółów na temat konkursu Ale Grzyb i zdjęcia też są: www.resco-szczecin-lasy.gov.pl.
7: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
8: A teraz przypomnijmy sobie niektóre tylko wydarzenia ważne i ciekawe, które w mijającym tygodniu miały miejsce na Pomorzu Zachodnim.
7: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
8: To ma być sygnał alarmowy i protest przeciwko pogarszaniu się bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych apelował do prowadzących pociągi, by 11 września przez całą dobę pokonywali przejazdy z prędkością maksymalnie 20 km na godzinę. Decyzja zapadła po serii groźnych zdarzeń na polskich torach, a bezpośrednim impulsem był środowy wypadek pociągu PKP Intercity Koziołek relacji Lublin-Szczecin. Skład zderzył się w Sokolnikach Suchych na Mazowszu z ciężarówką wjeżdżającą na przejazd kolejowo-drogowy. Lokomotywa i część wagonów wykoleiły się, a pociągiem podróżowało około 120 osób. 20 osób zostało poszkodowanych, w tym 4 ciężko, jedna osoba zmarła. Szeroko o tym informowała Szczecińska Wyborcza. Policja w Reczu sprawdza, jak mogło dojść do wypadku na gminnych dożynkach. Ranne zostały 4 osoby. Impreza odbyła się mimo ostrzeżeń o spodziewanym silnym wietrze. O szczegółach Miłosz Gocłowski.
12: Najciężej ranny mężczyzna trafił do szpitala w Szczecinie w stanie ciężkim. Został przygnieciony drzewem. W wyniku upadku uderzył głową w ławkę. Organizator dożynek miał nie otrzymać informacji o spodziewanych trudnych warunkach pogodowych.
8: W ubiegłą sobotę wiatr wiał z prędkością do 85 km na godzinę. Z tego powodu odwołane zostały podobne imprezy w okolicznych gminach. Szczecin chce przywrócić popularność miejskiego roweru. Na użytkowników czekają konkursy z nagrodami. Codziennie jeden z wypożyczających otrzyma zwrot środków za swoją jazdę, a szkoły mogą zamówić rowery na lekcje WF-u. Mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta.
13: To jest taka alternatywa do takich, no może nie nudnych, ale bardziej z tradycyjnych, sztampowych lekcji WF-u. Tu wystarczy zgłosić się do naszej spółki. Dostarczymy rowery na miejsce do każdej szkoły. Odbierzemy je potem po zajęciach.
8: Promocyjna akcja potrwa do końca miesiąca. Zmiany na torach kolejowych zachodniego Pomorza. Od 14 września wznowione zostają prace między Białogardem a Kołobrzegiem. Jak informuje spółka PKP, ruch pociągów na tym jednotorowym odcinku będzie wstrzymany do 12 grudnia. Uczniowie i nauczyciele wrócili do szkół, a Woliński Park Narodowy zaprasza nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i edukatorów na bezpłatny cykl 5 szkoleń przyrodniczych z wykładami, warsztatami i zajęciami w terenie. Pierwszeństwo mają nauczyciele z gmin sąsiadujących z parkiem, m.in. gminy Wolin. Przekazywanie wiedzy o przyrodzie mieszkańcom regionu jest niezwykle ważne, mówi Elżbieta Waliszewska-Lorent, główny specjalista do spraw edukacji Wolińskiego Parku.
14: Edukacja jest jednym z podstawowych zadań parku, oprócz ochrony przyrody i udostępniania turystycznego.
8: Nabór do projektu Przyroda Wolińskiego Parku Narodowego Znam i Chronię potrwa do 14 września. Przed końcem roku przebudowa ulicy Elizy Orzeszkowej w Kamieniu Pomorskim powinna zostać zakończona. Na jakim etapie są prace? Trwają roboty w rejonie skrzyżowania z ulicą Mieszka I, montowane jest też oświetlenie. Mieszkańcy liczą, że listopadowy termin oddania inwestycji nie zostanie wydłużony. Tymczasem część odcinków rowerowej trasy Berlin-Szczecin-Kołobrzeg jest już prawie gotowa. Prace budowlane między miejscowościami Kłodzino i Upadły w gminie Kolczewo powinny planowo zakończyć się w październiku. To pierwszy fragment północnej części szlaku, którego pętla będzie miała w przyszłości 800 km.
7: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
8: To oczywiście jeszcze nie koniec naszego magazynu, właściwie dopiero go rozpoczęliśmy. Zapraszam do słuchania.
7: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
8: Wzbudzają sympatię, to nie ulega żadnej wątpliwości, ale przede wszystkim dbają o to, żebyśmy byli bezpieczni. Kominiarze. O nich będziemy teraz rozmawiać, a raczej o jednym z nich. Daniel Okruch jest mistrzem kominiarskim, prezesem Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego Oddziału w Szczecinie. Będziemy rozmawiać o tym, czym zajmuje się kominiarz, ale też jakie to ma przełożenie na nasze codzienne życie. Zapraszam.
7: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
8: Regularne wizyty kominiarza to obowiązek właściciela lub zarządcy budynku i to wynika bezpośrednio z przepisów ustawy Prawo Budowlane, ale też przepisów przeciwpożarowych. Zacznijmy od odpowiedzi na najprostsze pytanie. Co to jest przegląd kominiarski i na czym on polega?
10: Przegląd kominiarski jest to w przepisach nazwane okresową kontrolą przewodów kominowych. Jest to określenie, czy przewody kominowe i urządzenia, które są do tych przewodów kominowych podłączone, nadają się do dalszej bezpiecznej eksploatacji. W ramach polskiego prawa budowlanego wyróżniamy okresową kontrolę budynków, obiektów w sumie, które są wielkopowierzchniowe, czyli posiadają powyżej 1000 metrów kwadratowych powierzchni dachu bądź 2000 metrów kwadratowych zabudowy i je musimy przeglądać dwa razy w roku, do końca maja i do końca listopada, oraz pozostałe obiekty, które posiadają przewody kominowe, w nich robimy przeglądy, robimy tą okresową kontrolę przynajmniej raz w roku. Dodatkowo, poza czynnościami przeglądowymi, czyli sprawdzeniem drożności, sprawdzeniem stanu technicznego, istnieje jeszcze konieczność czyszczenia przewodów kominowych. Tu już wchodzą w życie przepisy przeciwpożarowe i one narzucają na nas w okresie użytkowania przynajmniej raz na 3 miesiące czyszczenie przewodów dymowych, czyli przewodów, do których podłączone są urządzenia na paliwo stałe, czyszczenie przewodów spalinowych, czyli tam, gdzie mamy podłączone kotły gazowe, kotły olejowe, tu w tym momencie raz na 6 miesięcy, co pół roku, i czyszczenie przewodów wentylacyjnych raz w roku. Wyjątkami są jeszcze pomieszczenia, gdzie jest zbiorowe żywienie. One mają odrębne przepisy, ale to jest dodatek, aniżeli reguła, i tutaj bardziej bym się raczej skupiał na tych rzeczach w domach jednorodzinnych czy wielorodzinnych, no bo to jest to nasz temat naszej rozmowy.
8: Słuchają nas słuchacze ze Szczecina, z okolic Szczecina, z kilkunastu miejscowości Pomorza Zachodniego i pewnie odpowiedź na to pytanie jest dla nich bardzo ważna, jak zresztą też inne, ale chciałbym pana teraz zapytać o to, kiedy najlepiej zlecić kontrolę przewodu kominowego. Mam na myśli porę roku. Czy to jest istotne?
10: Przeglądy są istotne, nawet przepisy narzucają, kiedy ten przegląd powinien się odbyć, bo normy narzucają, że przegląd powinien się odbyć wiosenną porą. Niestety jest to niemożliwe, żeby wszystkich zadowolić i dogodzić w danym terminie, tak? Przeglądy generalnie wykonywane są cały rok. Myślę, że najwięcej uzyskamy w momencie, kiedy jest chłodniej na dworze, cieplej w mieszkaniu, bo wtedy przewody grawitacyjne działają, no, wynika to z praw fizyki, ale zarówno wiosna, jesień czy zima pod względem skuteczności działania przewodów grawitacyjnych jest dobrym okresem do wykonywania kontroli. O tyle w porze letniej na stromych dachach jest po prostu bezpiecznie dla nas, jako dla osób, które wykonują kontrolę. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, narzucają przy stromiznach dachowych oraz przy dachach pokrytych łamliwym bądź tłukącym poszyciem komunikację dachową. Wszelkiej maści stopnie, ławy montowane w poszyciu dachu, które umożliwiają bezpieczne wyjście czy z drabiny zewnętrznej, czy z okna wyłazowego i poruszanie się do instalacji kominowych celem wykonania przeglądu, celem wykonania czynności konserwacyjnych.
8: Na Pomorzu Zachodnim sporo jest mieszkań, domów, które są ogrzewane gazem, czy też przy pomocy pompy ciepła. Ja chciałem pana można zapytać, czy wizyta kominiarza w takich przypadkach, kiedy dom, mieszkanie jest ogrzewane gazem czy pompą ciepła, jest również obowiązkowe?
10: Tutaj trzeba byłoby rozgraniczyć, czy w budynku występują przewody kominowe. Należałoby sięgnąć do definicji, czym jest przewód kominowy i o ile w przypadku instalacji gazowej w budynku jest obowiązkowa, oprócz wizyty kominiarza, zgodnie z artykułem 62 prawa budowlanego, wizyta osoby posiadające uprawnienia dozoru i eksploatacji urządzeń gazowych i wykonana próba szczelności instalacji gazowych, również najmniej raz w roku, tak jak przewodów kominowych, czy w przypadku budynków wielkopowierzchniowych dwa razy do roku, jest elementem tego artykułu, jest konieczna. W przypadku pompy ciepła tu już nie mają zastosowania przewody kominowe, nie ma tu w tym momencie przewodu kominowego, więc taka okresowa kontrola już nie przewodu kominowego, ale tej instalacji wentylacji, bo coraz bardziej popularne mamy budynki, które nie posiadają w ogóle przewodów kominowych. Myślę tutaj o budynkach nowoczesnych, gdzie jest zastosowany system rekuperacji. W takim przypadku konieczna jest osoba posiadająca uprawnienia z branży sanitarnej, budowlane z branży sanitarnej, która może nam przegląd taki wykonać, bo ona nam po wystawieniu dokumentów, ten dokument będzie miał moc prawną. Przegląd wykonany w takim budynku przez osobę, która nie posiada tych uprawnień budowlanych, a posiada tylko i wyłącznie uprawnienia mistrza kominiarskiego, no już jest troszeczkę wykroczeniem poza swoje kompetencje.
8: Niewpuszczenie kominiarza na obowiązkowy przegląd przewodów dymowych, spalinowych czy wentylacyjnych to proszenie się o kłopoty, bo czekają nas wtedy w takich sytuacjach konsekwencje prawne i finansowe. Ja wiem, że kominiarz to jest osoba obdarzona wielką sympatią społeczeństwa, ale chciałem pana zapytać, czy spotkał się pan z taką sytuacją, że ktoś nie chciał pana wpuścić do domu, do mieszkania na przegląd?
10: Niejednokrotnie spotykamy się z odmowami. To, co pan przytoczył, faktycznie konsekwencje prawne i finansowe zgodnie z przepisami są. Aczkolwiek w mojej praktyce zawodowej już wieloletniej nie słyszałem o przypadku, który miał miejsce i faktycznie został potwierdzony, że ktoś, kto nie wpuścił kominiarza, dostał mandat. Albo powiedzmy w momencie, w którym trafiło to gdzieś tam na strogę sądową, nawet jakąś tam grzywnę. Nie spotkałem się po prostu z taką sytuacją. Obecnie największym batem jest fakt, że tych czynności zgodnie z artykułem 62 prawa budowlanego wymagają ubezpieczyciele. Jeżeli w budynku czy na lokalu ciąży wierzytelność bankowa bądź po prostu mamy swój lokal własnościowy, nasz własny i mamy go ubezpieczonego, no to w tym momencie ubezpieczyciel wymaga, bo karą dla nas jest niewypłacenie odszkodowania w momencie potrzeby, no bo nie dopełniliśmy ogólnych warunków ubezpieczenia i to jest moim zdaniem taki najczęstszy z przypadków. Powody odmów są różne. Czasami ktoś dochodzi do wniosku, że proszę pana, ja nie mam gazu, więc ja przeglądu nie potrzebuję. To jest błąd myślowy, dlatego że jeżeli w całym budynku na powiedzmy 30 lokali 28 posiada gaz, a dwa nie posiadają, w tych lokalach, które nie posiadają gazu, owszem, nie ma instalacji gazowej, ale jest instalacja wentylacji, która również podlega przeglądowi i powinna być wykonane, powinny być w nich przeglądy.
8: Różne są dachy, jak wiadomo, budynków. No, u nas na Pomorzu Zachodnim nie ma tak ostrych, spadzistych dachów, jak chociażby w górach, ale też bywają. Ale nie tylko o takie dachy mi teraz chodzi. Czy kominiarz może odmówić wejścia na dach, pomijając sprawę, o której pan już wspomniał, czyli infrastrukturę komunikacyjną, jeśli jej nie ma, ale z jakichś innych powodów?
10: Oczywiście, że możemy odmówić wyjścia na dach, tylko że w trosce o własne bezpieczeństwo tutaj BHP również nas obowiązuje. Również musimy patrzeć, że jeżeli widzimy dachy w agonalnych stanach, gdzie no, mimo zainstalowanej komunikacji dachowej bądź ten stan komunikacji dachowej już na pierwszy rzut oka nasz pokazuje, że ona nie jest dla nas bezpieczna, mamy prawo odmówić takiej kontroli. W kontaktach z nadzorem budowlanym usłyszeliśmy, że nie widzą oni problemów, w którym skorzystać można z jakichś zewnętrznych urządzeń typu podnośnik koszowy, żeby dostać się do komina, żeby wykonać usługę, czy czysty przegląd, no ale też takie wynajęcie takiego podnośnika bardzo mocno podraża cenę całego przeglądu, więc w przypadku jednorazowego, incydentalnego wynajęcia awaryjnego, no to wchodzi w grę, ale jakby ktoś miał co roku wołać podnośnik, to po pierwszym czy drugim wynajmie zwraca mu się już koszt takiego dojścia. Co do samej odmowy, zdarzają się przypadki, gdzie przychodzimy, widzimy nieprawidłowości, które są błędami, które zagrażają zdrowiu i życiu ludzkiemu, tylko że no, osoba, właściciel, lokator, widząc młodego kontrolującego, od razu już wymawia mnóstwo epitetów pod kątem, że proszę pana, to jest dłużej, działa na dłużej, aniżeli pan na tym świecie żyje, to tu w tym momencie tego typu kontrole zaczynają się już troszeczkę niebezpiecznie zbliżać do elementów, gdzie występuje to zagrożenie zdrowia i życia. W prawie budowlanym jest jeszcze kolejny artykuł, że jeżeli podczas kontroli zostaną stwierdzone nieprawidłowości, które zagrażają zdrowiu i życiu, osoba kontrolująca ma obowiązek powiadomić właściwy organ nadzoru. To jest przypadek, z którego korzystamy przede wszystkim w ostateczności, kiedy jest brak chęci współpracy czy z zarządcą, czy z właścicielem budynku. Od 2023 roku nastąpiła nowelizacja i zmiana w sposobie wykonywania przeglądów. Jedyną opcją legalną na chwilę i ważną przez przepisy prawa honorowaną jest wystawienie protokołu okresowej kontroli za pomocą systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, potocznie zwany CEB-em. Tylko i wyłącznie protokół, który do tego systemu został wpisany i za jego pomocą został wystawiony, jest prawnie honorowany i legalny. Wszelkiej maści dokumenty papierowe wystawiane dotychczas nie mają mocy prawnej i jeżeli ktoś zaprosił kominiarza, który wykonał przegląd u niego i zostawił mu tylko formę papierową takiego dokumentu bez wpisu do tego systemu, no po prostu musi się liczyć z tym, że taki przegląd jest nieważny. To tak jakbyśmy pojechali na stację diagnostyczną, diagnosta by nam przybił do dowodu rejestracyjnego pieczątkę, ale nie wprowadził do CEPiK-u tego przeglądu, no to ten przegląd jest po prostu nieważny.
8: A czy oprócz przeprowadzania rutynowych przeglądów i rutynowego na przykład czyszczenia, trzeba jeszcze korzystać z usług kominiarza w innych przypadkach?
10: Kominiarze w dzisiejszych czasach nie tylko kontrolują i czyszczą przewody kominowe. Dużo naszych kolegów z branży rozszerzyło swoje działalności. Kominiarze montują wkłady kominowe do przewodów kominowych, budują nowe kominy, na przykład stalowe z jakichś systemów różnych producentów. Robimy również opinie pod kątem przyłączenia nowych urządzeń gazowych, wytyczamy wentylację. Sporo jest usług z zakresu kominiarstwa, które odbiegają od tych takich rutynowych, corocznych badań czy konserwacji okresowej przewodów kominowych. Część z naszych kolegów posiada uprawnienia gazownicze, również wykonuje szczelności instalacji gazowych. Część z nas zajmuje się remontami przewodów kominowych, tak jak frezowanie czy rozwiercanie przewodów kominowych, późniejszy montaż wkładów, uszczelnianie nieszczelnych przewodów kominowych metodą szlamowania, czyli tynkowanie od środka. Jest bardzo dużo gałęzi, które są takie około kominiarskie, czy związane z pracą na dachu. Możemy wykonywać z racji bycia tymi osobami, które gdzieś te instalacje naszych budynków oglądają.
8: Kominiarze oprócz tego, że fantastycznie wyglądają i niewątpliwie wzbudzają sympatię wszystkich mieszkańców, to jednak przede wszystkim dbają o to, żebyśmy w naszych mieszkaniach czuli się bezpiecznie, ale my też musimy coś od siebie dać. To coś przez duże C i jeszcze z podkreślnikiem, bo przecież obowiązują nas pewne zasady, obowiązują nas terminy i rodzaj wykonywanej przez kominiarza usługi. A o tym wszystkim, ale też o różnego rodzaju ciekawostkach związanych z pracą kominiarza opowiadał nam Daniel Okruch, mistrz kominiarski, prezes Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego Oddziału w Szczecinie.
7: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
8: Wyobrażenie kominiarza jako osoby, która ma linę na plecach i wybiera sadzę, jest chyba mocno nieaktualne. Kominiarze wykonują zawód zaufania publicznego, tak jak strażacy czy policjanci. O szczegółach pracy kominiarza, ale też o obowiązkach najemców, właścicieli mieszkań czy domów w województwie zachodniopomorskim rozmawiam z Danielem Okruchem, mistrzem kominiarskim, prezesem Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego Oddziału w Szczecinie.
7: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
8: A z jakimi najczęstszymi grzechami spotyka się pan podczas swojej pracy, tak z perspektywy czasu, jak pan na to popatrzy?
10: Najczęstszymi grzechami bardzo często brak dopływu powietrza z zewnątrz, czyli brak nawiewu powietrza do potrzeb wentylacji jest takim, powiedzmy, przepraszam za sformułowanie, grzechem głównym. W nowoczesnych budynkach, nowo projektowanych, w oknach bardzo często spotykamy nawiewniki. Jest to coś, co firmy od okien bardzo nie lubią, bo jest to zepsucie parametrów okna, obniżenie jego współczynnika przenikalności. A pod względem utraty ciepła owszem, ale z drugiej strony, jeżeli my nie zapewnimy tego dopływu powietrza do wentylacji czy do urządzeń, które są podłączone poza urządzeniami z zamkniętymi komorami spalania, takimi jak kotły kondensacyjne czy coraz częściej kominki z takim dodatkowym dopływem zewnętrznym powietrza, to w tym momencie przewody kominowe zaczynają te deficyty uzupełniać. Kolejnym grzechem jest ucieczka od przewodu kominowego, ucieczka od kominów murowanych na rzecz kominów systemowych, tylko że są to systemy, które nie do końca w mojej opinii zostały stworzone z myślą o dobrej wymianie powietrza, tylko bardziej o modzie. Myślę tutaj przede wszystkim o wszelkiej maści grzybkach dachówkowych. Niestety to wynika z mody, bo na protokołach sprawozdawczych, czy takich, nazwijmy to, kończących budowę przed oddaniem budynku do użytku, bo i takimi rzeczami również się zajmujemy, słyszę, że proszę pana, komin brzydko wygląda. A tutaj proszę bardzo, elegancka dachóweczka, nie rzuca się w oczy, nie jest jakimś dodatkowym szpeceniem dachu. Nie jest to takie duże, powietrze będzie wymieniać. No mówię, no wie pani co, czytam pan, no trochę racji państwo macie, tak? Ale efekt będzie taki, że to jest z ceramiki, to się wygrzeje, to złapie temperaturę latem bardzo wysoką, nie będzie funkcjonować, zimą przemarznie, zacznie się wykraplać. Poza tym no, wysokości wylotu nie są zgodne z polską normą, no i zaczynają się problemy, bo pan projektant zaprojektował, pan wykonawca wykonał, a pan kominiarz mówi, że to jest źle zrobione, ja za to zapłaciłem pieniądze i kto mi teraz pomoże to naprawić. Tematy kominiarskie są tak rozległymi tematami, że można o nich naprawdę dużo i długo mówić.
8: Czy zawód kominiarza dzisiaj jest zagrożony? Jak pan uważa, czy młodzi ludzie na Pomorzu Zachodnim, w Szczecinie, w okolicach, czy oni się garną do tego zawodu, czy raczej z tym jest problem?
10: Znaczy, ja nie jestem człowiekiem starszej daty. Posiadam kolegów, którzy dopiero teraz zaczynają swoją przygodę z kominiarstwem. Nie jest to może jakoś bardzo mocno rozdmuchane. Praca kominiarza jest bardziej zawodem rodzinnym. Wielopokoleniowe rodziny kominiarzy. Sam jestem trzecim pokoleniem, które tutaj na szczecińskim rynku od lat 50. po dachach tutaj tych naszych szczecińskich przemierza. I uważam, że ani sztuczna inteligencja nie zastąpi zdrowego rozsądku. Wszelkie akcje organizowane czy przez straż pożarną, czy przez nasze środowisko kominiarskie, czy przez media nagłaśniane, szczególnie teraz w okresie takim przededniu, kiedy zaczniemy użytkować te nasze przewody kominowe na nowo w związku z nowym sezonem grzewczym, nie zastąpią nam zdrowego rozsądku i myślenia. Jeżeli przewody kominowe zaczynają działać wadliwie, jesteśmy mieszkańcami spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej, posiadamy swojego zarządcę, zgłośmy, powiedzmy, że jest coś, co nam nie odpowiada, że tu wieje zimnym powietrzem albo przedostają się do nas zapachy od sąsiadów. jeżeli posiadamy jakiekolwiek urządzenie, czy stare, czy nowe, czy to jest na gaz, czy na opał, czy chociażby to jest pompa ciepła, ale nie funkcjonuje ono w sposób prawidłowy, wydaje z siebie dźwięki, które nie są dźwiękami nam znanymi, zaprośmy fachowca z danej branży, żeby się wypowiedział, zobaczył, sprawdził, zweryfikował, czy nasze bezpieczeństwo jest pełne, czy nie mamy jakiegoś większego kłopotu. Straż Pożarna bardzo mocno promuje czujniki tlenku węgla. W przypadku, w którym mieszkamy w budynkach, gdzie jest proces spalania gazu w postaci ogrzewania, czy ciepłej wody, czy ogrzewania mieszkania, to faktycznie taki czujnik tlenku węgla jest dla nas pożądany. My jako środowisko kominiarze nie negujemy czujek, oczywiście zalecamy je, żeby korzystać, żeby montować czujniki dymu, jak i również tlenku węgla, ale to jest tylko element składowa całego systemu. Czujka owszem, ale jako element składowy, nie zastępujący kontroli kominiarskich. W przypadku budynków, gdzie są same wentylacje, mamy ciepłą wodę miejską, ogrzewanie miejskie, no tutaj już zatrucie tlenkiem węgla, no to nie ma, to coś musiałoby ten tlenek wyemitować najpierw, żeby on byłby dla nas niebezpieczny. Jako kominiarz, jako członek Krajowej Izby Kominiarzy pojawiam się w przedszkolach u najmłodszych. Prowadzimy bardzo fajne takie spotkania z najmłodszymi naszymi mieszkańcami, obywatelami tutaj w regionie. Przekazujemy im nasze informacje. W większości przypadków te akcje dotychczas były skierowane, żeby w młodych ludziach zaszczepić te informacje, że to, co palimy w piecach, to spalamy, to my to później oddychamy, nie robi nam się z tym lepiej, tylko żyje nam się gorzej, że nie dbamy o środowisko, nie dbamy o naszą planetę. Jak docieramy do tych najmłodszych, to widać, że później w domach też się ciekawe dyskusje wywołują. Jedna z pań nauczycielek powiedziała, że po takiej naszej wizycie przyszedł jeden z tatusiów na następny dzień. Powiedział, że to jest nie do pomyślenia, że po takiej wizycie pana kominiarza po gadance dziecko wieczorem mu się położyło w kotłowni i powiedziało, że ono mu nie da spalić tego, co tam leżało, bo pan kominiarz powiedział, że to jest niebezpieczne. Pół żartem, pół serio, ale faktycznie budowanie świadomości wśród najmłodszych jest pewną misją. Uważam, że trzeba na nią znaleźć czas i tutaj próbować pokazać, w jaki sposób możemy sobie sami w sumie pomóc, zbudując informacje, zbudując bazę danych i wiadomości od najmłodszych lat, rzutujemy na to, co będziemy mieli w przyszłości.
8: Jak się przygotowywałem do tej rozmowy, pomyślałem sobie, nie zapytam o to, teraz mnie strasznie korci. Wie pan, o co chcę zapytać?
10: Pan próbuje.
8: Ja wiem i podpisuję się pod tym, że kominiarz to osoba bardzo sympatyczna, wzbudzająca sympatię i nie dlatego, albo nie tylko dlatego, że jest sympatyczna, uśmiechnięta i fantastycznie wygląda, ale dlatego, że dba o nasze bezpieczeństwo. I to jest bardzo ważne. Połączenie tych dwóch składników daje pełny obraz. Ja chcę pana zapytać, czy w dalszym ciągu na ulicy, jak pan przechadza się po ulicach szczecińskich, czy mieszkańcy, czy przechodnie zaczepiają pana, no w tym dobrym znaczeniu, i pytają różne rzeczy, o guzikach nie wspomnę.
10: Jest to cały czas kultywowane, fakt, że to większość ludzi jednak starszej daty ma większy na to nacisk. Ja zawsze żartuję, bo to szczególnie u starszych ludzi było takie przeświadczenie: bądź grzeczny, bo przyjdzie kominiarz i cię zabierze. Nie wiem, skąd to się wzięło, może chodziło o to, że kominiarze gdzieś tam przychodzili, mieli worki ze sobą, jeździli rowerem, mieli drabinę, różne rzeczy. Ja też zawsze powtarzam, że mnie mama kiedyś kominiarzem straszyła, tylko używała troszeczkę innego sformułowania. Mówiła: czekaj, tata z roboty wróci. Więc tutaj to szczęście, bo zobaczyłem kominiarza, owszem, fakt, bardzo dużo moich kolegów z branży nie za bardzo z tradycją jest za pan brat. Zamienili mundury 13-guzikowe z pasem na polary, cylindry zamienili na czapki, więc poza napisem na plecach kominiarz ciężko rozpoznać, czy to jest policjant, czy to jest kominiarz, bo to tutaj nas tak bardzo często mylono, szczególnie tak właśnie ubranych bardziej cywilnie. Ja się staram w okresie zimowym, opuszczając swój zakład pracy, wychodzić zawsze w mundurze, wychodzić ubrany w cylinder. Zauważyłem, że bardzo dużo drzwi ten strój otwiera, w odróżnieniu od opisanego przeze mnie wcześniej. Jest sympatyczniej. Też osoby, które widzą kogoś w cylindrze, tak jakoś bardziej podnoszą to, co mówię. Odnoszę wrażenie, że to dużo bardziej trafia, to, co mam do przekazania. Skąd się w ogóle wzięło powiedzenie, że kominiarz przynosi szczęście? To bardzo mocno nawiązuje do tego, co pan wcześniej powiedział. W XIV, XV, XVI wieku, kiedy już pojawiały się budynki mieszkalne, nie było tak jak dzisiaj w Szczecinie zakładów kominiarskich, tylko były grupy wędrowne, które się trudniły czyszczeniem przewodów kominowych. I chodzili od miasta do miasta, czyścili kominy i stąd to szczęście było brane pod uwagę, że po prostu jak przyszli kominiarze do miasta, to będziemy mieli szczęście, bo nie będzie pożaru. I to tak ewoluowało przez lata, gdzie na ten moment już w każdym mieście generalnie większym jest kilkudziesięciu kominiarzy. Zrzeszamy się, doszkalamy, żeby poszerzać swoje wiedzę, swoje kompetencje, żeby być na straży właśnie tego bezpieczeństwa, żeby każdy z lokatorów, każdy z mieszkańców mógł czuć się bezpiecznie w swoim domu. Oczywiście to wszystko są pobożne życzenia, ale w momencie, w którym wpuszczamy kominiarza, najlepiej, żeby to też była osoba, która po pierwsze jest miejscowa, nie jakaś przyjezdna, bo również są firmy, które trudnią się turystyką kominiarską i z województwa wielkopolskiego objeżdżają tydzień po tygodniu różne regiony naszego województwa, świadcząc usługi mniej lub bardziej rzetelnie w promocyjnych pieniądzach. No, tak jak w każdej branży, czasami się zdarzały oszustwa na kominiarza wśród starszych ludzi, no bo tak jak zawód zaufania, wpuszczają nas ludzie do domów. To jest ciężki moment dla nas, że jesteśmy posądzani o jakieś rzeczy, gdzie strój kominiarza, mundur kominiarza nie jest w żaden sposób zastrzeżony, można go sobie nabyć, uszyć, załatwić, wydrukować sobie w drukarni po kilkanaście groszy jakąś laurkę tytułem kalendarza na rok następny, wybrać się z handlem obnośnym dookoła po spółdzielni i jest gotowy patent na zarabianie. My jako kominiarze nigdy nie chodzimy po domach, tych kalendarzy nie sprzedajemy.
8: Jakie życzenia, takie najmilsze sercu, przyjmuje kominiarz?
10: Zawsze powtarzam, że trzeba być zdrowym i się uśmiechać. Resztę jakoś sobie załatwimy.
8: Tego życzę, pani Danielu. Pięknie dziękuję za tą rozmowę. Bardzo konkretna, ale też bardzo sympatyczna i to było słychać, że rozmawiam z człowiekiem z pasją.
10: Dziękuję bardzo. Miło usłyszeć.
8: Warto pamiętać o obowiązku, którego zaniedbanie może skończyć się nie tylko mandatem, ale też poważnymi problemami. Przypomnijmy, że trzeba pamiętać o obowiązku, którego zaniedbanie może skończyć się nie tylko mandatem, ale też poważnymi problemami. Kontrola komina dla wielu osób wydaje się zwykłą formalnością, a w rzeczywistości to jeden z najważniejszych obowiązków związanych z utrzymaniem domu. Aktualny protokół potwierdza sprawność instalacji i może mieć decydujące znaczenie, jeśli, oby nie oczywiście, ale jeśli dojdzie do niebezpiecznego zdarzenia. O tym wszystkim, ale też o ciekawostkach związanych z pracą kominiarza mówił nam gość w audycji, Daniel Okruch, mistrz kominiarski, prezes Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego Oddziału w Szczecinie.
15: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
8: Do 27 września w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie można zwiedzać wystawę Zatrzymane w locie. Autorem zdjęć jest Mariusz Mars Suwalski z Międzyzdrojów. Prawie wszystkie fotografie są wykonane techniką R2R, czyli zrobione zostały z pokładu innych statków powietrznych. Bohaterami większości zdjęć są samoloty polskiej armii i statki powietrzne sił zbrojnych państw sojuszniczych. Ula Myszkinis rozmawiała z Mariuszem Suwalskim o pasji i technice wykonywania tych unikalnych zdjęć.
15: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
16: Panie Mariuszu, kiedy zaczął pan się interesować fotografią lotniczą, a może w ogóle fotografią?
17: Znaczy fotografia lotnicza, no to tak się może nie tyle fotografia, co zainteresowanie, to się już zaczęło jak od dzieciństwa, jak to tak się jest małym chłopcem, patrzy się w niebo i tam latają samoloty. To większość chłopców chce zostać pilotami, no jest to do zrealizowania dla nielicznych. U mnie się to potem rozwijało przez czytanie książek o lotnictwie, różnego rodzaju, potem oczywiście etap klejenia modeli, a potem, kiedy fotografia cyfrowa już jak gdyby weszła pod strzechy, więc kiedy no, stało się to troszkę wszystko łatwiejsze, nie trzeba było klisz, no można było to, powiedzmy, tą ilość zdjęć wykonać, po prostu większą ilość zdjęć wykonać. No i pojawiły się możliwości wstępu do baz wojskowych, bo zniknęły zakazy fotografowania. No wtedy, powiedzmy, weszł ten element fotografii lotniczej do mojego życia. Do tej fotografii też zaprosił mnie mój przyjaciel Sławek Kresja-Krajniewski, który zajmował się tym troszkę wcześniej. Zaczęliśmy jeździć na pokazy.
16: I został pan jednym z założycieli Stowarzyszenia Polskich Fotografów Lotniczych Air Action.
17: Stowarzyszenie powstało w 2009 roku właśnie, żeby propagować tutaj troszkę fotografię lotniczą. Mając osobowość prawną, było nam łatwiej podjąć współpracę na przykład chociażby z siłami zbrojnymi, z siłami powietrznymi Rzeczpospolitej Polskiej. Mamy tak zwanych członków zwyczajnych, sympatyków. Powiedzmy, ta grupa liczy łącznie około 60 osób.
16: Fotografią zajmuje się pan od wielu lat, tak jak mogliśmy usłyszeć. Czy przekazuje pan swoją wiedzę młodszemu pokoleniu?
17: Znaczy, no nie prowadzę warsztatów jakichś fotograficznych, jeżeli to rozumiemy przez szkolenie. Natomiast no wiele osób, wstępując do naszego stowarzyszenia, czy też nawet sympatyzując, to oczywiście też przystępują do nas, chcąc poprawić swój warsztat, i to też jesteśmy w tym stowarzyszeniu po to, żeby tym młodym osobom coś podpowiedzieć, ułatwić, pomóc, naprowadzić na coś.
16: Do 27 września w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie będzie można oglądać wystawę pana zdjęć Zatrzymane w locie, a jeżeli ktoś nie trafi do Szczecina na tę wystawę, czy te zdjęcia będzie można obejrzeć gdzieś indziej, na przykład w Międzyzdrojach, gdzie pan mieszka?
17: Wystawa obejmuje 24 zdjęcia, które wykonałem no, na przestrzeni chyba ostatnich 11 lat, bo pierwsze zdjęcie pochodzi z 2015 roku. To zdecydowana większość tych zdjęć powstała podczas sesji tak zwanych air-to-air, czyli powietrze-powietrze, kiedy fotografuje się samoloty z pokładu innych samolotów, bo powiedzmy w trakcie rozwoju, nazwijmy to fotograficznym, człowiek chce więcej, więc z czasem jak gdyby fotografia z ziemi przestała wystarczyć i trzeba było wzbić się w niebo. I właśnie w 2001 roku miała miejsce pierwsza sesja typu air-to-air w moim wykonaniu. I oprócz jednego zdjęcia, wszystkie zdjęcia powstały w ten sposób. No, jak gdyby to było założeniem tej wystawy, bo jednak tego typu fotografie, przez to, że no, wykonanie ich jest trudno dostępne, raczej no może nie jest dostępne tak masowo, zawsze wzbudza większe zainteresowanie. Natomiast co do dalszych losów wystawy, tak, no są planowane inne ekspozycje, to znaczy na pewno będzie jeszcze jedno miejsce w Szczecinie, w siedzibie Związku Polskich Artystów Fotografików. Wystawa będzie potem prezentowana jeszcze w październiku, listopadzie, termin tutaj jest ustalany. Na pewno wystawa będzie prezentowana w 21. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Świnie. Zresztą baza też jest tu jak gdyby współorganizatorem tej wystawy, bo przez wiele lat to właśnie 21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świnie była takim moim lotniczym domem. Czy w Międzyzdrojach? No być może, kiedy ta wystawa jest, oczywiście to już będę się starał o jakieś nowe lokalizacje, no bo skoro powstała, to już nie po to, żeby po tym leżała w garażu.
16: Oczywiście. A czy liczył pan kiedyś, ile pan zrobił zdjęć?
17: Nie, bo to jest chyba niepoliczalne praktycznie, bo no, w dobie aparatów cyfrowych, kiedy dysponuje się odpowiednio dużą kartą pamięci, ta liczba zdjęć jest olbrzymia, bo tu praktycznie no, nie jesteśmy ograniczeni liczbą 36 klatek jak na tradycyjnym filmie fotograficznym, więc podczas takich dużych, jakiejś dużej imprezy typu jak powiedzmy Airshow Radom czy jakieś Leszno, to mówimy tu już o tysiącach zdjęć podczas jednej imprezy, tak? 5, 9 nawet tysięcy zdjęć podczas jednej imprezy, a takich imprez było dużo, więc chyba łączna suma jest nie do policzenia, ile tych zdjęć zostało wykonanych.
16: A ile czasu potem poświęca pan na to, aby te zdjęcia przejrzeć i wybrać te najważniejsze?
17: No to jest właśnie najgorsze z tym wszystkim w tej fotografii cyfrowej, bo kiedy zrobi się tyle zdjęć, trzeba je potem przejrzeć. Więc to jest na pewno najtrudniejszy element, zwłaszcza, że bardzo często te zdjęcia trzeba gdzieś szybko dostarczyć. Jeżeli na przykład jest jakaś sesja fotograficzna organizowana przez Siły Powietrzne, wiadomo, że oni oczekują tego materiału w miarę szybko, w miarę sprawnie, ale często się potem do tych zdjęć wraca, do tej sesji po jakimś czasie, stąd to tygodnie, nieraz miesiące, nieraz i lata, żeby coś tam jeszcze na spokojnie, bez emocji, już takich, bez tej presji czasu przejrzeć, tak? Ale powiedzmy po takiej jakiejś imprezie, no to wiadomo, no jeszcze jest dom, jeszcze jest praca, ale wykorzystuje się każdą chwilę wolną, no to i tak powiedzmy to jest kwestia tygodnia, żeby przejrzeć, żeby te zdjęcia troszkę przygotować do publikacji.
16: A co dla pana jest najpiękniejsze właśnie w takich sesjach z pokładu samolotu robionych i jakie emocje temu towarzyszą?
17: Emocje są bardzo duże. Ten poziom adrenaliny i dopaminy no na pewno jest na bardzo wysokim poziomie. Emocje to chyba bardziej przychodzą po sesji, bo w trakcie sesji jednak człowiek jest bardzo skupiony na tym, co wykonuje, tak? Bardzo ważne są względy bezpieczeństwa, więc tutaj przed sesją trzeba przygotować odpowiednio sprzęt, przygotować siebie, zabezpieczenia, jak gdyby sprawdzić, czy to wszystko jest na pewno tak, jak powinno być, i tutaj trzeba się naprawdę skupić, bo no, przy tego typu fotografii to nie mam jak gdyby miejsca na pomyłkę, tak? A kiedy ta sesja się już zaczyna, człowiek jest jak gdyby no, skupiony na wykonaniu zadania, mówiąc po wojskowemu, czyli na zrobieniu jak najlepszego materiału, choć no, nie ukrywam, że czasem, kiedy ta modelka, ten samolot za nami jest dłuższy jakiś czas, już powiedzmy duża ilość zdjęć została zrobiona, no to nadchodzi ten moment, że troszkę ten aparat się od oka opuszcza i tylko się człowiek tak delektuje widokiem, który ma przed sobą.
16: I jeszcze może banalne pytanie, ale czy ma pan ulubione zdjęcie? Takie, które kocha pan najbardziej, albo które kosztowało najwięcej tej adrenaliny, o której pan mówił?
17: Znaczy nie, jednego takiego zdjęcia nie ma, tak? Bo to zdjęcie na wystawie jest tylko cząstka tych zdjęć. Nie ukrywam, że wybór zdjęć na wystawę tylko 24 był bardzo ciężkim wyborem. Praktycznie każde z tych zdjęć ma dla mnie olbrzymi bagaż emocji, przeżyć i praktycznie o każdym z tych zdjęć mógłbym długo opowiadać i emocje różne, od bardzo pozytywnych po powiedzmy nawet smutne, tak, bo takie też się zdarzają, chociażby jak na wystawie zdjęcie z roku 2023. Jest zdjęcie z treningu majora Macieja Slaba Krakowiana. A dwa lata później podczas treningu zginął w katastrofie lotniczej, rozbił się w zeszłym roku. Więc to są wyszły nam wspaniałe zdjęcia wcześniej i czasem do nich się wraca, ale to są emocje w takiej euforii, że udało się zrobić tak wspaniałe zdjęcia pomieszane z głębokim smutkiem, że już więcej takich zdjęć nie zrobimy, tak? Ale w większości są to jednak pozytywne emocje, tak.
16: Czy ma pan jakieś marzenie związane z samolotem, którego zdjęcia jeszcze pan nie robił?
17: Z samolotem, no są takie samoloty, które, dla których by człowiek pojechał na drugi koniec świata, bo zresztą no, nie ukrywam, że nasze stowarzyszenie jeździ po pokazach i po Europie i po świecie, więc jest na pewno F-117 amerykański, no czy gdyby jakiś egzemplarz znalazł się zdatny do lotu i zaczął latać na pokazach, to podobno ma się zdarzyć kultowy F-14, czyli ten samolot z pierwszej serii Top Guna, no to chyba mnie nie powstrzymało nic, żeby do tej Ameryki nie pojechać, tak? Natomiast chyba takie najbardziej wymarzone to jest miejsce, z którego bym chciał jeszcze zdjęcia móc zrobić, choć jest to marzenie, nie wiem, czy wykonalne, czyli znaleźć się na pokładzie lotniskowca, tak?
16: Jeszcze życzę na koniec jak najwięcej tych startów, no i tyle samo startów, co lądowań. Nie wiem, czy tak się życzy pilotom?
17: Ale nam też, tak, to pilotom, ale no nam też, tak, oczywiście. Dziękuję bardzo.
8: Ula Myszkinis rozmawiała z Mariuszem Suwalskim z Międzyzdrojów, autorem zdjęć, które są pokazane na wystawie

0: W dwóch babkach ze Szczecina, więc myślę, że te korzenie mogą bardzo fajnie pokazać, jak się zmieniło postrzeganie kobiecości i jej roli społecznej na przestrzeni lat, ale będziemy miały też takie spojrzenie na nowoczesną kobietę, bo mamy naszą szczecińską raperkę Julię Suchy, Queen Cut, która będzie ze swoją mamą i jej mama opowie, jak to jest wspierać córkę w takim dorastaniu i wejściu w rynek show biznesu, a sama Julia zrobi występ i będzie Sylwia Matczak, która opowie o kobiecej stronie biznesu. Ona opowie o tym, jak to wygląda w biznesie ze strony kobiety. I tam z tymi paniami można się spotkać, bezpośrednio porozmawiać, zapytać, się śmieje dotknąć, tak zmaterializować sobie, że o wow, to jest prawdziwa kobieta, która gdzieś tam kiedyś miała marzenia i ona te marzenia spełnia, bo. I tutaj możemy się dowiedzieć, dlaczego i jak to przełożyć na własne życie. To jest 18 września 2026 roku. Wydarzenie nazywa się Kobiece Inspiracje, edycja 9. Można sobie wygooglować albo u nas na stronie znaleźć. Bardzo szczecińscy goście i myślę, że to jest też takie wsparcie dla tych naszych prelegentek, które będą, bo jak one zobaczą, że inne kobiety przyjdą je zobaczyć, to one też wyjdą z tego wydarzenia z poczuciem, o, well done, powinnam robić to dalej.
1: A zapraszała i zachęcała Nina Kaczmarek, założycielka szczecińskiego klubu kobiet Kobietowo.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: I w naszym magazynie jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Szczecin jest pierwszym dużym miastem, gdzie we wszystkich autobusach i tramwajach będą defibrylatory. Do pojazdów komunikacji miejskiej trafi ponad 270 takich urządzeń, mówi zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski.
3: W 274 pojazdach pojawią się właśnie urządzenia ratujące na co dzień życie. Jeżeli chodzi o duże miasta w Polsce, będziemy mieli największe to pokrycie, jeżeli chodzi o transport publiczny.
1: A pieniądze na defibrylatory pochodzą z rządowego budżetu na cele obrony cywilnej. Przypomnę, Szczecin to pierwsze duże miasto, gdzie we wszystkich autobusach i tramwajach będą defibrylatory, czyli urządzenia ratujące życie, zwane również AED. W sumie takich urządzeń, które trafią do pojazdów komunikacji miejskiej w Szczecinie, będzie 270, a te urządzenia pojawią się w pojazdach jeszcze w tym roku.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie. Radio
4: Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
10: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
11: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.

0: Volkswagen.
1: 12 dzień września, słuchacie Radia Złote Przeboje. W sobotę już po 8:00 zapraszamy na wiadomości.
2: Skutki kolejowego protestu, utrudnienia jeszcze dziś rano. Polska chce mieć własnego Starlinka, zapowiada premier. Polscy siatkarze wracają do gry na Mistrzostwach Europy. O 15:00 mecz z Izraelem. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jeszcze dziś rano pasażerowie kolei mogą być narażeni na opóźnienia. To skutek wczorajszego protestu maszynistów. Protestowali po tragicznym wypadku pod Radomiem, gdzie pociąg zderzył się z ciężarówką. W katastrofie zginęła pasażerka, a maszynista odniósł ciężkie obrażenia. Mówi szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek.
3: My z tymi sprawami śmierci obcujemy na co dzień.
2: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapewnia, że projekt nowych przepisów pojawi się lada dzień.
4: Mam nadzieję, że to będzie możliwe w pierwszym pakiecie na najbliższej Radzie Ministrów.
2: Kierowca, który zignoruje czerwone światło, ma stracić prawo jazdy na 3 miesiące. W Trójmieście odbyły się manewry ratownicze Pomerania. Na terenie stacji SKM w Gdyni zainscenizowano zderzenie pociągów.
5: Mamy poszkodowanego, prowadzimy NZK. Potrzeba go ewakuować do szpitala.
6: To jest doskonalenie współpracy pomiędzy ratownikami Polskiego Czerwonego Krzyża a służbami zawodowymi i ochotniczymi strażami pożarnymi.
7: Coś innego, żeby tam puchlizna trochę zeszła, nie?
6: I zgranie tego i zrozumienie, jak kto pracuje, jaka jest czasochłonność pewnych czynności, pozwala lepiej zarządzać akcją ratowniczą.
2: Bo różne służby mają różne zadania w czasie wypadków. Polska będzie budować własny system komunikacji satelitarnej na wzór amerykańskiego Starlinka, zapowiedział to w Kielcach premier Donald Tusk. Ma powstać na bazie współpracy między Polską Grupą Zbrojeniową a polsko-fińską firmą, która już zbudowała dla wojska małe satelity.
8: Polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka.
2: To aluzja premiera do Ilona Muska, którego Starlinki zapewniają komunikację internetową także wojskom walczącym na Ukrainie. Budowa polskiego systemu, jak mówił premier, miałaby zająć kilka lat. Polscy siatkarze szykują się do drugiego meczu na Mistrzostwach Europy. Po wygranej z Portugalią dziś w Sofii zmierzą się z Izraelem. Początek spotkania o godzinie 15:00. W naszej grupie są jeszcze Macedonia Północna, Ukraina i Bułgaria.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
1: Najcieplej na północy do 21 stopni, tyle też w Wielkopolsce. 19 w centrum, 14 na Podkarpaciu, tam i na wschodzie kraju możliwy deszcz, a tak słonecznie. Kasper Sosnowski, witam. No trochę chłodniej nam się zrobiło, ale dobrze, że słońce cały czas się będzie do nas uśmiechać. Ja też się będę uśmiechał. Witam, witam pięknie. I wpadniemy za chwilę jeszcze raz na urodziny Freddiego Mercurego, który obchodził tydzień temu. No i Queen na dobry początek.

Alize w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej także Queen. Tydzień temu urodziny obchodziłby Freddie Mercury 80. W Monchę one są obchodzone zresztą hucznie zawsze, a od 2003 roku w tej szwajcarskiej miejscowości obchodzone są także dni Freddiego Mercurego. No i z tej okazji, słuchajcie, były ostatnio koncerty, panele dyskusyjne, a w sobotę wieczorem siostra Mercurego, Kashmira Bulsara, pokroiła tort urodzinowy. O proszę. A na miejscu atrakcji dla fanów jest zawsze dużo, bo tam i muzeum Queen, można popatrzeć na gadżety, rekwizyty, te wszystkie przedmioty. Tam zespół 6 płyt nagrywał w tym studiu nagraniowym, które też jest otwarte do zwiedzania i leży m.in. gra w Scrabble, bo to w nią najczęściej Queen grał podczas tworzenia muzyki. Ale ten tort pokrojony przez Kashmirę, chyba atrakcja numer jeden. A to Depeche Mode.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
1: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
0: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja.
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale. Kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
14: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
13: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
14: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
13: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
14: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl. W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
15: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
16: Reklama.
17: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Lutrysia McNeil w Radiu Złote Przeboje. Dziś dzień milkshake'a czekoladowego. Takie rozpuszczone lody dobre na deser będą. 22 4 4 3 0. Agata zadzwoniła. Agata, co tam się dzieje?
1: W dniu dzisiejszym obchodzę okrągłutkie urodziny. Spędzam je oczywiście w Towarzystwie Przebojów Radia Złote Przeboje.
0: Dobrze.
1: Ale dziś też świętuję Maciej Żurawski, były reprezentant w piłce nożnej kadry narodowej. Urodził się dokładnie tego samego dnia, miesiąca i roku co ja. 100 lat, panie Macieju. Pozdrawiam.
0: 100 lat. No to i dla Agaty, i dla Macieja Żurawskiego fajnie, że słuchaczka pamiętała. Sprawdziłem sobie. Okrągła 50. No to na 50 coś specjalnego dla was. No, takie poważne nagranie na 50. urodziny. Perfekt i autobiografia z najlepszymi życzeniami od Radia Złote Przeboje dla dzisiejszych jubilatów i solenizantów.

0: Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz, farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się, taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Duży wybór?
6: Jest.
5: Projekt?
6: Jest.
5: Szybka dostawa towaru?
6: Jest.
5: Wszystko jest.
6: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
5: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
6: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
5: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
6: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak?
7: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
11: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
10: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80, a teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
19: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
19: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
19: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
19: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
20: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

niecały kwadrans i będzie dziewiąta. Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. A w Las Vegas znakomite przedstawienie Jackson One jest wystawiane, a siedząc w sali w Teatrze Mandalay Bay dźwięk przebojów idzie fanom w uszy, tak to trzeba powiedzieć. Dlatego, że każdy z 1800 foteli na sali ma, słuchajcie, takie trzy specjalne zamontowane prywatne głośniki, lewy, prawy i środkowy, no tak, żeby przeżycia z oglądania musicalu były najlepsze. I łatwo policzyć, że to 5400 takich prywatnych głośników w fotelach daje, a są jeszcze takie ogólne. No chętnie bym przetestował, ja tu w radiu mam dwa głośniki i sobie z nich też pięknie gram. To Kylie Minogue oczywiście.

Billy Ocean w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 9, pora śniadaniowa, może deserowa, dlatego w naszych wiadomościach będzie o jedzącym gofra Robercie Lewandowskim. Jak to brzmi? O szczegóły w tej sprawie za chwilę.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
9: Reklama.
10: Tu Radio Złote Przeboje. Agnieszka gotowa, bo 9 minęła. Zapraszamy na wiadomości.
11: To jeszcze nie koniec podwyżek cen paliw, przekonamy się w przyszłym tygodniu. Maszyniści sparaliżowali pół dnia na kolei, rząd zapowiada zmiany. Robert Lewandowski, jedzący gofra, ma zachęcić turystów do odwiedzenia Polski. Sprawdzamy reakcję Polaków. Agnieszka Trojanowska, BIS. Podwyżki na stacjach benzynowych. Kierowcy już mocno odczuwają, ale to jeszcze nie koniec. W tej serii w przyszłym tygodniu średnia cena oleju napędowego może dobić do 9 zł za litr.

0: ale jak uspokaja analityk biura Reflex Urszula Cieślak, benzyna 95 raczej nie przebije w najbliższych dniach granicy 8 zł.
1: Sytuacja na krajowym rynku paliw po poziomach cen, jakie w tym tygodniu zobaczyliśmy na stacjach, nie napawa optymistycznie i wszyscy zastanawiają się, kiedy mogą zostać pobite kolejne psychologiczne bariery cen dla poszczególnych paliw.
0: Ropa na światowych rynkach obecnie notuje spadek, ale baryłka utrzymuje się powyżej $100. Będą zmiany w polskich przepisach, które zwiększą bezpieczeństwo maszynistów, zapewnił wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.
2: W Ministerstwie Infrastruktury są podejmowane działania zmierzające do tego, żeby poprawiać sytuację na przejazdach drogowo-kolejowych.
0: Wczoraj przez 12 godzin kolejarze w ramach protestu zwalniali na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę, co spowodowało ogromne opóźnienia w całym kraju. Maszyniści walczą o większe bezpieczeństwo, zwłaszcza po środowym wypadku koło Przysuchy w województwie mazowieckim. Pociąg zderzył się tam na przejeździe z ciężarówką, w wyniku czego zginęła jedna osoba, a trzy, w tym maszynista, są w ciężkim stanie. Jedną ze zmian zaproponowanych przez ministerstwo jest zatrzymywanie prawa jazdy na 3 miesiące kierowcom, którzy bezprawnie wjeżdżają na przejazdy. Ministerstwo Obrony Narodowej dementuje plotki o mobilizacji wojskowej. W internecie pojawiła się rosyjska dezinformacja z ilustracjami podrabianymi przez sztuczną inteligencję. MON apeluje, by ostrożnie podchodzić do takich treści i szukać potwierdzenia w oficjalnych źródłach. Mikołaj Kopernik nad zachmurzonym polskim morzem, do tego Lewandowski z Eisenbergiem, jedzący gofry w Sopocie i cała masa krótkich przebitek z Gdańska. To nowy spot po warszawskim, promujący nasz kraj na świecie.
3: Wartość wizualna super. Podobało mi się. Kopernikusa najwięcej.
4: Ale Wałęsy nie ma. A jest! To ułamek sekundy.
5: Ja po prostu jestem ogromnym fanem Roberta Lewandowskiego. Zawsze jak go widzę poza sytuacjami wojskowymi, to mi się cieszy Micha.
0: W polskiej sieci spot wywołał jednak burzę z powodu chaotyczności i sztuczności. Polska Organizacja Turystyczna zamierza wkrótce wypuścić trzeci spot. Tym razem główną rolę będzie grał Kraków.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Deszcz w najbliższym czasie na Podkarpaciu i w Lublinie. Po południu się już przejaśni. 19-20 stopni w Koszalinie, Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu. Tam najcieplej. 18 w Warszawie. 17 w Katowicach, Krakowie. 15 w Lublinie. Jak to było, że diesel po 9 zł ma być w tym tygodniu?
8: Nie!
7: No pewnie, że nie. Zatrzymamy te ceny. Zatrzymamy. No tak, diesel po 9 zł, ale będzie u nas piękna historia pewnej Laury, 12-latki z Lublina, która znalazła portfel na ulicy z kilkoma tysiącami złotych. Co się stało w tej historii? Zostańcie z nami, a na pewno się przekonacie. A dla wszystkich zdenerwowanych cenami paliw, Elton John w Radiu Złote Przeboje.

0: Kto rano wstaje, ten Spice Girls w Radiu Złote Przeboje dostaje. If you wanna be my lover. Na rozbudzenie, bo 10 minut już prawie po 9:00. A teraz u nas legenda polskiej sceny muzycznej, Beata Kozidrak. Legenda, mogę tak chyba spokojnie powiedzieć.
1: Legenda to znaczy, że artysta już bardzo dużo rzeczy zrobił w show biznesie, prawda? Jest legendą, bo mnóstwo przebojów nagrał, mnóstwo koncertów, zaznaczył się. I myślę, że z tego powodu mogę być nazywana legendą.
0: No to doszliśmy do porozumienia, czyli legenda polskiej muzyki Beata Kozidrak i legendarna piosenka o braku wody?
2: Nie.

0: Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: Reklama.
10: Nareszcie weekend.
11: Nareszcie sobota.
10: Sobotni poranek z Radiem Złote Przeboje.

w Radiu Złote Przeboje. Pięknie. Czasem mam wrażenie, że wszystko, co najlepsze w muzyce, to już było. Zresztą współcześni artyści chętnie z archiwów muzyki korzystają i przerabiają piosenki, których no, słuchamy od 30-40 lat. Rockowy zespół Derasmus nagrał własną wersję Forever Young grupy Alphaville. No rockowo się zrobiło. Może kogoś dobudziłem. Jak tak, to bardzo dobrze. A dodam, że Derasmus na początku przyszłego roku odwiedzą Gdańsk, Poznań, Wrocław i Kraków. Także rokowo pewnie będzie. A jak ktoś z utęsknieniem wspomina wakacje, to Juanes nam tu Błękitne Morze, parawany, wiatr i przelotne opady nad Bałtykiem przypomni. Ironiczny dzisiaj jestem. La Camisa Negra w Radzie Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
6: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Czyta lektor AI.
14: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: Idealny na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
14: Stokrotka.
15: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
16: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
15: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
16: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
15: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
16: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
17: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
19: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolight 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Enigma w Radiu Złote Przeboje. A teraz uwaga, brawa dla 12-letniej Laury z Lublina. Brawa, brawa. Okej, może być. No to kochani, to było tak. Laura szła ulicą Krochmalną w Lublinie. Znalazła portfel wypchany pieniędzmi. I było tam kilka... Było tam kilka tysięcy złotych. No i co zrobiła Laura? Mogła iść oczywiście do sklepu i kupić sobie za to 320 czekolad. Ale Laura poszła wprost na posterunek policji i oddała ten portfel dzielnicowemu. Także brawa dla Laury. I no cóż, takie będą Rzeczpospolite, jak i ich młodzieży chowanie. Po tej historii sobota od razu robi się lepsza, prawda? Ja dla Laury jeszcze coś mam. Może nie portfel, ale OMD. Dla Laury i jej rodziców za wychowanie.

Earth, Wind & Fire w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 10 w naszych wiadomościach o kolejnej eksplozji i pożarze w magazynie broni w Bułgarii. Szczegóły w tej sprawie za chwilę.

0: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Duży wybór?
6: Jest.
5: Projekt?
6: Jest.
5: Szybka dostawa towaru?
6: Jest.
5: Wszystko jest.
6: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
5: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
6: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
5: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
6: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
7: Reklama. 12 września w kalendarzu, sobota, 10 na zegarach, Radio Złote Przeboje w głośnikach i wiadomości mamy dla Was.
8: Blok mieszkalny wśród celów porannego ataku Rosji na południe Ukrainy. Eksplozja i pożar w magazynie broni w Bułgarii. Jedynka z ósemką, tak wygląda finał US Open, ten jutro męski, a dziś zmierzą się panie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosjanie nad ranem przeprowadzili atak rakietowy na ukraińską Odessę. Jeden z pociągów uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych. Doniesienia o skutkach rosyjskich ataków zbiera Cezary Jaszczyk.
9: Ukraińskie media publikują zdjęcia poważnie uszkodzonego wieżowca w Odessie. Rosyjski pocisk zniszczył kilka najwyższych pięter budynku. Wśród rannych jest 5-miesięczne dziecko. Kilka godzin wcześniej Rosjanie uderzyli w Zaporoże, Krzywy Róg i Dniepr. Władze dwóch pierwszych miast informują o co najmniej 3 ofiarach śmiertelnych.
8: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych, zdecydowanych sankcji na Moskwę. Projekt silnych amerykańskich restrykcji autorstwa nieżyjącego już senatora Lindseya Grahama w przyszłym tygodniu ma być głosowany w Izbie Reprezentantów.

0: protestantów. Niespokojnie także w Bułgarii. Do eksplozji i pożaru doszło w nocy w magazynie broni w środkowej Bułgarii. Nie ma ofiar, ale ogień nie został jeszcze opanowany, a przenosi się z magazynu na magazyn. W sierpniu do eksplozji doszło w innym obiekcie należącym do tej samej firmy. Lekarze zachęcają do badań profilaktycznych u dzieci. Poza obowiązkowymi bilansami zdrowia u pediatry i szczepieniami warto regularnie wykonywać dziecku podstawowe badania jak poziom cukru czy ciśnienie krwi, radzi ordynator oddziału pediatrii i kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy Iwona Bolewicz-Planucci.
1: To są bardzo proste, nieinwazyjne badania, które dają spojrzenie na to, co się z nami dzieje, tak? Czy jesteśmy zdrowi, czy nie.
0: Wczoraj z tej formy profilaktyki mogli skorzystać mieszkańcy Bydgoszczy w ramach akcji Zadbaj o zdrowy start. A do zdrowia prowadzi sport. W jutrzejszym finale US Open mężczyzn spotkają się najwyżej rozstawiony Niemiec Alexander Zverev i grający z ósemką Amerykanin Ben Shelton. Zverev w półfinale pokonał Rosjanina Karena Khachanova. Z kolei Shelton wygrał ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe. Po drodze w drugiej rundzie wyeliminował także Huberta Hurkacza, a w ćwierćfinale broniącego tytułu Hiszpana Carlosa Alcaraza. A jeszcze dziś w nocy w finale rywalizacji kobiet zmierzą się dwie najwyżej rozstawione tenisistki: Aryna Sabalenka z Białorusi i Jelena Rybakina z Kazachstanu.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Dziś największe zachmurzenie na południu kraju i w Lubelskiem. Tam też do południa może przelotnie popadać. Temperatury maksymalne w dzień od 17 do 20 stopni. Najcieplej na zachodzie i północy kraju. Wiatr przyjemny i leniwy. 3 po 10. W tej godzinie przepis na wszystko: myjącą domową pastę do kuchni czy łazienki, ale będzie też pewna koncertowa historia Iglesiasa.
4: Zaprasza Kacper Sosnowski.
3: Skorpions, które słychać w tle, odwołuje zaplanowane na wrzesień koncerty. U nas na szczęście muzyczna szafa gra bez problemów.

Marquez w Radiu Złote Przeboje, a teraz z cyklu Domowe Laboratorium i triki na weekendowe porządki. Prezentujemy cudowną pastę oczyszczającą, którą można zrobić sobie samemu. Wystarczy, uwaga, soda oczyszczona, płyn do naczyń i cukier. Te składniki trzeba połączyć i, drodzy panowie, zaskoczycie swoje panie skuteczną walką z tłuszczem w sobotę, z brudem, z zaschniętymi osadami, z tymi garami, które tam w zlewie pewnie leżą, ale można też płytki od razu żonie przetrzeć i sobie w kuchni. Garnki, patelnie, no wszystko. A ja tylko dodam, że podczas pracy najlepiej słuchać Radia Złote Przeboje. To już sam dołożyłem do przepisu, bo wtedy robota idzie z uśmiechem na twarzy. Jak ktoś ma dzisiaj inną robotę, to też proszę z nami spróbować. Dusty Springfield już teraz, 11 minut po 10.

0: ta promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913-873-903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
11: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
13: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
12: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
13: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
12: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
13: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
14: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

10.30, David Bowie w Radiu Złote Przeboje. Dzwoniła niedawno do nas słuchaczka Agata, chwaliła się, że ma 50 dziś, tak jak zresztą piłkarz Maciej Żurawski. A dziś świętuje też, słuchajcie, Mylène Farmer, kanadyjska piosenkarka. No ona akurat 65. urodziny. I z tej okazji przygotowała nową płytę, która ukaże się pod koniec października. Jak będzie jakaś nowa jej piosenka, to na pewno kawałek zaprezentuje. No to fani francuskiego grania na pewno się ucieszą, chociaż inni fani akurat to są smutni, bo właśnie się okazało, że wrześniowy warszawski koncert odwołała Vanessa Paradis. Przyczyny tej decyzji nie są znane, ale jak nie wiadomo o co chodzi, to pewnie chodzi o... Nie, no na pewno nie o problemy z taksi. Ale momencik, bo ja miałem jubilatkę zagrać teraz. Jest i ona. Désenchanté.

0: Leroy, akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Słuchaj, Marian, no? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Nowy poradnik do mowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie, 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
17: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
19: Reklama.
20: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Madonna w Radiu Złote Przeboje, która nagrywa nowe piosenki. Natomiast Enrique Iglesias koncertuje. Ostatnio występował w Kazachstanie na stadionie w Astanie i podczas tego występu wziął kubek z pewnym złocistym napojem od jednego z fanów, napił się, przekazał, że dobre, podziękował i oddał. No nie dość, że z drogich biletów sporą sumkę zgarnie, to jeszcze piwo fanom podpija. Ach, ci artyści.

0: UB40 w Radiu Złote Przeboje, 5 minut i będzie 11 w naszych wiadomościach o wizycie prezydenta Stanów Zjednoczonych w Irlandii. Poważna wizyta, będzie grał w golfa.
1: Radio Złote Przeboje.

0: 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
8: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
7: Stokrotka.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje. W sobotę zbliża się godzina 11. Zapraszamy na wiadomości.
13: Niespełna półroczne dziecko wśród rannych po kolejnym ataku Rosjan. Amerykański przywódca w Irlandii w planach poważne rozmowy i partyka golfa. Ponad dwutygodniowe zgrupowanie piłkarskiej kadry narodowej w Warszawie. Pierwsze takie od ponad 4 lat. Agnieszka Trojanowska, BIS. Po rosyjskim nocnym ataku na Odessę ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę.
14: To muszą być zdecydowane sankcje. To w końcu niemilitarne narzędzie, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą każdego dnia pozbawiać Rosję możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom.
15: Ukrainę proti людей.
13: W wyniku dzisiejszego ataku Rosjan jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, wśród nich 5-miesięczne dziecko. Prezydent USA Donald Trump rozpoczął dwudniową wizytę w Irlandii.
14: Czeka nas wiele spotkań z europejskimi przywódcami i innymi osobistościami, więc zapowiada się bardzo interesujący czas.
13: Zapowiadał Trump przed wylotem do Irlandii, w której spędzi 2 dni. Oprócz oficjalnych rozmów z najważniejszymi krajowymi politykami, zaplanowana jest też prywatna część pobytu prezydenta na wyspie w należącym do niego ośrodku golfowym nad Atlantykiem. W święto wojsk lądowych wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował żołnierzom za wysiłek, który każdego dnia podejmują. Minister podziękował także rodzinom żołnierzy. Wojska lądowe są najliczniejszym komponentem Sił Zbrojnych RP i stanowią trzon obrony kraju. Święto Wojsk Lądowych obchodzone jest w rocznicę zwycięskiej bitwy pod Wiedniem. Aż 16-dniowe zgrupowanie piłkarskiej kadry narodowej w Warszawie, pierwsze takie od ponad 4 lat, zaplanowała polska reprezentacja zbiórka 21 września. W tym czasie polska drużyna rozegra 4 mecze drugiej dywizji Ligi Narodów. Biało-czerwoni zagrają kolejno z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie.

0: 25 września, 3 dni później ze Szwecją w Sztokholmie, a 2 października z Rumunią ponownie w Warszawie, a po kolejnych 3 dniach czeka ich rewanż na wyjeździe z Bośniakami, Żenicy. Pozostałe 2 spotkania w swojej grupie dywizji B rozegrają w listopadzie na wyjeździe z Rumunią i 3 dni później we Wrocławiu ze Szwecją.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Jak na środek września, na pogodę nie ma co narzekać. Dziś nawet do 21 stopni w Gdańsku, Poznaniu i Szczecinie. Na zachodzie i w centrum źle, nie będzie chmury i pokapać może na Podlasiu, w Lublinie czy w Rzeszowie. W tych 2 ostatnich miastach chłodniej. Witam pięknie. Już 3 minuty po 11, a od 12 u nas Marzena Rogalska. Niebawem sprawdzimy sobie, kto dzisiaj będzie jej gościem. Kto się wyspał, temu mówię dzień dobry.
3: Zaprasza Kacper Sosnowski.
2: A zapraszam razem z Pet Shop Boys i idziemy na zachód. Go West!

0: Tu Radio Złote Przeboje, Cyndi Lauper już za nami, a za 50 minut południe, wtedy weekend jak marzenie. Kto dziś gościem u Marzeny?
1: Maria Dębska. Słuchajcie, zapraszam was bardzo serdecznie na spotkanie, bo już niebawem premiera Lalki. I ona nam wszystko powie, jak to w tej lalce było i czemu ten Wokulski, a może w tej wersji Wokulski się zakocha?
2: Moim zdaniem trzeba iść do kina i sprawdzić, bo będą zaskoczenia.
0: Będą zaskoczenia także dzisiaj po południu, w weekendzie jak marzenie. Panie w dobrym humorze. Zapraszamy też na naszego Instagrama. Tam można sprawdzić, jak wyglądają. Proszę nas od razu polubić i zasubskrybować.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
6: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
14: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
15: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
14: Czy to konieczne?
15: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
16: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
17: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
18: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.
19: Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

Ależ duet w Radiu Złote Przeboje, Sting i Szep Mami. A Sting gra koncerty w Ameryce Północnej i przypomniał właśnie na swych mediach społecznościowych piosenkę, którą nagrał 6 lat temu z Cukero. Bo to była piosenka o wrześniu. Bardzo proszę, mam akurat. Piękne nagranie również po włosku. Oczywiście Cukero tak pięknie po włosku śpiewa. A ja dodam, że teledysk nakręcono w willi Stinga w Toskanii. Jakby ktoś chciał zobaczyć, jak Sting sobie tam mieszka, no to można na wideo sprawdzić. Lubił Sting te kooperacje, bo przecież i z Tiną Turner nagrywał, i z Shagim, i z Anną Marią Jopek. No nie wymienię teraz wszystkich, bo w dziesiątkach. W dużych dziesiątkach trzeba te duety Stinga liczyć. Nawet kiedyś taki album Sting duety wydał. Fantastyczne wydawnictwo. A to fantastyczna Barbara Streisand.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
8: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
13: Słuchasz radia Złote Przeboje.

87 rok w muzyce Whitney Houston, tak to brzmiało I Wanna Dance With Somebody. Zawsze jak słyszę tę piosenkę, to myślę sobie, że Sylwester jest blisko, bo ona u mnie często na Sylwestra leci. Muzyka takie wspomnienia wywołuje często, prawda? Nagranie, które teraz też wywołuje wspomnienie, bo jak ktoś był na warszawskim koncercie Pet Shop Boys, o, już to było kilka dobrych lat temu, to rozgrzewając się do koncertu usłyszał w głośnikach na warszawskim Torwarze i wszyscy tak pięknie się do tego kiwali. Broński Beat, Small Town Boy.

0: te przeboje, chwilę przed południem w naszych wiadomościach o problemach z toaletami w Gliwicach, a właściwie o problemach z wandalami. Wiadomości w południe, a zaraz potem weekend jak marzenie. Przypomnę, gościem Maria Dębska.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
1: I do dziś są kochane.
0: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
2: Nietestowane na zwierzętach. Testowane na listach przebojów.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
2: Reklama. Wybiła 12. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Ważne rozmowy w Irlandii. Przywódca USA poleciał tam w interesach. Wandale w Gliwicach upodobali sobie niszczenie miejskich toalet. Polskie uzdrowiska bez pieniędzy. NFZ właśnie szykuje kolejne cięcia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent USA Donald Trump rozpoczął dwudniową wizytę w Irlandii. O oficjalnych planach amerykańskiego przywódcy Cezary Jaszczyk.
4: Trump ma dziś w planach serię oficjalnych spotkań. Jak zapowiadał jeszcze przed wylotem, czeka nas wiele spotkań z europejskimi przywódcami i innymi osobistościami. Jak donoszą irlandzkie media, wizycie Trumpa towarzyszy wyjątkowa nerwowość. Z jednej strony służb, które muszą czuwać nad jego bezpieczeństwem, a z drugiej miejscowych polityków. Obawy dotyczą spotkania Trumpa z krytyczną wobec niego prezydent Irlandii Catherine Connolly. Ta jeszcze zanim objęła stanowisko, opisywała go jako niestabilnego i nieprzewidywalnego człowieka, zachowującego się jako siłek. W czasie wizyty w grę mają wejść też interesy. Według Irish Timesa Trump będzie naciskał na Dublin, by ten kupował amerykański skroplony gaz ziemny.
3: Donald Trump zamierza także w Irlandii odpocząć w należącym do siebie ośrodku golfowym nad Atlantykiem. Wyrwane drzwi i klamki, zniszczone sedesy, tak wyglądają miejskie toalety w Gliwicach, które mają problem z wandalami. Jak mówi Julia Wieczorek z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, do zniszczeń dochodzi praktycznie codziennie.
5: Mimo monitoringu i czujek ruchu regularnie dochodzi do dewastacji. Na zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do napraw miejskich toalet wydano już ponad 12 tysięcy złotych. To pieniądze, które zamiast na rozwój i doposażenie miejskiej przestrzeni muszą być przeznaczane na usuwanie skutków wandalizmu.
3: Gliwice apelują do świadków, by zgłaszali sprawców na policję lub do Straży Miejskiej. Status uzdrowiska w Polsce bardziej kosztuje niż daje zarobić, alarmują samorządowcy, a NFZ właśnie szykuje kolejne cięcia w finansowaniu lecznictwa. Chodzi o dziesiątki milionów złotych, które uzdrowiskowe spółki będą musiały szukać same. W czym tkwi problem, tłumaczy naczelny lekarz uzdrowisk podkarpackich Sławomir Szczepaniak.
6: Co się wiąże w skali całego kraju do zmniejszenia finansowania lecznictwa uzdrowiskowego o 118 milionów złotych?
3: A bez tych pieniędzy dogonienie standardów, jakie panują w uzdrowiskach na zachodzie Europy, będzie niemożliwe. Obecnie w Polsce mamy 48 uzdrowisk. Dla porównania, we Francji jest ich ponad 100, a w Niemczech ponad 350.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: To jest Weekend jak marzenia, z nami Maria Dębska, na drugie jej Kazimiera. Nie to taki żarcik, oczywiście. Jak masz na drugie?
1: Teresa.
0: Po babci. Ja też Teresa.
1: O, matko, Teresko.
0: No Teresko,
1: kocha.
0: Cześć, Tereska.
1: Cześć, Tereska.
0: O, to. Będzie pięknie, obiecujemy, będzie o lalce, ale oczywiście nie tylko.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Maria Dębska. Ja zawsze się tak zastanawiam, jak zacząć rozmowę, ale rozmawiałyśmy z koleżanką mi bliską o tobie i ona mówi tak, ale masz gościa, ale będziesz miała gościa. Ładna.
2: Tak powiedziała?
1: Zdolna. Bogata.
3: O!
1: I ja mówię do niej, i wiesz, i ona jeszcze jest fajna. I fajna. Czyli w ogóle cały pakiet.
2: Nie wiem, kto to ci powiedział, ale przesadza.
1: Ja nie wiem, jak ja to zniosę.
2: Słuchaj, to są pomówienia.
1: A jak ty, Maria, znosisz swoje sukcesy i to, że masz fajne życie, takie, wiesz, że tam wszystko się zgadza?
2: Nie, jest tak, że się wszystko zgadza i naprawdę to tak może wygląda. Wiesz dobrze, że tak jest. Że tam jest zawsze druga strona, ale zdarzają się super rzeczy i mam... Jestem teraz bardzo szczęśliwą osobą, muszę powiedzieć. Rzadko to w życiu tak mogłam powiedzieć, że jestem szczęśliwa, a teraz mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwa.
1: I to są te momenty, które trzeba trzymać, się nimi cieszyć.
2: Ale kurczę, no teraz się czuję super, ale jeszcze tam parę miesięcy temu to miałam taki czas dołkowy, więc też ja uważam, że trzeba o tym mówić, że komuś się wydaje, że o, dużo pracy, dużo premier teraz, bo faktycznie jest dużo premier, ale że jest też życie normalne i też są problemy i jest... Ja jestem blisko ziemi dość.
1: Tak.
2: Więc umiem się cieszyć i lubię odlecieć na chwilę, ale ja naprawdę jednak wracam do ziemi często, więc jest super, ale wiesz.
1: Ale wiem, życie znam i ci pięknie zagram. Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Wracamy za chwilę.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Maria Dębska z nami. Plejada gwiazd razem z tobą zagrała w Lalce. Masz jeszcze jakiś stresik?
2: Już nie mam stresu, chyba jeśli chodzi o wielkie nazwiska, z którym pracuję. Cieszę się, że już prawie go nie mam, bo to paraliżuje trochę. Ja się troszeczkę naśmiewałam, być może żeby się troszeczkę rozluźnić na tym planie, że to jest troszeczkę tanie z gwiazdami. Albo gwiazdy tańczą na lodzie.
3: To śliczne.
2: Ale faktycznie no to było wspaniałe.
4: Radio Złote Przeboje.

0: warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłubu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Duży wybór?
5: Jest.
4: Projekt?
5: Jest.
4: Szybka dostawa towaru?
5: Jest.
4: Wszystko jest.
5: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
4: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
5: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
4: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
5: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Droga Mario, oczywiście nieustająca z nami Maria Dębska, gdybyś ty miała dzisiaj szansę usiąść z nimi gdzieś w jakiejś kawiarni na Nowym Świecie przy stole, znaczy z nimi, Izabelą Łęcką i Kazimierą Wąsowską, to jak myślisz, która by ci miała więcej do powiedzenia?
2: Błagam, no wiadomo, moja, Kazia. Kazia.
3: Łęcka nie ma najlepszego PR-u, ta bohaterka.
1: No nie ma.
3: Ale też uważam, że można w niej znaleźć wspaniałe rzeczy i u nas jest wspaniała Łęcka.
1: Czy Łęcka, twoim zdaniem, Izabela, czy to jest postać, która rokuje, żeby stać się taką Kazią?
3: One się przyjaźnią i ta przyjaźń jest oparta na kontrastach. Izabela boi się wejść w jakąkolwiek relację, żeby się przypadkiem nie pomylić, a ta Kazia tak żyje na stówę. Ona ma pieniądze,
1: jest niezależna.
3: Więc w tamtych czasach jakby kobieta, która nie mogła studiować, właściwie kobieta z arystokracji nie mogła pracować. U nas w filmie też to się pojawia, że Łęcka chciałaby studiować, ale nie może. I jeżeli, że tak powiem, finanse podupadają jak u Łęckich, no to zaczyna się problem, bo ona jest bardzo zależna od tego, za kogo wyjdzie. A Wąsowska jest niezależna. Bardzo dużo czasu spędziła w Paryżu, o którym marzy Izabela, i ona się woli 8 razy przejechać i sobie wybić zęby, ale żyć. A Izabela jest przeciwieństwem tego. Więc nie wiem, czy ona rokuje na to, żeby że to jest jednak konstrukcja inna.
1: Może tak być. Może tak być. No cóż, czas na muzykę. Czerwone gitary, kwiaty we włosach. Dla ciebie i dla naszych słuchaczy.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Droga Mario, Maria Dębska z nami. Czy twoja postać z lalki, Kazimiera Wąsowska, zwana pieszczotliwie przez ciebie Kazią, zostawiła coś w tobie?
2: No tak, dużo zostawia jazdę konno. Na przykład musiałam się nauczyć jeździć konno. Otworzyłam scenariusz, kiedy dostałam tę propozycję i patrzę, Wąsowska ściga się z Wokulskim i wygrywa. Ja mówię, okej, dobra. To mi zostanie na pewno miłość do koni. Co dużo rzeczy.
1: A o tym, czy otworzyła w tobie jakieś nowe szufladki, już za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i zero nudy.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Każdą sobotę. Ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
17: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
16: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
17: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
16: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
17: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
18: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
19: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
18: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
19: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
20: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
21: Castorama.
22: Teoria
21: i praktyka.
22: W teorii dobry plan wystarczy.
21: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Wracamy razem z moją gościnią Marią Dębską do lalki i do Kazimiery Wąsowskiej granej przez ciebie. Czy Kazia w tobie coś otworzyła? Chociaż ty mi się nie wydajesz jakąś zamkniętą.
2: Bywam bardzo też introwertyczna, bardzo. I ja trochę miałam tak, bardzo jestem jej wdzięczna za to, ale przede wszystkim Maćkowi Kowalskiemu, reżyserowi filmu, że mi tę rolę zaproponował z producentem, z Radkiem Drabikiem, bo ja trochę po Kalinie Jędrusik miałam coś takiego, że...
1: Zrobią ci z ciebie seksbombę.
2: I trochę tak się stało, bo i super, ale dostawałam bardzo podobne propozycje i tak trochę zagryzłam zęby i odmawiałam tych propozycji, bo nie chciałam grać tego samego. Po pierwsze dlatego, że nie chciałam w tej szufladzie zostać, tylko zaryzykować, bo uznałam, że to jest na to moment, a po drugie trochę mnie to nudzi, po prostu granie tego samego. No to jest jakieś takie, no już mówię, znowu ta kreska na oku. No, kocham Kalinę, ale...
1: Znaczy, proszę cię, twoja Kalina była jakimś cudem, totalem.
2: I wiesz, i potem tak chodziłam, mówię, kurczę, muszę zagrać coś totalnie, chciałabym zagrać coś totalnie innego, bez makijażu i w ogóle być po prostu dziewczyną w dżinsach. I to się udało i zrobiłam serial Kiedy ślub i potem przyszły właśnie takie rzeczy, różne kryminały i grałam przez dwa lata takie bohaterki raczej pochowane emocjonalnie i przyszła Kazia, ja mówię, dobra, mogę wrócić, już czas. Więc to było, miałam z tego już taką super przyjemność.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wrócimy do rozmowy z Marią Dębską, aktorką, i będzie o tym, dlaczego Maria porzuciła fortepian dla aktorstwa i jak to jest całować się w filmie czy w serialu. Bądźcie z nami.

0: Smaczny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Reklama. Jest 13:00. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Paliwa podrożają, Arabia Saudyjska zamyka strategiczny rurociąg. Ukraiński prezydent gotowy spotkać się z Putinem w Miami. Zrobili hałas na zakończenie sezonu motocyklowego. Głośna parada przejechała ulicami Poznania. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest kolejny powód, dla którego ceny paliwa na świecie mogą znów wzrosnąć. Po ataku dronowym Arabia Saudyjska zamknęła strategiczny rurociąg wschód-zachód. Jak ta decyzja wpłynie na rynek ropy? Odpowiedzi szuka Cezary Jaszczyk.
11: Instalacja odpowiada za przesył ropy naftowej znad Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone. Władze w Riyadzie zdradziły więcej szczegółów dotyczących ataku. Okazuje się, że doprowadziły do niego drony wystrzelone z Iraku. W regionie mamy do czynienia z coraz trudniejszą sytuacją, bo oprócz uszkodzonego rurociągu trwa skuteczna ofensywa proirańskich rebeliantów w Jemenie. Huti zajęli już ważny port na zachodzie kraju i wyspę Perim, co może umożliwić im skuteczną blokadę cieśniny Bab al-Mandab, alternatywnej do cieśniny Ormus trasy eksportu bliskowschodniej ropy.
10: Tymczasem już teraz średnia cena diesla na stacjach w Polsce sięgnęła 8,80 zł. Do 8 zł zbliża się też cena benzyny 95. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zabiega o zakończenie konfliktu, który rozpętała Rosja. Przywódca Ukrainy ocenił w rozmowie z niemieckim nadawcą Deutsche Welle, że jego kraj jest w dobrej pozycji do negocjacji oraz zadeklarował, że jest gotów spotkać się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem podczas zaplanowanego na grudzień szczytu przywódców G20 w Miami. Zełenski i Putin nie spotkali się osobiście od lutego 2022 roku, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Hałaśliwe zakończenie sezonu motocyklowego w Poznaniu. Zjechali tam kierowcy jednośladów z całej Polski, by przejechać w paradzie po ulicach miasta. Meta i start na słynnym torze Poznań. To nieprzypadkowe miejsce, tłumaczy organizator imprezy Jacek Markowski.
12: Obiekt ma tradycję, bo to jest obiekt sportowy do wyścigów motocyklowych i samochodów. I oni nas goszczą tutaj tyle lat już.
13: Jest miejsce bezpieczne, bezkolizyjne. Ci, którzy zaczynają przygodę z motocyklem, mogą ją rozpocząć.
14: Wszyscy, co chcą sobie udoskonalić jakąś jazdę albo sprawdzić się również na torze, niekoniecznie wyścigać się na ulicach, to właśnie na tor.
10: Dodawali motocykliści Szymon i Marek. Poznański tor wyścigowy jest jedynym obiektem w kraju, na którym mogą odbywać się mistrzostwa krajowe i międzynarodowe w motorsporcie.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Dzień dobry, nazywam się Maria Dębska i mam przyjemność spotkać się z Państwem i z Marzeną Rogalską w programie Weekend

0: jak marzenie. Bądźcie z nami.
1: Kochani, moja 30. już premiera Lalki. Jest o czym pogadać, bo mięsista i wspaniała postać Kazimiera Wąsowska, grana przez Marię.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Maria Dębska z nami. Czy to, że się jest z filmowego domu, to jest dla ciebie bardziej obciążające, czy to ci jednak pomaga?
2: Ja nie czuję się z filmowego domu osobą, dlatego, że wiesz co, mój tata w ogóle nie ma nic wspólnego z filmem. Mój ojczym już ma, ale on się pojawił w moim życiu, jak ja miałam 16 lat, ale... Moja mama się zajmowała czymś zupełnie innym. Moja mama była dziennikarką i poszła do szkoły filmowej, kiedy ja miałam 13 czy 14 lat.
1: To jest też w ogóle cudna historia.
2: Ale w ogóle super, że można zmieniać w prostu sposób
1: na życie. Właśnie to o to chodzi, żeby nie być niewolnikiem.
2: Tak, ja też to potem zrobiłam, też zmieniłam, bo ja grałam na fortepianie całe życie i to był jakby mój świat. I moja mama skończyła szkołę i kiedy ja miałam chyba 19 lat, ona zrobiła taki mały swój pierwszy film, debiut. Ale tak naprawdę ja czuję, że moja mama stała się taką reżyserką na pełną skalę, kiedy ja już byłam w szkole teatralnej, więc trochę słyszę to często, że właśnie filmowa rodzina, a ja czuję, że my trochę zaczynałyśmy w tym samym czasie, a ja wciąż słyszałam przez te lata, że a, to z mamą pracujesz i miałam taki moment kilka lat temu, że tak się zawzięłam, że ja sama teraz wszystko, bo nikt mi nie będzie mówił, bo jestem Zosią Samosią, ale myślę, teraz już się zupełnie z tego wyleczyłam, że mam totalny luz, jakby niech sobie mówią, co chcą. Ja nie pracowałam z mamą i już teraz tęsknię za pracą z nią.
1: I to jest bardzo dobry objaw. Czekamy na efekty waszej wspólnej pracy, a tymczasem zagram wam Paula Abdul, Rush, Rush.

0: Maria Dębska z nami. Mario, dlaczego porzuciłaś fortepian dla aktorstwa?
1: Bo od pewnego czasu ja już byłam na Akademii Muzycznej, Wydziale Fortepianu i no już od jakichś, myślę, 2 lat wcześniej po prostu czułam, że mnie to trochę zżera, w sensie, że ten stres mnie naprawdę wykańcza na scenie, bo to były już duże konkursy, duże koncerty bardzo.
0: Mówi osoba, która występuje na scenie.
1: Tak, ale jest to zupełnie inny stres.
0: Tak?
1: Z podstawowego powodu po prostu, że w teatrze nie jestem to ja, tylko moja postać. Ja się za

0: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Maria Dębska. Marysiu, podobno do szkoły teatralnej zdawałaś przez przypadek. Moja przyjaciółka, Zuzia zresztą, zdawała do szkoły teatralnej i mój chłopak, z którym byłam w liceum i później też zdawał. I oni tak gadali o tym aktorstwie, gadali. Ja mówię, kurczę, może ja zdałam wszystkie egzaminy, zdałam z fortepianu, zdałam, to może ja pójdę z wami. I nauczyłam się tekstów w 3 dni, nie pamiętam ich nawet za dobrze. No i tam weszłam i oni odpadli, a ja przeszłam dalej.
2: Nie!
1: I ja myślałam, że się zabiję po prostu.
2: To jest super niezręczna sytuacja.
1: Super, ale potem odpadłam, spokojnie, potem odpadłam. Natomiast powiedzieli, naucz się tekstu, wróć, to się dostaniesz. Ja po raz pierwszy, naprawdę, to była dla mnie zupełnie szczerze miłość od pierwszego wejrzenia, bo ja nigdy nie chciałam pracować w filmie. I stałam przed tą komisją i poczułam wolność, dużo większą niż przy fortepianie. Co było dziwne, bo nie umiałam nic.
2: Ale to ładne.
1: Ale naprawdę tak było. Naprawdę ja poszłam z miłości do szkoły teatralnej i potem już przez rok się przygotowywałam w tajemnicy przed Akademią Muzyczną i się dostałam i nie wiedziałam, co zrobić i płakałam 2 tygodnie.
2: A co na to Kinga Dębska, matka twa?
1: Nie pamiętam. Ona mówiła, że to jest najgorszy zawód dla kobiety i raczej odradza. Poszłam za intuicją i to jest, cieszę się bardzo, że tak się stało, chociaż ja myślałam, że mnie za chwilę wyrzucą, więc ja na tej akademii wzięłam urlop muzyczny i mówię, słuchajcie, jakby co, to ja wrzucę. Ale już nie wróciłam, natomiast zrozumiałam też, że ja bardzo potrzebuję ludzi do życia, a fortepian jest bardzo samotny. No i tu miałam tych ludzi aż potąd i wtedy siadałam do fortepianu i tak do dziś jest.
2: Czas na muzykę, moja miła, wracamy do rozmowy, ale najpierw zagra dla nas Kombi, Słodkiego Miłego Życia.

0: Czy to szczęśliwy zbieg okoliczności, czy przypadek, że w Lalce Maria Dębska, grasz na fortepianie?
1: Ja się zawsze zgłaszam przy jakimkolwiek projekcie. Mówię, słuchajcie, jakby trzeba było zagrać na jakimś instrumencie, to na fortepianie ja. I tutaj, no, zrobili mi niezłe jajo, bo najpierw Maciek Kowalski zapytał, czy zagram pieśń i zaśpiewam, i tam z innymi zaśpiewam. Mówię, dobra, zaczęłam się tego uczyć. Nie znałam jej. Ale nie pamiętam, jak to się nazywa.
0: No.
1: A potem do mnie dzwonił i mówi, a zagrałabyś jeszcze jeden utwór? Ja mówię, jaki? Etiudę rewolucyjną. Ja mówię, nie grałam tego, jak grałam na fortepianie. On mówi, no ale masz 2 miesiące.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
4: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
7: Marian. Zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
8: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie, 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
10: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
12: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
13: Dźgnął ją kilkanaście razy.
14: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
11: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
15: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
11: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
18: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
0: Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Nieustająco z nami Maria Dębska. Mario, gdzie jest więcej improwizacji? Czy w fortepianie, w muzyce, czy w graniu, na scenie, w aktorstwie?
2: Ja grałam na fortepianie klasycznym i tam obok nas byli jazzmeni i my im tak posłuchaliśmy, trochę zazdrościliśmy, ale no, nas nie uczyli improwizacji i jazzu. Ja ubolewam trochę nad tym. Ja też dlatego zostałam aktorką, bo w aktorstwie ja czuję dużo więcej wolności. No po prostu. Możesz sobie wymyślić dużo rzeczy. Jak to ma być, co to za postać, jaka to scena, ale przychodzisz, patrzysz w oczy, wiesz, partnerowi swojemu i on ci gra inaczej. Ty mówisz, kurde.
1: Się całujesz.
2: No i się całujesz na końcu. Ale...
1: A się lubisz całować w filmie?
2: Nie, no trudne to jest.
1: Kurczę, no ja myślę. No.
2: Trudne to jest bardzo, ale... że tak powiem, mam szczęście do partnerów bardzo
1: dobrze
2: wychowanych, bardzo też takich, wiesz, bo to kurczę, no, żeby to naprawdę bywa trudne.
1: Ja wiem, a jeszcze nie daj Boże ze swoim partnerem potem to oglądać. Boże, no, oni muszą się czuć. Ja im nie zazdroszczę.
2: No ja też. Chociaż powiem ci, wtrącę tylko, że jakiś czas temu się spotkałam...
1: Czy to ja wtrącam? Ty mówisz.
2: Z Borysem Szycem i z Justyną, jego wspaniałą żoną. I ona, bo ja grałam żonę Borysa, jak robiliśmy Piłsudskiego. Mhm. I Justyna mówi, słuchaj, ze wszystkich żon mojego męża to chyba ciebie najbardziej.

0: Już za chwilę wybije 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wrócimy do rozmowy z aktorką Marią Dębską i będzie o urodzie, byciu pięknym, co to znaczy, jak również o dobrostanie. Czym dla Marii jest dobrostan?
1: Radio Złote Przeboje! Radio Złote Przeboje!

Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99

0: skowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Reklama.
10: Wybiła 14, zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Prezydent Ukrainy apeluje do USA o natychmiastowe sankcje na Moskwę. Będzie więcej kontroli na torach, pasażerowie skracają drogę. Trwa wielkie liczenie żurawi, czasu jest niewiele, bo niebawem te ptaki nas opuszczą. Agnieszka Trojanowska, BIS. Po rosyjskim nocnym ataku na Odessę Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. W nocy jeden z rosyjskich pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, wśród nich 5-miesięczne dziecko. Ryzykowne zachowania w okolicach torów to już plaga w całym kraju. Pasażerowie często skracają sobie drogę i przechodzą przez tory kolejowe. Straż Ochrony Kolei zapowiada więcej patroli na nowym przystanku kolejowym Bydgoszcz-Stary Fordon. O czym Agnieszka Wynarska.
12: W ubiegłym roku w wyniku przechodzenia przez tory kolejowe w niedozwolonym miejscu w Polsce zginęło 171 osób, a 27 zostało ciężko rannych. Często do wypadków dochodzi na dzikich przejściach, mówi Mateusz Przybył ze Straży Ochrony Kolei.
13: Tego typu zjawisk jest dużo. My reagujemy na to, natomiast no nie jesteśmy w stanie też reagować na każdą sytuację, która jest nam zgłaszana.
12: Za wykroczenie można zostać pouczonym albo dostać mandat do 500 zł, a w Starym Fordonie w Bydgoszczy ma być więcej patroli Straży Ochrony Kolei.
11: Trwają obchody Święta Wojsk Lądowych. Już 30. taka uroczystość w naszym kraju. W Kielcach uroczysty apel połączony ze złożeniem wieńców pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego. W liście do uczestników obchodów prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że wojska lądowe stanowią trzon naszej armii. Dwóch lekarzy z Polski przygotowuje się do wyjazdu do Afryki. Będą tam leczyć mieszkańców Sierra Leone, jednego z najuboższych regionów świata. W misji pod hasłem Przez uśmiech do serca biorą udział kardiolog i stomatolog. To duet nieprzypadkowy, tłumaczy dentysta Andrzej Chmielecki.
14: Uzębienie jest źródłem różnych infekcji bakteryjnych. Bakterie mogą zainfekować wtórnie w serce, czyli część serca.
11: Lekarze zabierają ze sobą przenośne echo serca i fotel dentystyczny z całym osprzętowaniem. Wylatują w przyszłym miesiącu. Coroczne liczenie żurawi rozpoczęło się i potrwa przez cały weekend w Poleskim Parku Narodowym na Lubelszczyźnie. Jest tam około 2000 tych ptaków. Obecnie żurawie przygotowują się do jesiennych odlotów do cieplejszych krajów, m.in. Francji, Hiszpanii, Włoch czy Algierii. Żurawie gromadzą się przed odlotem na rozlewisku w Zastawiu przy ścieżce Czachary. Wśród nich są ptaki migrujące nie tylko z Polski, ale też z krajów nadbałtyckich.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Sobota upływa nam z zachmurzeniem, przeważnie umiarkowanym. Dziś jeszcze możliwe przelotne opady deszczu, a na termometrach od 17 do 20, miejscami 21 stopni. Jutro już na ogół bez opadów albo z jedynie przelotnym deszczem i z temperaturą znów maksymalnie do 20 stopni.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Mario, tak? Czy często masz wolne weekendy? Ostatnio miewałam często. No ale ty bardzo jesteś zapracowana.
2: Często jest teatr wieczorami. Aha. Gram wieczorami, ale lubię wolne weekendy i walczę o nie do upadłego.
1: No a my się dowiemy, jakie małe rzeczy Maria też lubi. Nie tylko wolne weekendy, ale jakie są jej ukochane rytuały. Wszystko to w tej godzinie. Bądźcie z nami.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Droga Mario Dębska, przeczytałam w jednym z twoich ostatnich wywiadów, że taki właśnie masz dobry moment, czujesz się dobrze ze sobą. Co to znaczy, że czujesz się dobrze ze sobą?
2: Czuję się spokojniejsza. Czuję się bezpieczniej, jakby w ogóle w życiu i sama ze sobą i z ludźmi bliskimi, ale też ci powiem, że sobie więcej wybaczam. Jestem mniej dla siebie okrutna. Sobie tak dowalałam, wiesz, że sobie nie mogłam, kurczę, wiesz, no nie wiem, no zarysowałam wczoraj samochód na przykład, nie? Masakra, no po prostu głupio bardzo. I miałam taką chwilę, jesteś tak, nie powiem tego, nie powiem jaka jesteś, i wróciłam do domu, przeczytałam jakieś wiadomości straszne i mówię, czym ty się przejmujesz, dziewczyno? Jakby tyle gorszych rzeczy mogło się zdarzyć.
1: Tak.
2: Daj spokój.
1: Tak.
2: Po prostu uważaj bardziej, bądź skupiona.

0: Byłabym zupełnie zapomniała Mario Dębska. Grasz Kazimierę Wąsowską w Lalce. Czy ty w ogóle miałaś lalkę jako lekturę w szkole? Bo przecież ty jesteś młodsza ode mnie.
1: To była moja lektura. Ja byłam w dość takim lekko odjechanym liceum, gdzie mieliśmy też szalone lektury i takie, których nie było w kanonie, takim podstawowym. Ale lalka była jedną z moich ulubionych lektur, a Wąsowska była moją ukochaną postacią, więc jak się dowiedziałam, że...
0: To aż tak?
1: Nie, no to jest naprawdę już grubo, grubymi nićmi uszyte.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Mario Dębska, miła, muszę ci coś wyznać. Na poważnie. Ja jestem w takim zachwycie, jeśli chodzi o twoje physis. Ty należysz do takich kobiet, które są obiektywnie piękne. Czy ty to w ogóle doceniasz?
2: Słuchaj, to jest tak obiektywne, subiektywne jednak, ja uważam, że naprawdę...
1: Przecież ja przed chwilą powiedziałam.
2: Słuchaj, uczę się też przyjmować komplementy. Więc przyjmuję go, dziękuję. Mam dni, że się czuję super piękna. I po prostu...
1: I pławisz się w tym.
2: Nie, i po prostu czuję się... Ale zazwyczaj ma to totalnie związek z moim nastrojem i z jakim momentem w życiu. I dla mnie to, jak ja mam błysk w oku, to ja się wtedy mogę poczuć naprawdę pięknie ze sobą.
1: No mam, fajnie, żeby ten środek się
2: zgadzał. Mam momenty, jest ich wiele, że się totalnie do siebie doczepiam i nie i cały czas mam dużo kompleksów.
1: Nie doczepiaj się do siebie. Wspominałaś o czułości.
2: Ja to mówię innym kobietom, a sama się tego dopiero uczę.
1: Czułość nas uratuje.

0: Droga Mario, a gdybyś tak miała wymienić cztery cechy, które cię określają?
1: Niecierpliwa, chaotyczna, wrażliwa i uśmiechnięta.
0: To z uśmiechem za chwilę nam opowiesz o małych rzeczach, które sprawiają ci wielką radość.
2: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: sprzątnij dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm. Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
6: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Duży wybór?
11: Jest.
10: Projekt?
11: Jest.
10: Szybka dostawa towaru?
11: Jest.
10: Wszystko jest.
11: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
10: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
11: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
10: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
11: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
14: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
13: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
14: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
13: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
14: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
15: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Po złaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
16: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w radiu Złote Przeboje.
1: Droga Mario Dębska, twoje ukochane rytuały takie małe, co to są pod ręką, co to są często za darmo, a które dają, wiesz, takie ukojenie i radość. Co to jest?
2: Słuchaj, na pewno jest to czas z moim psem i rano spacer z psem.
3: Boże.
2: I taki mój wymarzony poranek to jest, że ja kocham śniadania jeść i robić. Nie umiem gotować, ale śniadania umiem.
1: Z moim starym byście się dogadali. No,
2: kocham to po prostu. Aha. I kocham robić śniadania w ogóle.
1: Dobrze, ładnie komponujesz, podajesz.
2: Uwielbiam, tak. No, uwielbiam. Sport bardzo lubię i bardzo mi to w głowie ustawia dobrze wszystko.
1: Ale sport, że jest jakiś tu konkret, proszę pani, czy jest łyżwa, czy jest narta?
2: Jest siłownia, bo lubiłam przy przygotowaniach do filmów różnych, bo też w zeszłym roku, półtora roku temu robiłam film, który zresztą na festiwalu w Gdyni będzie miał premierę, Przez ścianę.
1: Gdzie do pierwszej... Ale lalka nam tu zdominowała spotkanie. Zdominowała? Pani wybaczy?
2: A przez wybaczy, ale serce ma mi tu i to.
1: Teraz nasze serca niech otworzą się w kierunku Eweliny Flinty, która pięknie zaśpiewa swój wielki przebój Żałuję.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: bardzo Ci dziękuję za to spotkanie.
1: Ja też dziękuję bardzo.
0: A Wy, ludeczkowie, pamiętajcie, że o 15 wskakuje cały podcast, także możecie jeszcze raz się spotkać z Marią Dębską i pędźcie 30.
1: Premiera.
2: Premiera lalki 30.
0: Tak, 30. A o reszcie porozmawiamy sobie, moja tak droga, jest. Niebawem. Umówmy się już, obiecajmy sobie spotkanie.
2: Umówmy się, bo akurat w tym miesiącu bardzo jest o czym mówić i tej jesieni. Także.
0: Tak jest. Ta jesień jest sponsorowana przez Marię Dębską. Przez rolę Marii Dębskiej. Seriale, spektakle, teatry.
2: Stand-upy i piosenki.
0: Zapraszamy.
2: Zapraszamy.
3: Radio Złote Przeboje.
4: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają

0: 93 903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze. I ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie. A co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Reklama.
4: To już 15 na zegarach. Popołudnie spędzacie z radiem Złote Przeboje. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: W Europie brakuje rakiet na braki, wskazuje były szef ukraińskiego MSZ. Wielka Brytania reaguje na słowa Trumpa o zjednoczeniu Irlandii. Polscy siatkarze właśnie rozpoczynają mecz, ale na mocnego rywala na Mistrzostwach Europy jeszcze poczekają. Agnieszka Trojanowska-Bis. Były szef MSZ Ukrainy Dmytro Kuleba ostrzegł, że europejska obrona powietrzna jest pogrążona w głębokim kryzysie, a w razie ataku państwa Europy zużyłyby swoje zapasy rakiet w tydzień. A po nocnym rosyjskim ataku na Odessę Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. W wyniku ataku Rosjan jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, w tym niemowlę. Prezydent USA Donald Trump zadeklarował dziś w Dublinie, że chciałby zjednoczenia Irlandii i ocenił, że prędzej czy później do niego dojdzie. Trwa dwudniowa wizyta prezydenta USA w tym kraju, a rząd Wielkiej Brytanii, który kontroluje Irlandię Północną, odpowiedział, że nie ma podstaw do organizacji referendum w sprawie zjednoczenia. Republika Irlandii ze stolicą w Dublinie oddzielona jest granicą od Irlandii Północnej, która wraz z Anglią, Walią i Szkocją tworzy Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ze stolicą w Londynie. Polscy siatkarze właśnie zaczynają mecz z Izraelem na Mistrzostwach Europy. Nasi są faworytami tego spotkania. W pierwszym meczu nasz zespół bez najmniejszych problemów pokonał do zera Portugalię. Faza grupowa dla Polaków może być co najwyżej rozgrzewką przed walką o medale. Michał Waszkiewicz.
6: Mecz z Portugalią trwał 80 minut. Polacy wygrali do 12, 18 i 20. Miało być łatwo i było, mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
7: Najważniejsze było to, że nie daliśmy się Portugalii rozwinąć. Od samego początku byliśmy skoncentrowani, chociaż na pewno popełniliśmy kilka prostych błędów, ale tak mówię, najważniejsze, że wygraliśmy 3-0.
6: Być może kolejne mecze to szansa głównie dla zmienników, bo Nikola Grbicz wysłał do boju swoje największe gwiazdy. A czy z Izraelem, czy w niedzielę z Macedonią Północną nie będzie takiej potrzeby. Nieco trudniej będzie pewnie we wtorek z Ukrainą, a poważne granie czeka nas dzień później z Bułgarią, gdzie stawką meczu będzie zapewne pierwsze miejsce w grupie.
5: Współgospodarze turnieju to jedna z ledwie kilku drużyn w Europie, które mogą rzucić wyzwanie Polakom.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Do końca dnia na południe, a także na północy kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz o 14 najchłodniej jest w Gdańsku 18 stopni, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry, tam nawet do 22. Trzy minuty po godzinie 15:00, to zaczynamy, panie i panowie, tą przyjemną część tego sobotniego popołudnia, czyli najpiękniejsze gwiazdy muzyki lat 80. i 90. zagoszczą w waszych domach, w waszych samochodach albo tam, gdzie spędzacie to sobotnie popołudnie. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko, a na dobry początek Stevie Wonder.

podobno na początku się broniła, ale potem zgodziła się podpisać kontrakt reklamowy na umieszczeniu swojej podobizny na opakowaniu sprayu do włosów. To Sandra w radiu Złote Przeboje, a już za moment pojawi się zespół, który na samym początku istnienia, słuchajcie, planował grać tylko i wyłącznie punk rocka, jednak po paru miesiącach stwierdzili, że jak nagramy takiego punk rocka, no to nikt nie będzie chciał ich grać w stacjach radiowych. No i coś chyba było w drugiej połowie lat 80. To już teraz przed wami zespół Duran, a my gramy dla was te największe kawałki lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
4: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
5: Dźgnął ją kilkanaście razy.
6: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiarek.
3: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
7: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
3: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
13: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
19: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
18: Czy to konieczne?
19: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
20: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
21: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Takie dźwięki zachęcają do tego, żeby położyć się na swojej ulubionej sofie, zamknąć oczy i zapomnieć o tym, co dzieje się za naszymi oknami. Bill Withers, Grover Washington Jr., no i genialny kawałek Just the Two of Us. To był rok 81, a w latach 90. ten numer zaśpiewał razem ze swoim synem Will Smith. Tu Radio Złote Przeboje, w to sobotnie popołudnie za 27 minut 16, no to pora rozpocząć naszą popołudniowo-weekendową zabawę.
1: Kawałek po kawałku.
0: W każdą sobotę parę minut po godzinie 15 biorę na tapetę jeden złoty kawałek, tnego na trzy kawałki. Jeden kawałek ma 2 sekundy, drugi 4, drugi 6. No, a wy musicie rozszyfrować, co to za piosenka. A przed 17 finał naszej zabawy, przed 18 finał naszej zabawy. No i zagram wam ten magiczny kawałek wtedy w całości. A do wygrania dziś termos i biały kubek, oczywiście z logo Radia Złote Przeboje. No to teraz, kochani, pełne skupienie. 2 sekundy tej piosenki. Jeśli już będziecie wiedzieli, co to za numer, no to dzwońcie. 22 4 4 i 3 0. Jeśli nie, no to za godzinę pojawi się kolejna podpowiedź muzyczna. Tym razem dłuższa, bo 4-sekundowa. No to co? Wsłuchujemy się w ten 2-sekundowy kawałek. No jeśli już wiecie, no to dzwońcie. 22 4 4 i 3 0, a jak nie, to za godzinę wszystko się wyjaśni.
1: Kawałek po kawałku.

0: Ciebie.
1: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
2: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie, 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
3: Duży wybór?
4: Jest.
3: Projekt?
4: Jest.
3: Szybka dostawa towaru?
4: Jest.
3: Wszystko jest.
4: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
3: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
4: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
3: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
4: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Reklama.

pierwsze przeboje pisał dla niej tata, a także brat, i tak jak Robbie Williams, słuchajcie, wierzy w istoty pozaziemskie. To Kim Wilde w radiu Złote Przeboje, a my gramy dla was przez całą dobę te największe kawałki lat 80. i 90. To teraz pora na pioniera muzyki elektronicznej końca lat 70., chociaż swoje te największe kawałki tworzył także w latach 80. Przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje Kraftwerk.

0: no po prostu magia dźwięków, a po 16 będę was zaskakiwał kolejnymi cudownymi dźwiękami z lat 80. i 90. Zatem koniecznie zostańcie z Radiem Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Na początek pracującego tygodnia zastanowimy się wspólnie, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno.

0: 4 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl. Reklama.
1: Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
2: Trwa atak Rosji na Ukrainę. RCB ostrzega mieszkańców wschodniej Polski. Straszył szkoły alarmami bombowymi. Trafił do aresztu. Dostawy ropy realizowane bez zakłóceń, zapewnia Orlen. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę rozesłało alert do osób na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. RCB podkreśla, że sytuacja jest monitorowana i apeluje o śledzenie komunikatów. W przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Orlen uspokaja i zapewnia, że nie ma problemu z dostawami ropy naftowej po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń, zapewnia polski koncern naftowy. Władze w Riyadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Cezary Jaszczyk.
3: W związku z niepokojącymi doniesieniami Orlen zwrócił uwagę, że już od dłuższego czasu zabezpieczał dostawy także z innych kierunków. Przede wszystkim z Norwegii. Koncern wykupił też udziały do jednego z norweskich złóż, co pozwoliło na powiększenie własnych zasobów. Dostawy do polskich rafinerii są realizowane bez zakłóceń, ogłosił państwowy gigant. Rurociąg wschód-zachód to jedna z kluczowych instalacji, która do tej pory pozwalała omijać blokadę morską cieśniny Ormus. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump uważa, że za atak prawdopodobnie odpowiada Iran. Riad twierdzi, że drony zostały wystrzelone z terytorium Iraku, gdzie działają proirańskie oddziały milicji. Uszkodzenie instalacji zwiększyło niepokoje na rynkach. Ceny ropy utrzymują się na poziomie powyżej $100 za baryłkę.
2: Wyłączona obecnie instalacja odpowiada za przesył ropy z Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone, skąd surowiec jest wysyłany w inne rejony świata. Zarzut zgłoszenia fałszywych alarmów bombowych w szkołach podstawowych usłyszał mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego. 41-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Trafił tymczasowo do aresztu. Mężczyzna alarmował służby poprzez numer 112. Pierwszy raz zadzwonił tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego. Kilkaset osób wzięło udział w biegach OncoRun w Supraślu koło Białegostoku. To pacjenci, byli pacjenci, ich bliscy, medycy, przedstawiciele władz i organizacji na rzecz walki z rakiem. Imprezę, która odbyła się po raz ósmy, zorganizowało Białostockie Centrum Onkologii wspólnie ze Stowarzyszeniem do Walki z Rakiem.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: Pogoda.
1: Do końca dnia na południu i na północy proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz nad samym morzem. W Kołobrzegu termometry pokazują zaledwie do 17, a najcieplej w Zielonej Górze 21.
4: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi. Pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: 4 minuty po godzinie 16. Wojtek Babiarczyk z wielką radością i z wielką energią zapraszam Was na tą kolejną godzinę sobotniego popołudnia do Radia Złote Przeboje, w której już niebawem odkryję przed Wami kolejny fragment złotego przeboju w naszej zabawie. Kawałek po kawałku. No a teraz pora na gwiazdę, która ostatnio jest naprawdę bardzo zapracowana. Godzinami siedzi w studiu nagraniowym, żeby pod koniec roku swoim fanom przedstawić nową płytę. Przed Wami Mariah Carey.

zanim pochłonęła ją muzyka, od 6 roku życia trenowała wyczynowo lekko atletykę. Mowa o Sonic, jej wielkim przeboju Sky, a do dziś można ją także spotkać w londyńskich klubach muzycznych, gdzie wciela się w rolę DJ-ki, a w grudniu pojawi się na koncercie w Polsce. To już prawie 13 minut po godzinie 16. Tu radio Złote Przeboje i największe kawałki lat 80. i 90. To teraz pora na artystę, który na przełomie lat 80. i 90. zdecydował się na świadome wycofanie się z blasku. Fleszy został niezwykle cenionym, no wprost rozchwytywanym autorem tekstów i kompozytorem, co czyni do dziś. Przed wami już teraz, jak dla mnie, trochę mało doceniana gwiazda tamtych lat, ale za to w radiu Złote Przeboje możemy słuchać jego kawałków przez całą dobę. To Nick Kershaw.

0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Pan Rębiszewski?
17: We własnej osobie. Lotto poproszę.
18: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
19: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
21: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
22: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.

0: The Lion Sleeps Tonight w radiu Złote Przeboje na zegarach punktualnie 16:30.
1: Kawałek po kawałku.
0: Każde sobotnie popołudnie biorę na tapetę, kochani, złoty przebój Tnego na 3 kawałki. Pierwszy ma 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni ma 6 sekund. No, waszym zadaniem jest to ładnie poukładać i zrobić z tego jeden piękny, złoty przebój, a po godzinie 17 zadzwonić po 2244430, no i powiedzieć, jaki dzisiaj kawałek chciałem was pociąłem na kawałki. Dobrze, trochę się zamieszałem w tym wszystkim, ale emocji nie brakuje, bo już dzwonicie, chociaż nie padają do końca prawidłowe odpowiedzi. No to teraz pora na kolejną podpowiedź. Drugą to będzie kawałek 4-sekundowy. No i mam nadzieję, że tym kawałkiem pomału, pomału dobijamy do brzegu. Jeśli wiecie, kto to śpiewa, jaki jest tytuł tego numeru, to dzwońcie 22 4 4 i 3 0. A do wygrania dzisiaj termos i nasz cudowny biały kubek 22 4 4 i 3 0. A po 17 finał naszej zabawy i ostatni, trzeci kawałek.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
9: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda. Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
19: Elektryk? Pewnie drogi.
18: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
19: Co? Z serwisem i gwarancją?
18: I tylko 10% opłaty wstępnej.
19: Tylko gdzie jest haczyk?
18: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
19: Czekaj, 30 tysięcy?
18: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.

Mam nadzieję, że przy tej piosence posłuchaliście bicia waszego serca. To zespół Roxette, Listen to Your Heart w radiu Złote Przeboje z genialnej zresztą płyty zatytułowanej Look Sharp. To już prawie za 10 minut będzie 17, no to teraz pora na francuskiego producenta muzycznego i zarazem DJ-a. Jest ona do dziś najważniejszą postacią muzyki house, nadal komponuje, nadal nagrywa, no i już niebawem rozpoczyna takie krótkie tournée po Francji. Przed wami Bob Sinclair. We'll be right back.

0: To on na początku lat 90. w Wielkiej Brytanii bardzo mocno promował muzykę reggae. Maxi Priest i jego Close to You w radiu Złote Przeboje. A już po 17 u nas finał zabawy kawałek po kawałku. Emocji na pewno nie zabraknie, zatem zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
1: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: 3,17,41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8,11.
14: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
16: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
17: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
16: Znaczy, Frosta kupiłeś?
17: Proszę, się nie da.
1: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
18: Pan Rębiszewski?
19: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
20: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
21: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
23: Volkswagen. Reklama.
24: Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarze.

0: Była gotowość wybranych sił i środków polskiego systemu obrony powietrznej. W rosyjskich atakach w nocy i o poranku na 10 ukraińskich regionów Ukrainy 4 osoby zginęły, a kilkadziesiąt jest rannych. Głównym celem rosyjskiego ataku był kompleks hutniczy. Nie ma obecnie problemu z dostawami ropy naftowej, zapewnia Orlen po informacji o wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Jak uspokaja polski koncern naftowy, dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń. Władze w Rijadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Niepokoje, jakie wywołała ta informacja w Polsce, wynikają z faktu, że Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Wywołał serię fałszywych alarmów bombowych w szkołach podstawowych. 41-latek usłyszał zarzut i trafił tymczasowo do aresztu. Mieszkańcowi Ostrowa Wielkopolskiego grozi do 15 lat więzienia. Mężczyzna alarmował służby poprzez numer 112, mówi Ewa Golińska-Jurasz z ostrowskiej policji.
1: Informując o rzekomym podłożeniu ładunków wybuchowych na terenie szkoły podstawowej w Ostrowie Wielkopolskiej. Następnego dnia wpłynęła kolejna informacja. Tym razem mężczyzna poinformował o rzekomym podłożeniu ładunków wybuchowych w szkołach podstawowych na terenie całego kraju.
0: Policjanci szybko ustalili tożsamość sprawcy i tego samego dnia zatrzymali mężczyznę. Policja przypomina, że każde zgłoszenie jest traktowane poważnie i często wiąże się z zaangażowaniem wielu służb. Polscy siatkarze wygrali z Izraelem 3-0 w swoim drugim meczu grupy B Mistrzostwa Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, jutro zmierzą się z Macedonią Północną. To drugie zwycięstwo biało-czerwonych w Sofii. Wcześniej Polacy pokonali Portugalię również 3-0. A w drugim dzisiejszym spotkaniu grupy B Bułgaria gra z Ukrainą.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Do końca dnia dużo w pogodzie nam się nie zmieni. Nadal na północy, a także na południu proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej o 17 było w Suwałkach 15 stopni, a najcieplej w Poznaniu 21. 3 minuty po godzinie 17 zaczynamy ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Już za kilka minut finał naszej zabawy, kawałek po kawałku, no ale wcześniej jeszcze zagram Wam ten najdłuższy kawałek 6-sekundowy. Bądźcie czujni, nagrody czekają na Was, między innymi termos i biały kubek, oczywiście z logo Radia Złote Przeboje. A na dobry początek, coś prosto z filmu 4 wesela i pogrzeb, no i zespół Wet.

0: mimo genialnego słuchu i wielkiej wrażliwości muzycznej, był całkowitym samoukiem. Nigdy nie ukończył żadnej szkoły muzycznej. Andrzej Zaucha, Byłaś serca biciem. Uwielbiam was rozpieszczać i zaskakiwać takimi cudownymi polskimi numerami w radiu. Złote przeboje przez całą dobę gramy dla was. Te największe kawałki lat 80. i 90. To już prawie 12 minut po godzinie 17. No to pora najwyższa na ostatnią odsłonę naszej zabawy.
1: Kawałek po kawałku w radiu Złote Przeboje.
0: Biorę na tapetę jeden kawałek złoty, tnę go na trzy części. Jedna część ma 2 sekundy, druga 4, na ta ostatnia ma 6 sekund. No to bardzo proszę, odsłona trzecia. Kto śpiewa ten numer? No i mam nadzieję, że chyba wszystko będzie już teraz jasne. 22, 4, 4 i 3, 0. Jeśli wiecie, jaki jest tytuł tej piosenki i kto go wykonuje, to dzwońcie. 22, 4, 4 i 3, 0. Do wygrania przypomnę termos i nasz biały kubek. A w radiu Złote Przeboje już teraz oscarowa piosenka. To Irene Cara.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14:00. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
18: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
19: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm, dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
21: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
22: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
23: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
24: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
23: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
25: Skoda. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Reklama.

0: nasza wyjątkowa złota gwiazda Beata Kozidrak. Siedzę i myślę w radiu Złote Przeboje. To jest idealny moment na finał naszej zabawy.
1: Kawałek po kawałku.
0: Co godzinę od 15 grałem wam fragment pewnej piosenki pociętej na trzy części. Pierwszy miał 2 sekundy, drugi miał 4 sekundy, no i ten ostatni miał 6 sekund. Jako pierwsza dodzwoniła się do nas Agnieszka. Dzień dobry, Agnieszko.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Gdzie cię, dziewczyno, złapałem o tej porze? Co tam porabiasz, powiedz?
2: W samochodzie. Pędzę do babci na Mazury.
0: Do babci na Mazury, no to będzie pewnie jutro przepyszny niedzielny obiad, rozumiem.
2: Oj tak, babcia robi pyszne żeberka, także miam, miam.
0: Ach, no to narobiłaś nam smaka w to sobotnie późne popołudnie. Agnieszko, droga, ty co godzinę z tych trzech fragmentów składałaś je skrupulatnie, no i okazuje się, że jest to przebój, ale jeszcze na razie nie mówimy, bo chciałbym, żebyśmy jeszcze wspólnie posłuchali tego ostatniego fragmentu piosenki, tego sześciosekundowego. Więc bardzo proszę. Agnieszko, droga, no to teraz powiedz całej Polsce, o jaki to przebój chodziło, jak złożyłaś tych trzech kawałków jeden przebój, jaki ci wyszedł, powiedz.
2: Alphaville, Forever Young.
0: Sprawdzamy. Agnieszka, no nie mogło być inaczej. Oczywiście, że tak. Alphaville, Forever Young. W takim razie termos i nasz cudowny biały kubek już teraz wędruje w twoje ręce. W takim razie uściskaj od nas babcia. Ja życzę ci szerokiej, bezpiecznej drogi. No i gramy specjalnie dla ciebie w całości ten numer. Alphaville, Forever Young. Dzięki serdeczne.
2: Dziękuję bardzo się cieszę.
1: Kawałek po kawałku.

0: reklama.
1: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
10: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
11: Dźgnął ją kilkanaście razy.
12: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
9: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
13: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
9: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
14: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
14: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
17: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
16: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda. Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
19: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
20: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
21: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
22: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Aż ogień buchnął z tego numeru z rockowym pazurem zespół R.E.M. w radiu Złote Przeboje, a po godzinie 18 na pewno nie zabraknie takich mocnych dźwięków gitar i nie tylko, bo już niebawem rusza program Czas Gwiazd. No a my dzisiaj wybierzemy się do naszego rodzimego podwórka razem z Mariuszem Stelmaszczykiem. Będzie dużo polskiej muzyki.
1: Ależ pięknie to zapowiedziałeś. Tak będzie dzisiaj po godzinie 18, a więc opowiem wam dzisiaj o Republice, o zespole Lady Punk, no i będzie między innymi o tym, że kiedyś właśnie Republikę wzięli za mafię, tak jest, za prawdziwą mafię członków tego zespołu, oraz też grupa Lady Punk kiedyś występowała niby jako amerykański zespół, ale więcej anegdot to wieczorem.
0: Zapowiedzią narobiłeś nam takiego smaka, że na waszym miejscu, kochanie, nie odchodziłbym od radia Złote Przeboje nawet na sekundę. Wojtek Babiarczyk, zatem cudownego wieczoru wam życzę, a ode mnie na koniec Łem.

Złote Przeboje, Madonna, American Pie. My dobijamy do godziny 18 i za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. A potem Czas Gwiazd i dzisiaj mnóstwo anegdot i ciekawostek związanych z Lady Punk, a także Republiką.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
4: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolight 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną, masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913-873-903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Reklama. Godzina 18, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
18: Polski śmigłowiec poderwany w związku z atakiem Rosji na zachód Ukrainy. Niemal setka Polaków kandyduje w wyborach w Szwecji. Muzeum Instrumentów Muzycznych zaprasza na swoje 80. urodziny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wojskowy śmigłowiec operuje w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z trwającym atakiem Rosji na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do osób na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. W związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowców w zachodniej części Ukrainy podniesiona została gotowość wybranych sił i środków polskiego systemu obrony powietrznej.

0: Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. To muszą być zdecydowane sankcje. To w końcu niemilitarne narzędzie, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą każdego dnia pozbawiać Rosję możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom. Projekt silnych amerykańskich sankcji autorstwa nieżyjącego już senatora Lindseya Grahama w przyszłym tygodniu ma być głosowany w Izbie Reprezentantów.
1: Ponad 90 Polaków kandyduje w jutrzejszych wyborach do parlamentu i lokalnych samorządów w Szwecji. Najwięcej polskich nazwisk można znaleźć na listach partii liberalno-konserwatywnych, a także skrajnej prawicy. Tradycyjnie jak co 4 lata analizy polskości list wyborczych dokonała polonijna Nowa Gazeta Polska. W Szwecji mieszka co najmniej 100 tysięcy Polaków, ale osoby bez obywatelstwa szwedzkiego mogą głosować jedynie w wyborach do rad regionów i gmin. Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu świętuje 80-lecie działalności. Przez cały weekend odbywają się w nim z okazji święta m.in. koncerty, warsztaty czy oprowadzenia kuratorskie. Chętni mogą zajrzeć także do pracowni lutniczej i zobaczyć, jak wygląda konserwacja instrumentów.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to spodziewajcie się deszczu praktycznie w całym kraju. Natomiast najpogodniej jutro na wschodzie, a także na południu. W niedzielę około 19 stopni w Trójmieście, w centrum 20, na południu 21. Dzień dobry, wieczór, godzina 18. Minęła. Mariusz Stelmaszczyk za starami Radia Złote Przeboje i jak co tydzień w sobotę po 18 czas gwiazd. Dzisiaj historia zespołu Lady Punk, a także Republiki, więc będzie mnóstwo anegdot i też mnóstwo świetnej muzyki, ale wcześniej Village People.

0: Dziś w Radiu Złote Przeboje Lady Punk i Republika.
1: Gdzie oni są?
0: Republika powstała w Toruniu w 1981 roku. W podstawowym składzie znaleźli się Grzegorz Ciechowski, Sławomir Ciesielski, Zbigniew Krzywański, a także Paweł Kuczyński. Szara rzeczywistość, brak perspektyw na życie sprawiało, że młodzi ludzie szukali wówczas alternatywy. Stąd ogromne zainteresowanie nową falą i rockiem, a zespół Ciechowskiego od razu wyróżniał się zarówno muzyką, tekstami, jak i wyglądem. Czarno-białe stroje, charakterystyczne pasy i niemal nieruchoma postawa muzyków sprawiły, że ówczesna młoda inteligencja pokochała grupę z Torunia. A szczególne sentymenty do Republiki ma aktor Michał Milowicz.
2: Republika wtedy był podział na popersów i punków. Ja Lady Punk też słuchałem, ale natomiast pamiętam, że miałem grzywę taką, blond grzywę i słuchałem. To mnie porywało bardzo. Była mocna muzyka, która, no tak, to były czasy w ogóle, że te zespoły no, śpiewały piosenkę no, mocno polityczną, można by powiedzieć, albo anty nawet tak. Polityczną. Też w ciekawy sposób inteligentny i przekazywały te treści właśnie słuchaczom i młodzieży.
3: Bo tam trzeba było pomyśleć przy tych kawałkach, tam nie było odpowiedzi.
2: Tak. To było takie ze znakiem zapytania, słuchajcie, młodzież, zastanówcie się i dla władzy też zobaczcie, co robicie. Też taki paluszek ze znakiem zapytania. Także to była też muzyka buntu, bym to tak nazwał.
0: No to posłuchajmy. Biała flaga już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Dziś w Radiu Złote Przeboje Lady Punk i Republika. Zanim Janusz Epanasewicz został wokalistą Lady Punk, trafił tam, gdzie nie chciał się znaleźć.
1: Ja pochodzę z Mazur, wiesz, nie miałem żadnych znajomości, żadnych, wiesz, jakichś ludzi, którzy... Bo wiedziałem, że wielu moich kolegów jakoś sobie radziło z tym i nie szli do wojska, mimo że byli zdrowi absolutnie, nie? A dostawali tam kategorie, jakoś sobie załatwiali. Ja nie miałem takich możliwości. No i się nie wymiksowałem. Nie było to fajne, bo z tego powodu jeszcze trafiłem później do aresztu, bo mnie aresztowano i skazano mnie wyrokiem za odmowę służby wojskowej, do której i tak mnie wcielono później na siłę, ale parę miesięcy musiałem przesiedzieć gdzieś tam w Giżycku w areszcie, także nie miałem wesoło z tym wojskiem.
0: Jednak marzeń o karierze nie porzucił i z czasem wiele się zmieniło.
1: Pamiętam, że zadzwonił Andrzej Mogilnicki gdzieś w hotelu, chyba w Katowicach mieszkałem w hotelu i w Krakowie niedaleko, więc Andrzej mówi: słuchaj, a zerwij się z tego hotelu, przecież nie jesteś za bramą, jesteś w normalnym, cywilnym hotelu, przyjedź do Krakowa, spróbujemy coś nagrać. I ja pamiętam, w nocy wyjechałem, Jacek Mastykarz, świetny realizator dźwięku, maluchem, pamiętam, na dworzec w Krakowie przyjechał, zabrał mnie z tego pociągu, wszystko w dużej konspiracji, żeby ktoś mnie tam gdzieś wywieźli do tego studia i tam się zaczęło. Tam poznałem tak naprawdę Janka. Też nie, Janka poznałem wcześniej w Warszawie, ale już tam jakby muzycznie, w sensie, że był w studio Janek, był Andrzej Mogilnicki, no i cała ta produkcja tego. Tam minus 10 w Rio zacząłem śpiewać, no i to tak się zaczęło.
0: A w Radiu Złote Przeboje już teraz piosenka, do której to tekst, co ciekawe, napisał Grzegorz Ciechowski z Republiki. A więc zostawcie Tytanika.

0: Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
1: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie, 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
15: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
14: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
16: Desnoran?
17: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
16: Naprawdę?
17: Już mam chrapkę na Desnoran.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Jak?
16: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
19: Po Desnoranie znika chrapanie.
18: Aflofarm.
20: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
21: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
22: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
23: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
24: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
25: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16:10 w TVP2 i TVP VOD.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Lady Punk i Republika. Grzegorz Ciechowski to jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci w polskiej muzyce, którego twórczość wpływała także na innych muzyków, o czym opowiada Kuba Sienkiewicz z Elektrycznych Gitar.
1: W tym tkwiła moim zdaniem siła utworów Republiki i Grzegorza Ciechowskiego w eksperymencie literackim, który tam słyszeliśmy i obserwowaliśmy. To był bardzo dobry eksperyment literacki i dobra poezja, jednocześnie z dobrą muzyką. I ta muzyka też troszeczkę nawiązywała do nowej fali, ale do amerykańskiej, takiej jak chociażby Talking Heads. A Talking Heads to jest z kolei moja ulubiona kapela. Uważam się za pokolenie Stop Making Sense zespołu Talking Heads z roku 80. No a Republika świetnie nawiązywała do tego brzmienia i dlatego ich też tutaj pozdrawiam jako taką twórczość, jako takich autorów i tych muzyków, którzy na mnie bardzo pozytywne wrażenie nie tylko pozytywne wrażenie wywarli, ale również jakoś tam ukierunkowali.
0: Jednym z symboli Republiki stała się Mamona. To utwór, który w latach 90. brzmiał wyjątkowo aktualnie. Ciechowski śpiewał o pieniądzach, o konsumpcji, zdecydowanie puszczał oko do tych, którzy ślepo uwierzyli w kapitalizm. Zresztą ten utwór wspomina aktor Zbigniew Zamachowski.
2: To będzie Republika i Grzesiu Ciechowski. Pracowaliśmy razem, śpiewałem jego piosenki w Wiedźminie filmowym i telewizyjnym. Ale wcześniej, nim go poznałem osobiście, miałem wielką przyjemność, będąc na studiach, wybrać się na spektakl Republika do Teatru Wielkiego w Łodzi, gdzie panowie grali na żywo swoją muzykę, między innymi utwór Mamona. To jest taka cudowna przewrotność, którą raczył nas Grzegorz, pisząc swoje utwory.
0: My jednak wracamy do początków Republiki. Kawałek ukazał się w 1982 roku, ale na płytę zespołu trafił na początku lat 90. Telefon.

0: Autopromocja.
1: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
3: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
2: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
15: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
18: Słuchaj, Marian.
19: No?
18: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
19: Aha.
18: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
19: Ta.
18: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
19: No i co, Barbara, i co?
18: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
19: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
20: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
21: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
22: Reklama.
23: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
24: Bogdan Widawka, bardzo ciepło witam w naszym magazynie. Przed nami prawie godzina spotkań z ciekawymi gośćmi i z bardzo ważnymi i ciekawymi tematami. Już za moment sprawdzimy, czy wakacje były bezpieczne nie tylko na drogach województwa zachodniopomorskiego. Wybierzemy się również na grzyby.
25: Najbardziej doświadczeni grzybiarze podpowiadają, żeby jednak grzyby delikatnie wykręcać ze ściółki. Natomiast jeśli jest to trudne, bo grzyb jest mocno zakotwiczony, można je ściąć przy samej powierzchni ściółki, tak żeby nie uszkodzić grzybni.
24: Więcej dobrych rad, jeśli chodzi o grzybobranie, już za moment. Zajrzymy również w tej godzinie do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
26: Psy faktycznie mogą być niegroźne, ale w momencie, kiedy one widzą, że na przykład coś robimy przy właścicielu, to wtedy mogą różnie zareagować.
24: I wtedy jest kłopot. Więcej o takich sytuacjach, o podobnych sytuacjach, ale też mnóstwo dobrych rad jeszcze w tej godzinie.
23: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
24: Zaczynamy od wakacji, które już minęły. Sprawdźmy, czy były bezpieczne nie tylko na drogach województwa zachodniopomorskiego.

0: czyli końcówkę czerwca, lipiec i sierpień, a także początek września na terenie Pomorza Zachodniego, od praktycznie Darłowa do Świnoujścia. Mówię tutaj w szczególności o pasmo nadmorskie, ale też na drogach szybkiego ruchu prowadzących na przykład na południe kraju, czy też na wschód idąc ze Szczecina. No i mogę tutaj śmiało powiedzieć, że od 27 czerwca do 31 sierpnia na drogach województwa zachodniopomorskiego, Morscy policjanci prowadzili intensywne działania mające na celu właśnie dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców oraz turystów. Jeśli chodzi o dane, które zebraliśmy, o tą czystą taką statystykę zdarzeń, to w okresie wakacyjnym na terenie województwa zachodniopomorskiego doszło do 167 wypadków drogowych, w których niestety śmierć poniosło 17 osób, a 195 osób zostało rannych. Jeśli porównamy do roku ubiegłego, do analogicznego okresu wakacyjnego w roku 2025, to wówczas było mniej wypadków o 12 tego typu zdarzeń, a osób rannych o 14 mniej. Liczba ofiar śmiertelnych pozostała taka sama. No i tutaj chcielibyśmy, praktycznie rozpoczynając każdy tego typu okres wakacyjny, chcielibyśmy uniknąć jakichkolwiek zdarzeń właśnie ze skutkiem śmiertelnym. Natomiast no, tutaj w większości przypadków to od nas kierujących zależy to, czy takie zdarzenie w ogóle w ruchu drogowym będzie miało miejsce, a też jaki będzie miało skutek. Podczas kontroli drogowych, wracając do danych statystycznych, zachodniopomorscy funkcjonariusze ujawnili 18 282 przekroczenia dozwolonej prędkości, gdzie rok wcześniej było ich 17 405, czyli o 877 mniej. W tym roku odnotowano więc 304 przypadki przekroczenia prędkości o ponad 50 km na godzinę, popularnie przez nas nazywane wykroczenie 50+. I tych zdarzeń było 137 w obszarze zabudowanym i 167 poza obszarem zabudowanym. Natomiast w 2025 roku takich przypadków było 205. No i tutaj, szanowni państwo, widzimy wzrost o 877 tego typu przekroczeń. Mimo tego, że policjanci są na drogach, praktycznie w wielu miejscach nie tylko prowadzimy stacjonarne kontrole prędkości, ale też kontrole prędkości w nieoznakowanych radiowozach z wideoradarem, to niestety musimy powiedzieć, że tutaj no, w okresie wakacyjnym ta łańska fantazja gdzieś puszcza kierującym wodze, no i decydują się na o wiele szybszy przejazd poza terenem zabudowanym i przekroczenie tej prędkości o 50 km na godzinę, co skutkuje oczywiście konsekwencjami w postaci pozbycia się prawa jazdy przez tych kierujących. To prawo jazdy zostaje zatrzymane przez policjanta w przypadku, kiedy ta prędkość zostaje przekroczona.
1: A jak wyglądała sytuacja, jeśli chodzi o kierowców na podwójnym gazie?
0: Jeśli chodzi o trzeźwość, to w okresie wakacyjnym 2026 roku policjanci ujawnili na terenie Pomorza Zachodniego 955 przypadków kierowania pojazdem po alkoholu lub też pod wpływem środków działających podobnie do tej substancji. W 2025 roku odnotowano 721 takich przypadków, czyli o 234 mniej. Dodatkowo, jeśli chodzi o same kolizje, czyli zdarzenia w ruchu drogowym, które nie skutkowały poważnymi na przykład obrażeniami, to na terenie województwa zachodniopomorskiego doszło do 3238 takich zdarzeń. Oczywiście skupiliśmy się tutaj w większości na ruchu drogowym, natomiast trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że wakacje to nie tylko wzmożony ruch na drogach, ale też ogromne wydarzenia, które odbywały się na terenie naszego regionu. Zachodniopomorscy policjanci również we wsparciu z policjantami z innych garnizonów dbali o bezpieczeństwo uczestników, między innymi podczas dużego festiwalu Poland Rock, który odbył się w Czaplinku, podczas Sunrise Festival w Kołobrzegu, czy ogromnej imprezy sportowej Tour de Polonii. Tutaj zabezpieczaliśmy przejazd kolarzy praktycznie przez wszystkie powiaty od wschodu do zachodu i prowadzące w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego na południe w ramach tej imprezy. W okresie wakacyjnym w województwie zachodnim pomorskim także dbaliśmy o bezpieczeństwo, stosowaliśmy profilaktykę w okolicach akwenów naszego regionu. Odnotowaliśmy niestety 17 utonięć, ale jest to również tutaj niezbyt dobra informacja. 5 utonięć, więcej niż w okresie analogicznym.

0: publicznym w roku 2025.
1: Przypomnę, gościem w naszym magazynie jest podkomisarz Piotr Jaworski, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Policji w Szczecinie.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Zupełnie niedawno zaczął się nowy rok szkolny 2026-2027. Z pewnością, jak co roku, zachodniopomorska policja przygotowała się do tego momentu, ale nie tylko do 1 września, ale też te kolejne dni, zdaje się, będą dla Was intensywne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieciaków.
3: No przede wszystkim wrzesień to jest akcja Bezpieczna droga do szkoły. Tutaj policjanci już ją zainaugurowali w stolicy Pomorza Zachodniego. Podczas pierwszego dnia szkoły, 1 września, policjanci Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego wręczali odblaski dzieciom, które rozpoczynały rok szkolny, po to, żeby zaakcentować ważność tego małego, drobnego gadżetu, który kosztuje czasami kilkadziesiąt groszy, maksymalnie kilka złotych, a może uratować czyjeś zdrowie i życie. My jako policjanci cały czas apelujemy, szanowni państwo, bez względu na to, czy poruszamy się w terenie zabudowanym, czy poza terenem zabudowanym, ten odblask powinien być obowiązkowy. Obowiązkowym wyposażeniem, czy to naszego plecaka, czy opaska na nadgarstku, czy też na kostce nogi. To jest drobna rzecz, ale niezwykle istotna, która może przyczynić się do tego, że damy szansę nie tylko samym sobie, że zostaniemy przez kierującego zauważeni, ale damy też szansę kierującemu pojazdem dostrzeżenia, szybszego dostrzeżenia pieszego na drodze i odpowiedniej, adekwatnej reakcji przez tego kierującego.
1: Bardzo fajną sprawą są te opaski, przyznam szczerze, te odblaskowe, bo ja poruszam się głównie w mieście, sporo chodzę, na plecaku swoim też mam taką opaskę, na wszelki wypadek. Gdyby któryś z kierowców nie zauważył mnie, to jednak ta opaska zrobi swoje. Nie załatwi sprawy oczywiście, ale jednak pomoże. Ja bym chciał ostatnie pytanie zadać dotyczące szkoły. To będzie ciężkie pytanie, natomiast pewnie temat, który teraz wywołam, będziemy gdzieś kontynuować podczas naszych spotkań. Myślę o przemocy w szkole. Miejmy nadzieję, że takich przypadków nie będzie wcale, albo jak najmniej. Tu też prowadzicie odpowiednie kampanie, odpowiednią profilaktykę w tą stronę, prawda?
3: Szanowny panie redaktorze, przemoc w szkole to jest temat niezwykle ważny, niezwykle istotny. Przede wszystkim ta przemoc psychiczna, bo z nią się bardzo często policjanci spotykają. Policjanci prowadzą działania profilaktyczne w szkołach, mające na celu przede wszystkim ukazanie potrzeb dzisiejszej młodzieży, potrzeb w postaci dostrzeżenia tego, czego te dzieci, ta młodzież potrzebuje. My tutaj apelujemy cały czas do rodziców, aby zwracali uwagę na to, co dzieje się w bliskim otoczeniu naszych pociech. Bądźmy partnerami dla naszych dzieci i wszelkie sygnały, które mogłyby sugerować, że jest nawet najmniejszy problem w szkole, bierzmy pod uwagę, rozmawiajmy z naszymi dziećmi. W przypadku dalszych wątpliwości kontaktujmy się, czy to z nauczycielem, czy z pedagogiem szkolnym, czy nawet z dyrekcją. Hejt i mowa nienawiści to jest trochę ogromne wyzwanie dla nie tylko policjantów, ale przede wszystkim dla rodziców w dobie dzisiejszej nowoczesnej, multimedialnej rzeczywistości, w dobie komunikatorów. Rozmawiajmy, szanowni państwo, przede wszystkim z naszymi dziećmi. Sprawdzajmy w miarę możliwości to, z kim komunikują się nasze dzieci, bo zagrożenie jest przeogromne. Ja sam nie jestem zwolennikiem wprowadzania komunikatorów w życie młodych ludzi, bo one mogą powodować zbieranie się grup i też różnego rodzaju powodowanie sytuacji, które miałyby na celu na przykład wykluczanie osób, które nie są lubiane, stygmatyzowanie, no i powodowanie różnego rodzaju sytuacji, które uszczuplają komfort psychiczny tej osoby. Szanowni państwo, obserwujmy, reagujmy i wspierajmy. To są trzy kluczowe słowa, które w dzisiejszych czasach mogłyby wspierać nasze dzieci.
1: Gościem w naszym magazynie był podkomisarz Piotr Jaworski, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Policji w Szczecinie. A teraz zapraszam, żebyśmy wspólnie przypomnieli sobie niektóre wydarzenia mijającego tygodnia w naszym regionie, które były przede wszystkim ważne, ale również ciekawe.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
1: To ma być sygnał alarmowy i protest przeciwko pogarszaniu się bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych apelował do prowadzących pociągi, by 11 września przez całą dobę pokonywali przejazdy z prędkością maksymalnie 20 km na godzinę. Decyzja zapadła po serii groźnych zdarzeń na polskich torach, a bezpośrednim impulsem był środowy wypadek pociągu PKP Intercity Koziołek relacji Lublin-Szczecin. Skład zderzył się w Sokolnikach Suchych na Mazowszu z ciężarówką wjeżdżającą na przejazd kolejowo-drogowy. Lokomotywa i część wagonów wykoleiły się, a pociągiem podróżowało około 120 osób. 20 osób zostało poszkodowanych, w tym 4 ciężko, jedna osoba zmarła. Szeroko o tym informowała Szczecińska Wyborcza. Policja w Reczu sprawdza, jak mogło dojść do wypadku na gminnych dożynkach. Ranne zostały 4 osoby. Impreza odbyła się mimo ostrzeżeń o spodziewanym silnym wietrze. O szczegółach Miłosz Gocłowski.
0: Najciężej ranny mężczyzna trafił do szpitala w Szczecinie w stanie ciężkim. Został przygnieciony drzewem. W wyniku upadku uderzył głową w ławkę. Organizator dożynek miał nie otrzymać informacji o spodziewanych trudnych warunkach pogodowych.
1: W ubiegłą sobotę wiatr wiał z prędkością do 85 km na godzinę. Z tego powodu odwołane zostały podobne imprezy w okolicznych gminach. Szczecin chce przywrócić popularność miejskiego roweru. Na użytkowników czekają konkursy z nagrodami. Codziennie jeden z wypożyczających otrzyma zwrot środków za swoją jazdę, a szkoły mogą zamówić rowery na lekcje WF-u. Mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta.
4: To jest taka alternatywa do takich, no może nie nudnych, ale bardziej z tradycyjnych, sztampowych lekcji WF-u. Tu wystarczy zgłosić się do naszej spółki. Dostarczymy rowery na miejsce do każdej szkoły. Odbierzemy je potem po zajęciach.
1: Promocyjna akcja potrwa do końca miesiąca. Uczniowie i nauczyciele wrócili do szkół, a Woliński Park Narodowy zaprasza nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i edukatorów na bezpłatny cykl 5 szkoleń przyrodniczych z wykładami, warsztatami i zajęciami w terenie. Pierwszeństwo mają nauczyciele z gmin sąsiadujących z parkiem, m.in. gminy Wolin. Przekazywanie wiedzy o przyrodzie mieszkańcom regionu jest niezwykle ważne, mówi Elżbieta Waliszewska-Lorent, główny specjalista do spraw edukacji Wolińskiego Parku.
5: Edukacja jest jednym z podstawowych zadań parku, oprócz ochrony przyrody i udostępniania turystycznego.
1: Nabór do projektu Przyroda Wolińskiego Parku Narodowego Znam i Chronię potrwa do 14 września.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim. Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Grzybobranie. O tym będziemy teraz mówić. To rytuał, który dla wielu z nas oznacza chwilę ciszy w lesie, szelest liści pod nogami i ten wyjątkowy dreszcz emocji, gdy pod ściółką uda się dostrzec brązowy kapelusz. Dla innych to wspólne wyprawy z rodziną, kosze pełne zbiorów i zapach suszonych prawdziwków unoszący się w kuchni. Jesienne wypady w poszukiwaniu darów lasów potrafią zrelaksować i to porządnie. O grzybobraniu, o zbieraniu grzybów w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, o tym, jakie grzyby zbierać i wszelkie inne ciekawostki, zdradzi nam Ewa Simonowicz-Woźniewicz, rzecznik nadleśnictwa RESCO. Pani Ewa jest starszym specjalistą służby leśnej, zajmuje się ochroną lasu i edukacją przyrodniczo-leśną.
2: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
1: Chyba się nie pomylę, jeżeli powiem, że w Polsce przez cały rok można zbierać grzyby. Oczywiście pod warunkiem, że pogoda pozwala, że warunki pogodowe są sprzyjające. Myślę również o zimie, do tego dojdziemy. Ale najpierw chciałbym zapytać panią, na co trzeba szczególną uwagę zwrócić, wybierając się do lasu, żeby wszystko było w porządku z nami i z lasem?
6: Wybierając się do lasu na grzyby, najlepiej jest najpierw sprawdzić pogodę. Musimy sprawdzić, czy niezapowiadany jest deszcz, czy niezapowiadane są silne wiatry. Oczywiście podyktowane jest to względami naszego bezpieczeństwa. Jeśli pogoda jest niesprzyjająca, nie zalecamy wybierać się na grzybobranie, bo nie będzie to po prostu dla nas przyjemne.
1: No pewnie. Co trzeba zabrać ze sobą, wybierając się na grzyby? Pewnie wytrawni grzybiarze teraz kręcą z niedowierzaniem głową, bo przecież doskonale o tym wiedzą, ale nasi słuchacze to nie wszyscy, że tak powiem, zawodowi grzybiarze. Są też tacy, którzy dopiero może chcieliby się wybrać na grzyby, więc przypomnijmy to.
6: Trzeba zabrać ze sobą na pewno pozytywne nastawienie, ale oprócz tego pod takie podstawowe wyposażenie grzybiarza, czyli wyklinowy koszyk, ostry nożyk. Może to być też płaszcz przeciwdeszczowy, jeśli faktycznie jest jesień i gdzieś tam te przelotne deszcze przechodzą. Na pewno wodę, na pewno coś do przekąszenia, żebyśmy nie stracili zapału i energii w trakcie grzybobrania. No i taki przedmiot naszych czasów, czyli telefon. Jednak telefon jest bardzo pomocny, no z różnych względów.
1: No jasne, to jest bardzo ważne to, co pani powiedziała i do tego właśnie chciałbym nawiązać. Zagubienia się w lesie. Często słyszymy, czy też czytamy o tym, że ktoś podczas grzybobrania zgubił się, stracił orientację, szukała go policja, straż leśna, szukała go straż pożarna, wszyscy możliwe osoby, które mogłyby w tym kierunku pomóc. Czy często zdarzają się w waszych lasach takie właśnie zagubienia, takie poszukiwania grzybiarzy?
6: Nieczęsto, natomiast zdarzają się, to prawda. Często są starsze osoby, które jakby podchodzą do sprawy grzybobrania dość rutynowo. Idą po prostu do lasu, można powiedzieć w ciemno. Nie skupiają się na drodze, tylko ściśle skupiają się na zbieraniu grzybów, a potem nagle podnoszą głowę i tracą orientację, bo zgubili drogę, bo ten las, do którego weszli, nagle nie jest tym lasem, do którego chodzili, nie jest im znajomy. I jeśli nie mają telefonu ze sobą, to już może być problem. Natomiast jest z tego wyjście, ponieważ las jest oznaczony adresami. Te adresy można odnaleźć na tak zwanych słupkach oddziałowych. To są takie kamienie, na których napisane są numery i po tych numerach można odnaleźć się w danym miejscu. Oczywiście jak ktoś nie wie, może trochę za daleko idę, nie umie czytać tych numerów, to też będzie to dla niego problem. Natomiast no, najlepszym rozwiązaniem jest wtedy posiadanie tego telefonu, bo można zadzwonić do najbliższego nadleśnictwa, można zadzwonić do znajomego i ten numer zczytać. Wówczas osoba, która orientuje się troszeczkę w mapach leśnych, wejdzie na przykład na taką stronę internetową mobilny bank danych o lasach, czy też bank danych o lasach. Tam są mapy leśne właśnie z tymi numerami. Jeśli wiemy, przy jakiej miejscowości weszliśmy do lasu, jesteśmy w stanie się po tych numerach odnaleźć. Ktoś może to odczytać. Wtedy służby na pewno nas odnajdą.
1: A więc telefon przede wszystkim i to naładowany telefon, to bardzo ważna sprawa. A czego nie wolno, pani rzecznik, robić podczas grzybobrania, jeśli chodzi o las, o runo leśne, o środowisko leśne?
6: Generalnie las jest żywym organizmem. To jest miejsce, które się zmienia. Jest to środowisko przyrodnicze. My do niego wchodzimy jako goście. Poruszamy się drogami leśnymi. Jeśli chodzimy po całym lesie szukać grzybów, to musimy uważać na rośliny, na te elementy, które możemy zniszczyć. Na pewno omijamy grzyby, których nie zbieramy, nie niszczymy ich, nie płoszymy też zwierząt, czyli staramy się poruszać cicho, raczej spokojnie. Nie możemy też wchodzić w niektóre miejsca, bo jednak te miejsca ze względu na nasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo lasu zostały jakby wyłączone. Są to uprawy leśne, ogrodzenia leśne, nie możemy wchodzić w te ogrodzenia. Są to drzewostany nasienne i ostoje zwierzyny, które są oznakowane tablicami. Są to rezerwaty przyrody. Tam się nie zapuszczamy. Nie zapuszczamy się też na tereny podmokłe, czy też w takie przegęszczone lasy, w których trudno jest nam się zorientować. No i też w takich miejscach zazwyczaj grzybów, które poszukujemy, nie ma.
1: Przypomnień nigdy za wiele. Chodzi o to, żeby wybierając się na grzyby, zamiast koszyka pełnego grzybów nie wrócić z koszykiem, w którym będzie mandat. I myślę tutaj o wjeżdżaniu samochodem do lasu, a tego robić nie wolno.
6: Tak jest. Są drogi udostępnione dla ruchu pojazdami. Są one oznakowane. Natomiast najbezpieczniej jest zatrzymać swój pojazd, samochód czy też motor na parkingu leśnym lub na miejscu postoju pojazdów przygotowanym specjalnie do tego celu i dalej pójść pieszo. Mandaty? No może nie mandat, ale jeśli spotkamy strażnika leśnego na swojej drodze, to na pewno będzie chciał z nami o tym porozmawiać.
1: Na pewno nie wolno rozpalać ogniska w lesie, prawda? Podczas grzybobrania to jest raczej rzadkość albo w ogóle chyba niespotykane, ale powiedzmy jeszcze o tym też.
6: Tak, nie rozpalamy ognia w lesie. Po pierwsze ze względów bezpieczeństwa pożarowego. Być może, że w okresie jesiennym to zagrożenie pożarowe nie jest aż tak duże jak w okresie letnim czy wiosennym, ale mimo wszystko rozpalanie ognisk w miejscach niewyznaczonych do tego celu jest zabronione. Nie wyrzucamy także niedopałków papierosów, bo to jest najczęstsza zmora i przyczyna powstawania pożarów w lesie, czyli działalność człowieka.
1: Pani rzecznik, a czy można pójść na grzyby z psem?
6: Oczywiście, że można, tylko musimy sobie zadać pytanie, czy takie grzybobranie z psem będzie dla nas przyjemne i dla naszego pupila, ponieważ pies musi być na smyczy. Nie możemy go puszczać luzem. Tak więc, czy zbieranie grzybów jedną ręką, trzymanie koszyka i jeszcze trzymanie psa na smyczy będzie tym, czego byśmy oczekiwali. Może na czas grzybobrania zostawmy po prostu naszego pupila w domu.
1: Najbezpieczniej, oczywiście. Zaczynając nasze dzisiejsze spotkanie, mówiłem o zbieraniu grzybów przez cały rok, również w zimie. I być może wyda się to komuś, poza oczywiście wytrawnymi grzybiarzami, dziwne, to jednak nie ma w tym przesady, pod warunkiem chyba, że zima nie jest zbyt sroga. Proszę powiedzieć, jak to jest? Czy w zimie można zbierać grzyby? Czy rosną grzyby w lasach Pomorza Zachodniego?
6: Trudno mi jest na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ osobiście nigdy nie próbowałam zbierać grzybów zimą ze względu na warunki pogodowe czy też terenowe. Aczkolwiek wiem, że istnieją takie grzyby jak boczniaki, które właśnie w chłodnych temperaturach porastają pnie drzew i tego typu grzyby jesteśmy w stanie spotkać o tej porze roku, no i nie zebrać.
1: Nie wybierała się pani nigdy na grzyby? Nie zbierała pani grzybów? Podobno to jest bardzo relaksujące zajęcie.
6: Zimą nie, natomiast jesienią jak najbardziej. Oczywiście, że to jest bardzo relaksujące zajęcie. Wszystkim gorąco polecamy kontakt z naturą właśnie poprzez grzybobranie. Można pooddychać świeżym powietrzem, można oderwać się od codziennych obowiązków, skupić się tylko na wędrówkach czy też poszukiwaniu grzybów. Można na chwilę zapomnieć o naszych problemach i kłopotach i naprawdę się zrelaksować.
1: Ja chciałem zapytać jeszcze o grzyby rurkowe. Przeczytałem, że to są grzyby, które są najbezpieczniejsze, ponieważ jeśli ktoś nie ma pewności, czy to jest grzyb jadalny, czy też trujący, no to ryzyko zatrucia jest mniejsze. Jak to wygląda?
6: To prawda. W teorii najłatwiej, najprościej jest zbierać grzyby, które mają tak zwaną gąbkę pod kapeluszem, czyli grzyby kapeluszowe z hymenoforem pod spodem, tak profesjonalnie. Mhm. Natomiast wśród tych gatunków, czy też rodzajów grzybów, niestety można natknąć się na grzyby, które są co najmniej niejadalne. Dlatego tutaj byłabym mimo wszystko ostrożna i najlepiej byłoby zaopatrzyć się w atlas do grzybów. Jest teraz bardzo dużo różnych publikacji, które bardzo fajnie porównują grzyby jadalne do niejadalnych, te podobne do siebie bardzo, właśnie również te z rurkami pod kapeluszem.
1: Jest takie pytanie, pani rzecznik, które no chyba od wielu, wielu lat pada w przypadku rozmowy o grzybobraniu i pewnie różne są szkoły wśród grzybiarzy. Czy grzyby należy wykręcać czy wycinać?
6: Spodziewałam się tego pytania. I szczerze mówiąc, nawet trochę o tym poczytałam. ci właśnie najbardziej doświadczeni grzybiarze podpowiadają, żeby jednak grzyby delikatnie wykręcać ze ściółki. Natomiast jeśli jest to trudne, bo grzyb jest mocno zakotwiczony, można je ściąć przy samej powierzchni ściółki, tak żeby nie uszkodzić grzybni.
1: A poproszę teraz o kilka dobrych rad dla grzybiarzy, tych doświadczonych, ale też tych, którzy chcieliby wybrać się na grzyby pierwszy raz.
6: Radziłabym wszystkim grzybiarzom, żeby mimo wszystko nie wybierać się samemu do lasu, żeby zawsze być z kimś, bo to zawsze raźniej i można się wesprzeć w sytuacjach kryzysowych, żeby nie popadać w rutynę, żeby być czujnym i zbierać grzyby tylko takie, których jesteśmy pewni. Nawet jeśli sprawdzamy w atlasie, a mamy cień wątpliwości, pozostawić dany egzemplarz w lesie, nic jakby to nie zmieni w naszych zasobach, a będziemy na pewno bezpieczniejsi i spokojniejsi, że się nie zatrujemy. Jeśli chodzi na przykład o kleszcze, to jest temat też, który dotyka całego roku i przed tymi kleszczami warto się zabezpieczać nawet podczas jesieni, podczas grzybobrania, czyli odpowiedni ubiór, długie rękawy, długie nogawki, zakryte obuwie, najlepiej kalosze, no i jakiś preparat odstraszający komary i kleszcze.
1: O zbieraniu grzybów w naszych lasach, w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie opowiadała Ewa Simonowicz-Boźniewicz, rzecznik nadleśnictwa RESCO, starszy specjalista służby leśnej. Pani Ewa zajmuje się ochroną lasu i edukacją przyrodniczo-leśną. Z tego co widzę już teraz na parkingach przy lasach, widać samochody, widać też ludzi, którzy wychodzą z lasu z koszykami. Jak jest w środku, jeszcze nie wiem. Nie wybrałem się jeszcze na grzybobranie. No ale cóż, wszystko przede mną, wszystko przed nami, bo jeśli ktoś nie lubi zbierać grzybów, albo się boi zbierać, bo i tak przecież bywa, no to las zawsze jest fantastycznym miejscem na relaks.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Będziemy teraz rozmawiać o pracy ratownika medycznego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, ale porozmawiamy też o tym, czy my, mieszkańcy Pomorza Zachodniego, potrafimy udzielić pierwszej pomocy. Jak powinniśmy się zachować w wielu sytuacjach? Spójrzmy na to z punktu widzenia zawodowca, czyli ratownika medycznego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. W naszej audycji gościem jest dr Karolina Gil.
2: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
1: Pani doktor, ja bym chciał zacząć od trudnych sytuacji, z którymi spotykają się ekipy wyjazdowe Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, z którymi spotykają się albo i nie. No to zaraz się okaże. Zanim dotknę sedna, to chciałbym zapytać o nieuzasadnione wezwania karetek pogotowia. Słyszałem, że to jest plaga. Jak to wygląda w województwie zachodniopomorskim?
7: Niestety, muszę się z tym zgodzić. Ludzie bardzo często nie do końca wiedzą, w jakich sytuacjach należy wezwać zespół ratownictwa medycznego, a w jakich przypadkach można się udać samodzielnie, na przykład na SOR, izbę przyjęć, bądź po prostu do lekarza pierwszego kontaktu lub do nocnej świątecznej opieki lekarskiej.
1: Czy jest dużo takich wezwań, czy umiarkowanie?
7: Wydaje mi się, że tak. Że te karetki bardzo często robią wizyty, z którymi pacjent mógłby się udać do lekarza pierwszego kontaktu.
1: Jak temu przeciwdziałać? Co zrobić? Uświadamiać, edukować?
7: Wydaje mi się, że największą rolę będzie odgrywała tutaj edukacja. To przede wszystkim przekazywanie społeczeństwu, do jakich stanów należałoby wezwać zespół ratownictwa medycznego, bo to bardzo często nie wynika z tego, że ktoś ma taki widzimisię, żeby wezwać karetkę, tylko raczej wynika albo z niewiedzy, albo z braku możliwości dostania się do lekarza.
1: Do specjalisty, no właśnie. Pani doktor, starsi ludzie narzekają, że młodzież siedzi z nosem w telefonach komórkowych. No niestety czasem dzieje się to dosłownie, stąd też mamy wiele wypadków, na przykład na przejściach dla pieszych. Czy takie sytuacje też zdarzają się na Pomorzu Zachodnim? Pani wyjeżdżała do takich sytuacji? do potrąceń właśnie związanych z takim zagapieniem się w telefon?
7: Może nie bardzo często, ale zdarzają się wyjazdy do osób potrąconych na przejściu. Tak jak pan słusznie zauważył, niestety osoby, które wchodzą na przejście dla pieszych, nie rozglądają się. Oczywiście kierowca ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa, ale jednak pieszy, wchodząc na jezdnię, też powinien się rozejrzeć, no bo tak naprawdę, jeżeli samochód w nas uderzy, no to tak na dobrą sprawę, to nam się stanie większa krzywda niż temu samochodowi.
1: Widziałem kiedyś taki bardzo wstrząsający filmik wyprodukowany na zlecenie bodajże policji w Szwajcarii, który jest tak wstrząsający i dotyka właśnie takiego przejścia dla pieszych. Młody człowiek ze słuchawkami, zatopiony w telefonie, wpada na przejście dla pieszych. Co się dalej dzieje, można się domyślić. Jest to tak bardzo dokładnie i brutalnie wręcz pokazane, że przyznam szczerze, na mnie zadziałało. Chociaż nie siedzę z nosem w telefonie, ale jednak do wyobraźni przemówiło i często na przejściu dla pieszych przypomina mi się ten fragment. Czy to też jest metoda, jak pani sądzi?
7: Wydaje mi się, że jest to dużo lepszy sposób, bo tak naprawdę my możemy mówić do ludzi i oni bardzo często jednym uchem wpuszczą, drugim wypuszczą, ale takie obrazowe przedstawienie sytuacji, jak może wyglądać zderzenie samochodu z pieszym i co nam może grozić, wydaje mi się dużo lepszym sposobem na to, żeby gdzieś to społeczeństwo zaczęło zwracać na to uwagę.
1: Proszę sobie wyobrazić wezwanie do pacjenta, do mieszkania. Wchodzi ekipa wyjazdowa, ubrana oczywiście w pomarańczowe swoje uniformy. No i okazuje się, że drzwi otwiera ktoś z rodziny, a w środku biegają dwa duże psy luzem. No i teraz jak zadziałać, jak zareagować, skoro państwo przyjeżdżacie, żeby pomóc, no ale najpierw musicie zadbać o własne bezpieczeństwo. Te psy są agresywne, widzą obce osoby w jaskrawych kolorach, które zbliżają się. Czy takie sytuacje też się zdarzają u was na Pomorzu Zachodnim?
7: Bo takie sytuacje się zdarzają. Jak przyjeżdżamy, bardzo często ludzie mówią, że te psy są niegroźne, że one nic nie zrobią. Tylko, że jeżeli przyjeżdżamy do kogoś do mieszkania, psy faktycznie mogą być niegroźne, ale w momencie, kiedy one widzą, że na przykład coś robimy przy właścicielu, to wtedy mogą różnie zareagować. Poza tym, no ja też sama mam dwa psy, więc wchodząc do takiego mieszkania, pies może tak naprawdę na mnie wyczuć zapach moich psów i też różnie się zachować. Więc jeżeli widzimy, że psy są, albo podchodząc do drzwi jakieś miski z jedzeniem, z wodą dla zwierząt, to też na samym początku prosimy, żeby psy zostały zamknięte i dopiero wtedy wchodzimy na wizytę. Dopóki pies nie będzie zamknięty w pomieszczeniu innym, to na taką wizytę nie wejdziemy.
1: To jest chyba jedyna słuszna droga, no bo najważniejsze to zdrowy, żywy ratownik. Trzeba najpierw o siebie zadbać, żeby móc uratować kogoś.
7: Tak, zarówno w udzielaniu pierwszej pomocy, jak i medycznych czynności ratunkowych, czyli tych czynności udzielanych przez zespoły ratownictwa medycznego, najważniejsze na miejscu zdarzenia jest bezpieczeństwo własne. A więc dopóki nie będzie bezpiecznie, to tak naprawdę nie powinniśmy tej pomocy udzielać.
1: Pani doktor, chciałbym, żebyśmy się teraz troszeczkę przenieśli na drogi województwa zachodniopomorskiego. Pani jeździ w zespole wyjazdowym również. Chciałbym, żeby pani powiedziała z pani punktu widzenia, z obserwacji, jak wyglądają korytarze życia na drogach Pomorza Zachodniego. Mamy przecież sporo kluczowych tras, ale też tych nieco mniejszych, ale wezwania dotyczą nie tylko miejsc, którymi dojeżdżacie dużymi autostradami czy jakimiś drogami szybkiego ruchu. Ważne, żeby te drogi, jakiekolwiek by nie były, były przejezdne. Chciałbym, żeby pani powiedziała, czy kierowcy na Pomorzu Zachodnim stosują korytarz życia?
7: Wydaje mi się, że jest już dużo, dużo lepiej niż było kilka lat temu, że kierowcy są coraz bardziej uświadomieni, coraz bardziej wyedukowani i te korytarze życia tworzą. Także tutaj myślę, że nie mamy co narzekać.
1: Zostańmy jeszcze w klimacie kierowców. Chciałbym, żebyśmy się teraz przenieśli na osiedla. Nie tylko szczecińskie, mamy ich w województwie zachodniopomorskim, przecież w różnych miastach sporo, a ja chciałbym się skupić na szlabanach. Są takie osiedla, które mają zainstalowane szlabany albo kierowcy parkujący swoje samochody, mówiąc tak bardzo oględnie, gdzie się da, no tym samym utrudniają przejazd karetce pogotowia. Czy takie sytuacje również są niepokojące na Pomorzu Zachodnim?
7: Niestety tak. Najpierw chciałabym się odnieść do tych szabanów. Widnieje na nich taka naklejka, że otwierają się na SOS, tylko bardzo często zanim one się otworzą, to chwilę trwa, więc ten cenny czas
1: upływa,
7: ucieka.
1: Tak.
7: Tak, jeżeli chodzi o wprawianie samochodów w miejscach niekoniecznie do tego przeznaczonych, to tutaj też ten czas, zanim albo przejedziemy, albo dostaniemy się do pacjenta, bo okaże się, że na przykład nie możemy bliżej podjechać bloku, też uciekają cenne minuty. Moim zdaniem zawsze powinniśmy gdzieś tam z tyłu głowy mieć, że ta karetka jedzie do czyjejś rodziny. Może dzięki temu ludzie gdzieś tam zapamiętają, żeby się w odpowiedni sposób zachowywać.
1: No tak, bo przecież można sobie wyobrazić, że ta karetka pogotowia będzie pędziła być może za chwilę do mnie, do domu, albo straż pożarna przecież również w takiej sytuacji. Wystarczy sobie, tak jak pani doktor powiedziała, wyobrazić taką nieszczęśliwą sytuację.
7: No, zgadza się, bo jeżeli coś nas nie dotyczy, nie zawsze o tym myślimy, a jeżeli dana sytuacja ma dotyczyć nas czy naszych bliskich, to jednak to myślenie się zmienia i to diametralnie.
1: Była swego czasu bardzo głośna akcja w całej Polsce. Ona też trwa w różnych miejscach. Są też takie sytuacje, kiedy na moje pytanie o kopertę życia w lodówce niektórzy ludzie zdziwieni mówią, ale o co chodzi? Proszę powiedzieć, czy koperty życia w lodówce na Pomorzu Zachodnim to jest norma, czy to jest coś, co trzeba rozwijać?
7: Ja się z tym nie spotkałam. Wiem, że takie coś istnieje, ale ja osobiście się z tym nie spotkałam. Musimy pamiętać, że my jako pracownicy ochrony zdrowia nie możemy przeszukiwać mieszkań pacjentów, nie możemy grzebać po lodówkach, żeby coś znaleźć, jakąś dokumentację. Dokumentacja powinna być pozostawiona, no najlepiej w miejscu widocznym, żebyśmy mogli bez problemu się z nią zapoznać, a nie żebyśmy musieli jej szukać.
1: Groźna temperatura, teraz o tym chciałbym chwilę porozmawiać i nie mam na myśli wyłącznie upałów, choć to przychodzi nam przede wszystkim na myśl, ale również wychłodzenie organizmu, bo przecież takie sytuacje mamy przez cały rok, albo jest wyjątkowo gorąco, słyszymy ostrzeżenia i namawiania do nawadniania, do unikania otwartych przestrzeni nasłonecznionych. To samo dotyczy okresów zimowych, kiedy pojawia się zima ostra, mroźna, śnieżna, z dużymi przymrozkami, zwłaszcza nad ranem. Proszę powiedzieć, jak zapobiegać? To są proste sprawy, ale ja bym chciał, żeby pani doktor przypomniała to.
7: Przede wszystkim powinniśmy się stosować do tego, co nam mówią, nie wiem, w wiadomościach, w radio, żeby faktycznie, czy jeżeli chodzi o wysokie temperatury, czy o niskie, w miarę możliwości nie wychodzić z mieszkania. Jeżeli chodzi o wysokie temperatury, to tutaj kluczowe jest nawadnianie, staranie się, tak jak powiedziałam przed chwilą, nie wychodzić na słońce, nosić oczywiście nakrycie głowy. Jeżeli chodzi o niskie temperatury, to odpowiedni ubiór i też to tak naprawdę dbanie o siebie i ten komfort taki termiczny.
1: Chciałbym zapytać o najczęstsze powody wyjazdów karetek pogotowia w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie i w ogóle na Pomorzu Zachodnim w ostatnich kilku latach. Czy to jest uzależnione od pory roku, a może od czegoś innego?
7: Bardzo często jeździmy i do wypadków komunikacyjnych, do urazów, do omdleń. Wydaje mi się, że poniekąd jest to troszkę związane z porą roku. Jeżeli chodzi o omdlenia, no to tutaj temperatura ma kluczowe znaczenie. Jeżeli chodzi zaś o urazy, no tutaj jednak ten sezon zimowy, gdzie bardzo często jest ślisko, chwila nieuwagi, jakieś potknięcie i nieszczęście gotowe.
1: Wspomnieliśmy, kilka razy padło takie słowo edukacja. Zauważyłem, że jesteście bardzo aktywni jako Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie w mediach społecznościowych i fajnie, bo dużo się dzieje, dużo kolorowych obrazków, dużo informacji. Chciałbym zapytać, jak ludzie są tym zainteresowani? Co dają takie wydarzenia? zdania.
7: Wydaje mi się, że zainteresowanie społeczeństwa jest coraz większe, że ludzie wiedzą o tym, że się coś wydarzyć, mogą być świadkami jakiegoś zdarzenia i że tak naprawdę od nich będzie zależało to, czy dana osoba przeżyje, czy nie. Więc to, ta świadomość ludzi jest coraz większa i zauważyłam, że są zainteresowani i dorośli, ale również dzieci.
1: Doktor Karolina Gil jest ratownikiem medycznym Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. 8 września przypada Ogólnopolski Dzień Ratownika Medycznego. No to świetna okazja, żeby podziękować ratownikom medycznym nie tylko w Szczecinie, nie tylko w województwie zachodniopomorskim za ich codzienną gotowość do ratowania ludzkiego życia. A ja myślę, że nie trzeba czekać specjalnie na ten jeden konkretny dzień, żeby podziękować, ale też wesprzeć i zrozumieć pracę ratownika medycznego, a przede wszystkim nie przeszkadzać im w pracy. To są zawodowcy, to są profesjonaliści, którzy pracują z pasją, z powołania, wiedzą co robią, wiedzą co i jak mają zrobić. My po prostu pozwólmy im działać, między innymi chociażby tworząc korytarze życia na naszych zachodniopomorskich drogach, żeby ułatwić przejazd karetki pogotowia. Profil Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie jest bardzo bogaty. Jest mnóstwo zdjęć, mnóstwo porad, bardzo ciekawych i praktycznych, przydatnych informacji, również dotyczących oczywiście AED, jak stosować, kiedy używać, gdzie szukać AED. Między innymi właśnie takie informacje znajdziemy na profilu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Oczywiście stacja ma też swoją stronę internetową www.39.szczecin.pl.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Dziś jesteśmy w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Jesteśmy wirtualnie, oczywiście łączymy się z dr Karoliną Gil, ratownikiem medycznym właśnie w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Teraz będziemy rozmawiać o przekazywaniu wiedzy, o szkoleniach, o pogadankach, między innymi z dziećmi.
2: Istotne dla Pomorza Zachodniego.
1: Czy dzieci podczas spotkań z wami, przy okazji różnego rodzaju eventów, spotkań, zaskakują pytaniami albo swoją dojrzałością?
7: Czy zaskakują pytaniami? No dzieci, wydaje mi się, że te swoje pytania mają takie bardzo szczere i to, co je ciekawi, to nie mają problemu, żeby o to zapytać. Teraz nie przychodzi mi na myśl żadne takie pytanie, no ale dzieci mają to do siebie, że one wszystko mówią z rozbrajającą szczerością. Dzieci są taką specyficzną bardzo grupą, ale też bardzo aktywną, bardzo zaangażowaną i no, skupiającą się na tym, co mają do zrobienia.
1: I ważne też jest to, kto i w jaki sposób pokazuje, prezentuje. Ja byłem świadkiem takiej sytuacji, kiedy ratownik medyczny pokazywał działanie AED dzieciom i w ogóle pierwszą pomoc, wokół niego siedziało może 20-30 dzieci. Wszystkie były bardzo pochłonięte tym, co widzą, co słyszą. Były bardzo tym zainteresowane i przyznam się szczerze, że ten widok mnie poraził wręcz, tak pozytywnie oczywiście.
7: Tak, to dużo zależy jednak od przekazu i od tego, w jaki sposób te dzieci staramy się zaangażować. No bo jednak dla dziecka taki suchy wykład, żeby powiedzieć krok po kroku, co należy zrobić, no to bardzo często nie trafi. Dziecku jednak trzeba pokazać, wytłumaczyć. Jeżeli chodzi zaś o użycie AED, ja zawsze dzieciom mówię, że to jest właśnie bajecznie proste, że wystarczy nacisnąć guzik i on wszystko powie. Jak dzieci same włączą to AED i usłyszą, jak coś do nich mówi, no to tym bardziej są zaangażowane, bo bardzo często jest tak, że pierwszy raz takie urządzenie widzą.
1: Chciałbym jeszcze poruszyć taki temat pamięci, czy też obawy. Spotkałem się z takimi głosami, jak ja to wszystko zapamiętam, co trzeba zrobić w trudnej sytuacji. Spotkałem nawet taką osobę, która u siebie w biurze na tablicy ma powieszoną grafikę, jak postępować przy pierwszej pomocy i co to jest pozycja boczna ustalona. To też jest przykład na to, że ludzie się interesują tymi sprawami jednak.
7: Tak, zgadza się. Jeżeli chodzi o zastanawianie się, czy wszystko zrobimy dobrze, tak naprawdę to, o czym powinniśmy pamiętać, to jest sprawdzenie własnego bezpieczeństwa i numer alarmowy. Jeżeli zadzwonimy na 999 bądź 112, to osoba, która odbierze, ona nas poinstruuje krok po kroku, co należy zrobić, więc tak naprawdę nie powinniśmy się obawiać, że czegoś zapomnimy, że coś pominiemy, bo ta osoba, która będzie z nami rozmawiała, wyjaśni nam, przypomni, co należy zrobić w danej sytuacji.
1: Dobrze jest włączyć tryb głośnomówiący i położyć sobie ten telefon obok poszkodowanego, który zasłabł, bo wtedy mamy ręce wolne, prawda, pani doktor?
7: Zgadza się. Jeżeli chodzi właśnie o to wzywanie pomocy, o dzwonienie, to też wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji, czyli tak najważniejsza książka, która mówi nam o tym, co należy robić w sytuacji, kiedy widzimy kogoś, kto leży, to tam też zwracana jest uwaga na to, żeby jednak włączyć ten tryb głośnomówiący, bo tak jak pan zresztą słusznie zauważył, dzięki temu mamy wolne ręce i chociażby możemy sprawdzić po udrożeniu dróg oddechowych, czy dana osoba oddycha.
1: Tak, wszystko usłyszymy od koordynatora ze 112 czy z 999, natomiast myślę sobie, że dobrze byłoby, oczywiście nie w tej chwili i nie wszyscy naraz, ale dobrze byłoby, gdybyśmy się wszyscy jako społeczeństwo, nie tylko w województwie zachodniopomorskim w ogóle, zainteresowali chociażby tym, jak prawidłowo uciskać klatkę piersiową, czyli już te takie typowo techniczne szczegóły, o których usłyszymy przez telefon od koordynatora, natomiast jak ułożyć dłonie, z jakim naciskiem przeprowadzać pierwszą pomoc, resuscytację, to myślę, że to nie jest chyba dużo dla kogoś, kto chciałby jednak mieć spokojną głowę, że w razie sytuacji trudnej sobie poradzi. Jak pani sądzi, pani doktor?
7: Wydaje mi się, że na pewno osoba, która odbierze ten telefon, która będzie z nami rozmawiała, poinstruuje nas, co mamy robić. Jeżeli chodzi o to ułożenie rąk czy uciskanie klatki piersiowej, to tutaj naprawdę nie ma dużej filozofii, bo ręce musimy ułożyć na środku klatki piersiowej i uciskać na prostych ramionach. I bardzo często będzie tak, że dyspozytor medyczny czy operator numeru 112 będzie nam liczył, z jaką częstotliwością uciskać. No raczej to już będzie dyspozytor medyczny, bo jeżeli dzwonimy na 112, operator zbiera te podstawowe informacje i tak łączy z dyspozytorem, czyli osobą, która ma to wykształcenie medyczne, więc to raczej dyspozytor będzie nas instruował, co on należy zrobić.
1: Czyli na pewno nie będziemy sami w tym wszystkim.
7: Nie, dyspozytor z nami będzie do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Więc dlatego ważne jest to, żeby nie rozłączyć się nigdy jako pierwszym. Przekazać to, co ma się do przekazania. Jeżeli dyspozytor uzna, że dowiedział się już wszystkiego, to on zakończy pierwsze połączenie, ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o nagłe zatrzymanie krążenia, to tutaj dyspozytor raczej na pewno będzie z nami do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.
1: Bardzo ważna uwaga, to podkreślmy, nie rozłączamy się pierwsi, czekamy, aż zrobi to operator, osoba z medycznym doświadczeniem. Ja bym chciał, żeby pani doktor teraz, słucha nas wiele osób z zachodniopomorskiego, żeby pani doktor teraz powiedziała, dlaczego nie powinniśmy się absolutnie bać AED i jak się zachowywać, żeby to AED użyć.
7: Przede wszystkim nie należy się bać, to jest dziecinnie proste. On nam powie krok po kroku, co mamy zrobić. Przed użyciem w ogóle AED, zanim podejdziemy do osoby, która leży, sprawdzamy własne bezpieczeństwo. Jeżeli jest bezpiecznie, podchodzimy, sprawdzamy przytomność. Jak jest nieprzytomny, dzwonimy na numer 999 bądź 112. Włączamy tryb głośnomówiący, sprawdzamy oddech. Jeżeli nie oddycha, bądź ten oddech jest nieprawidłowy, wtedy przechodzimy do uciśnięć klatki piersiowej. I jeżeli jest możliwość użycia AED, jedna osoba uciska klatkę piersiową, druga idzie pod AED, włącza je i po włączeniu to urządzenie nam po kolei mówi, co dokładnie mamy zrobić. Ważne jest to, żeby nie zapomnieć o tym, że AED nie zwalnia nas z uciśnięć klatki piersiowej. To nie jest tak, że to urządzenie zastąpi te uciśnięcia. Ono jest bardzo ważne, zgadza się, ale tak samo ważne są uciśnięcia klatki piersiowej.
1: Ale to też usłyszymy z tego urządzenia, prawda?
7: Tak, tak. Ono nam powie na samym początku, żeby zakleić elektrody w miejscach, gdzie jest wyznaczone. Na elektrodach będzie rysunek, w którym miejscu trzeba je nakleić. Jeżeli będziemy mieli w danym momencie nie dotykać pacjenta, to nam też o tym powie. Jeżeli defibrylacja będzie zalecana, to usłyszymy. Jeżeli nie będzie zalecana, to też to urządzenie nam powie. Także no tutaj nie ma większej filozofii i po wykonaniu defibrylacji bądź w sytuacji, kiedy nie będzie zalecana defibrylacja, powie nam o tym, żeby z powrotem tą klatkę piersiową uciskać i po 2 minutach znowu będzie analiza rytmu serca. I tak co 2 minuty. Także to urządzenie samo będzie odliczało czas i samo będzie analizowało ten rytm serca.
1: Podkreślmy to obalenie mitu, które polega na tym, że boję się użyć AED, bo mogę zrobić krzywdę temu człowiekowi. Krzywdę chyba zrobimy wtedy, jeżeli nie użyjemy.
7: Dokładnie. Jeżeli na samym początku sprawdziliśmy przytomność, ktoś jest nieprzytomny i nie oddycha, no to tutaj większej krzywdy komuś nie możemy zrobić, możemy mu tylko pomóc. Użycie AED, jeżeli występuje rytm do defibrylacji, tak naprawdę zwiększa szanse na przeżycie danej osoby, więc no, warto jest zaznajomić się z tym, gdzie takie AED są w pobliżu naszego miejsca pracy bądź miejsca zamieszkania, żeby w razie czego wiedzieć, gdzie tego AED szukać.
1: Puentą naszej rozmowy, pani doktor, niech będzie moje ostatnie pytanie. Już kiedyś je zadałem, bo już rozmawialiśmy przecież. Zadałem pani trudne, chociaż na pozór bardzo proste pytanie i do dzisiaj pamiętam odpowiedź. Mam ją z tyłu głowy. Pani doktor, jak czuje się człowiek, który uratuje komuś życie? Jakie to jest uczucie? No to, pani to zrobiła wiele razy.
7: To jest uczucie nie do opisania.
1: Właśnie to są te słowa, które zostały w mojej głowie.
7: No bo to aż mam ciarki teraz, ale naprawdę, jeżeli raz się komuś uratuje życie, to zostaje naprawdę z tyłu głowy i ta świadomość tego, że kogoś uratowaliśmy, to jest coś, co napędza i wydaje mi się, że chyba nie ma lepszego uczucia niż świadomość tego, że kogoś się uratowało i dzięki nam ktoś może żyć. Bo tak naprawdę to, co ja też zawsze powtarzam na szkoleniach, to tak najistotniejszymi osobami w tym całym systemie to są tak naprawdę świadkowie zdarzenia, bo możemy mieć najlepsze szpitale, najlepiej wyposażone, najnowocześniejsze karetki, najlepszych medyków, ale to i tak nie będzie potrzebne, jeżeli osoba, która jest świadkiem zdarzenia, jeżeli ona nie zadzwoni i nie udzieli tej pomocy, bo karetki nie jeżdżą po mieście i nie szukają pacjentów, my dostajemy wezwanie w momencie, kiedy ktoś zadzwoni. Więc tak naprawdę kluczową rolę odgrywają tutaj świadkowie zdarzenia, którzy informują o danej sytuacji.
1: No tak, bo przecież nawet jeżeli zauważymy na przystanku autobusowym śpiącego człowieka, być może bezdomnego, nie wiemy tego, a jest minus 15 stopni i widzimy to z okna autobusu i zadzwonimy na 112, to prawdopodobnie uratujemy mu życie, również w taki sposób.
7: Co do wykonywania telefonów, jadąc autobusem albo samochodem, albo będąc w mieszkaniu i widząc coś z okna, oczywiście, jeżeli wezwiemy, to zazwyczaj ta karetka będzie zadysponowana. Ja jednak zachęcam bardzo często ludzi, żeby poświęcili chwilę czasu i żeby sprawdzili, czy ta osoba jest przytomna i czy oddycha, bo oczywiście samo wykonanie telefonu jest ważne, ale jeżeli na przykład u danej osoby wystąpi nagłe zatrzymanie krążenia, to tutaj jest bardzo ważny czas. I dobrze by było zatrzymać się, poświęcić tą chwilę, bo tak jak mówię, jeżeli się okaże, że jest nagłe zatrzymanie krążenia, to najważniejszych jest tak naprawdę te pierwsze 5 minut, Więc żeby już tutaj zacząć działać i tej osobie pomóc.
1: I znowu się czegoś nauczyłem, pani doktor, bo o tym nie pomyślałem, a to przecież jest takie, nie powiedziałbym może proste, ale tak oczywiste. Bardzo dziękuję za te słowa. Ja myślę, że nasi słuchacze na Pomorzu Zachodnim, niektórzy przynajmniej, też się nad tym zastanowią. Pięknie dziękuję za tą rozmowę, pani doktor.
7: Dziękuję ślicznie.
1: Tak, każde spotkanie z dr Karoliną Gil jest nie tylko bardzo pouczające i bardzo przydatne nam wszystkim, ale również, jak słyszeliśmy, bardzo sympatyczne. Dr Karolina Gil jest ratownikiem medycznym Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Wierzę, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie, bo tematów medycznych jest przecież bardzo dużo. Chciałbym jeszcze przypomnieć o dwóch miejscach. Jedno to profil Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, gdzie można pooglądać wiele, wiele zdjęć z różnych akcji, z różnych sytuacji dotyczących właśnie ratowników medycznych, ekip wyjazdowych. Jest też strona internetowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Ta strona to www.39.szczecin.pl. 39.szczecin.pl. Na tej stronie również jest sporo informacji bardzo przydatnych. Są również dane różnego rodzaju. Wielu z nas takie informacje, takie liczby zainteresują. www.39.szczecin.pl.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: sprzątnij dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 zł za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
5: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
6: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
5: Czy to konieczne?
6: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
7: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę.
10: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Reklama.
14: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
15: Ostatnio sporo mówimy o rybołówstwie w naszym regionie, a związane jest to z targami rybnymi, które przez cały sezon odbywały się w różnych miejscowościach. Dzieje się jutro ostatnia odsłona tego cyklu w Świnoujściu. Tymczasem w niedzielę w Dziwnowie niezwykły jubileusz. Wydarzenie poświęcone historii rybołówstwa morskiego i spółdzielni pracy Bellona. W programie m.in. wystawa fotografii, wspomnienia, projekcja filmu i poczęstunek. Więcej o wydarzeniu Bellona, spotkanie z historią po 80 latach w rozmowie z Łukaszem Dziochem, burmistrzem Dziwnowa. Ula Myszkinis, zapraszam.
16: Nie możesz tego przegapić.
17: Zapraszamy do Dziwnowa, bo to w tą najbliższą niedzielę, 13 września, część projektu realizowane przez Stowarzyszenie Nasz Dziwnów. Projektu, który polega na odkopywaniu, poszanowaniu tradycji, krzewieniu, że tak powiem, dobrej historii. A jednym z tych punktów to jest właśnie 80-lecie powołania spółdzielni przetwórstwa rybołówstwa Bellona w Dziwnowie. Akurat wypada 16 września jakby założenie tej spółdzielni. Jest to taka szansa, aby pokazać gminę Dziwnów od strony właśnie rybołówstwa, tej tradycji, która tutaj dość mocno się u nas zakorzeniła. I w ramach tego spotkania, na których zapraszam oczywiście wszystkich, nie tylko tych, którzy tam pracowali, ale tych, którzy by chcieli się dowiedzieć o historii, będzie między innymi pokazane wywiady z osobami, które jeszcze pamiętają, pracowały w tej przetwórni. Będą pokazane też zdjęcia z tego okresu, tak aby właśnie pokazać tradycję zasiedlania

0: była bardzo dużym zakładem produkcyjnym. No i chcieliśmy tak przybliżyć troszeczkę tą historię, która właśnie jest jakby częścią naszej tradycji gminy Dziwnów, bo dotykała tak naprawdę wszystkich praktycznie mieszkańców, którzy w jakiś sposób tutaj się na początku osiedlali. To jest jakby tylko oczywiście część projektu, bo projekt zawiera dodatkowo jeszcze wywiady z innymi osobami, tak zwanymi pionierami. No, zbieramy te wywiady, aby tak ocalić je od zapomnienia. Z niektórymi osobami już nie zrobimy wywiadu, niestety, więc staramy się wybiec troszeczkę przed nieubłagalnym upływem czasu i pozbierać te dane, tak aby je można właśnie przedstawić naszym młodszym mieszkańcom naszej gminy, żeby pokazać, jak wyglądały, jak trudne były to czasy tak naprawdę początku gminy Dziwnów. No i żeby też przybliżyć tak naprawdę taką fajną historię, jak prawie że jak żywa lekcja historii, bo to będą nagrania. Później w ramach tego projektu finalnie powstanie też album, który będzie też zawierał takie właśnie skróconą historię gminy Dziwnów w oparciu właśnie o te pierwsze początki od 1946 roku. Pozostaną u nas w archiwach, tak aby można było jeszcze z tych wywiadów później można zasięgnąć informacji, która nie zawsze krąży, jest spisana nasza lokalna historia.
1: Pięknie mówił pan o lokalnej historii, ale historię tworzymy też dziś, jutro. W Dziwnowie powstały piękne nowe bulwary. Czy są już oba zupełnie wykończone?
0: Powiedziałbym, że oba są niemalże całkiem gotowe. Szlifujemy ostatnie elementy, aczkolwiek w żaden sposób to nie przeszkadza mieszkańcom i turystom w pełni korzystać z tych dwóch bulwarów, bo tak jak patrzę i jestem po południu, czasami przechodzę, to żadnej ławki wolnej nie znajdziesz, więc wydaje się, że bulwary stały się dużą atrakcją, ani ławki, ani leżaczka nie uświadczymy, więc chyba to był dobry kierunek, dobry strzał, ale jeszcze nie skończyliśmy, jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa, więc nie chcę zdradzać wszystkiego, ponieważ no, nie wszystkie rzeczy na pewno będę w stanie zrealizować. Pomysłów jest dużo, aczkolwiek no, zmierzamy raczej do tego, żeby teraz już realizować takie inwestycje i bliżej mieszkańca, które będą mogły być wykorzystywane przez mieszkańców, ale też które będą z dużą korzyścią dla turystów. Teraz mamy wrzesień, taki okres bardziej spokojny i dobrze by było, gdyby mieszkańcy, śledząc nasze strony internetowe i ogłoszenia, zgłaszali się do lekarzy, bo mam prowadzoną profilaktykę w gminie Dziwnów, zarówno tą osteoporozę, jak i związane choroby z płucami, więc zapraszam wszystkich mieszkańców do przebadania się. Jeśli ktoś by chciał i miał taką możliwość, to proszę się zgłaszać. Są to badania nieodpłatne, realizowane w ramach NFZ-u z dopłatą z kasy gminnej. Do tego mamy jeszcze też lekarzy, którzy przyjmują w ośrodku zdrowia, więc dbajmy o zdrowie, bo tylko jedno mamy. I w tej akurat takim okresie, można powiedzieć, posezonowego pędu, to dobre miejsce, moment, żeby się przebadać. To jest taki apel do naszych mieszkańców.
1: A żeby dbać o zdrowie, apelował burmistrz Dziwnowa Łukasz Cioch. Ja przypomnę, że Bellona, spotkanie z historią po 80 latach, to wydarzenie, które odbędzie się w hali w Porcie Rybackim w Dziwnowie w niedzielę o 14. Wstępy wolne. Wcześniej, bo w sobotę, inne ciekawe wydarzenie, tym razem w Świnoujściu. W kawiarni i galerii El Papa Cafe Hemingway wydarzenie. Kolejna już wystawa poświęcona Elzie Hildegardzie von Freytag-Loringhoffen. Zapytałam właścicielkę El Papy, Elżbietę Jańczak, jak w tym roku będzie wyglądać wydarzenie.
2: Nie możesz tego przegapić.
3: Proszę Państwa, jeżeli największa skandalistka wszechczasów, urodzona w Świnoujściu, Elza von Freytag-Loringhoffen, pojawi się po raz szósty w kawiarni, to znaczy, że będzie to wielkie wydarzenie. W tej wystawie bierze udział 13 wspaniałych artystów, nie tylko z wyspy, są również z zagranicy. Zagra wspaniały zespół Sarcastic Monks, ale teraz o Elzie. Elza baronessa von Freytag-Loringhoffen urodziła się w Świnoujściu w 1874 roku. Była niezwykłą kobietą, bardzo kontrowersyjną. Jak sama nazwa mówi, dadaistka, więc nie bała się kreacji.

0: awangardy, od dziecka była niezwykłym już, niezwykłą osobowością, paliła papierosy, potrafiła być bardzo wybuchowa, nadwrażliwa, ale jednocześnie już w wieku 13 lat pisała swoje wiersze, które zachwycały później. Kształciła się w Niemczech, uczyła się malarstwa, poezji, dorabiała małymi rolami w teatrze. No i oczywiście była zanurzona w artystycznym świecie berlińskiej bohemy. Była niezwykła, jeśli chodzi o zachowanie, jak również o ubiór w Nowym Jorku, gdzie pokazywała siebie w stroju niezwykłym, bo w tamtych czasach żadna kobieta sobie nie pozwoliła zamiast bluzki, biustonosza nosić puszki od konserw. Więc wywoływała niezwykłe zainteresowanie, potrafiła ogolić sobie głowę, pomalować ją na czerwień, owijała się arkuszem z czarnej krepy. Absolutnie czuła się w tym wszystkim wspaniale. Nasi artyści, którzy celebrują Elzę, przybliżają, wykonują tak niezwykłe prace, które są w tej chwili objęte tajemnicą, także bardzo Państwa zapraszam do odwiedzenia Elfapy. I jeszcze powiem taką historię, jak nas kiedyś goście pytali, czy bywał Hemingway w Świnoujściu, jako że był przyjacielem Elzy, mówiliśmy być może, bo przecież dwoje przyjaciół mogli przyjechać do Świnoujścia, oczywiście teoria. Natomiast od 4 lat, jeśli nas pytają goście, czy bywał Hemingway, to z radością odpowiadamy tak, był w Świnoujściu i odwiedził naszą kawiarnię, co jest prawdą, bo Hemingway odwiedził Świnoujście i naszą kawiarnię 4 lata temu, ale był to John Hemingway. Nasza wystawa zachwyca, zadziwia i gorszy, tak jak Elza. Bardzo się cieszę, że właśnie w naszej kawiarence po raz 6 jest ta wystawa. Na co dzień w naszej kawiarni możecie Państwo zobaczyć, podziwiać, być zaskoczeni pracami naszego artysty Tomka Sudoła, który w sposób bardzo wyjątkowy prezentuje Elzę, czyli Elza jest zawsze z nami na co dzień i z tego się cieszymy. Bardzo serdecznie zapraszam. W tym roku wystąpią wspaniali artyści, też nowi artyści, których zapraszamy. To jest Adamczyk, Baranowska, Grimm, Kołowiecki, Anetka Kruk, January Kor, wspaniały nasz artysta, który jest w ogóle pomysłodawcą tych wydarzeń w Elfapie. Miller, Sudoł, Asia Wawrzynkiewicz, Pon Moc, Marian Zwierzyński, wspaniały artysta, jeden z najwspanialszych w Świnoujściu i nie tylko, bo w świecie jego obrazy fruwają na wszystkich kontynentach. Także jeżeli tylko będziecie albo po prostu specjalnie przyjedziecie do nas w sobotę, myślę, że będziecie zachwyceni, zaskoczeni i szczęśliwi.
1: A co ciekawego jeszcze będzie działo się w Elfapa Cafe Hemingway jesienią?
0: W październiku, prawdopodobnie 14 października, odbędzie się u nas wystawa marynistyczna, myślę, że najstarszego wspaniałego malarza Jerzego Pawełczyka. Będą to marynistyczne obrazy sprzed wielu lat. Prace Jerzego zachwycają, jeśli chodzi o kunsz artystyczny, ale też o przekazywanie widoków marynistycznych. Tam woda, jak obserwujemy wodę, to czujemy tą bryzę, jak moczy nam nogi, jak słońce świeci nad morzem, to czujemy jego promienie. Jest to wspaniały artysta i nasza wystawa w październiku będzie na pewno przewspaniała. Będzie w grudniu jeszcze niezwykła wystawa, o której tylko mogę w tej chwili powiedzieć, że udział będzie brało 20 artystów z Polski i nie tylko. Jeszcze na razie jest to tajemnicą, kto. Przybywajcie w grudniu, przybywajcie teraz, jesteście blisko. czy w Świnoujściu, czy w Wolinie, że serdecznie, serdecznie zapraszam. Bo to niezwykłe miejsce, miejsce sztuki i kultury.
1: A ja z mikrofonem zawędrowałam w to miejsce. Do kawiarni i galerii El Papa Cafe Hemingway w Świnoujściu. A dobrym duchem galerii jest Elżbieta Jańczak.
2: Co jest grane w Wolinie?
1: Zajrzyjmy jeszcze do Kamienia Pomorskiego, gdzie rozpoczęły się zachodniopomorskie dni dziedzictwa. Od piątku w Muzeum Ziemi Kamieńskiej można oglądać Światy utracone, Światy ocalone, malarstwo Dariusza Milińskiego. Na jego obrazach znajdziemy świat fantastycznych postaci, symboliki i odniesień do pamięci oraz przemijania. W środę z kolei o godzinie 17:00 wykład Odzyskane skarby, złoty typariusz biskupa Mikołaja Boka von Schippenbeila. Spotkanie poprowadzi dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej Grzegorz Kurka, a bohaterem będzie jeden z najcenniejszych średniowiecznych zabytków odnalezionych na Pomorzu Zachodnim. Kolejne wydarzenie w ramach Dni Dziedzictwa to zwiedzanie dworku von Kleista. W sobotę 19 września o godzinie 12:00 Błażej Bubnowicz oprowadzi uczestników po zabytkowym obiekcie, opowie o ratowaniu dworku, jego konserwacji i współczesnej funkcji. 23 września z kolei wody pamiętają ratowanie dziedzictwa z Morza Bałtyckiego, Zalewu Kamieńskiego i lokalnych rzek. To spotkanie, na którym Grzegorz Kurka opowie o wydobyciu wraku XIX-wiecznego żaglowca, który można obecnie oglądać na Kamieńskiej Marinie. Cykl zakończy 14 października wykład Dziedzictwo w zagrożeniu, kto chroni zabytki podczas wojen i katastrof.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: Studenci jeszcze mają wolne, ale wielkimi krokami zbliża się też ich inauguracja roku. Młodzi mieszkańcy Wolina, Dziwnowa, Świnoujścia, Międzyzdrojów czy Kamienia Pomorskiego często wybierają Politechnikę Morską w Szczecinie. Z oczywistych względów. Mieszkamy nad morzem. Jak wyglądał tegoroczny nabór i co wkrótce zmieni się na Politechnice, o tym z Anną Malec, rzeczniczką uczelni, rozmawiała Małgosia Mura.
2: To warto wiedzieć.
3: Jak wyglądał tegoroczny nabór? Było podobno rekordowo.
4: Zarejestrowało się o 36% więcej kandydatów w porównaniu do ubiegłego roku, także to jest naprawdę bardzo dla nas korzystny wynik. To oznacza, że około 2660 mniej więcej kandydatów wyraziło chęć studiowania na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Bardzo się cieszymy, bo Politechnika Morska ma bardzo ciekawą ofertę, która jest bardzo perspektywiczna. To jest rzecz, którą zawsze podkreślamy, bo mamy po prostu przykłady naszych absolwentów, którzy robią świetne kariery i zawsze też podajemy te przykłady, bo są to osoby, które nas też zachwycają tym, w jaki sposób kierują swoją karierą. O tym może za chwilę, ale powiem może, jakie kierunki cieszyły się największą popularnością. Tutaj zaskoczenia dla nas nie było, bo jak co roku flagowy kierunek, czyli nawigacja, to jest ten kierunek, który najczęściej jest wybierany przez kandydatów, ale też logistyka, automatyka i robotyka, geodezja i kartografia, czy też kierunek związany z morskimi elektrowniami wiatrowymi. To są te kierunki takie numer jeden. No i mechatronika jeszcze, to też jest popularny wśród kandydatów kierunek. Także cieszymy się i faktycznie ta rejestracja przebiegła bardzo dobrze w tym roku.
3: Też z takich ciekawych wiem, że jest zainteresowanie hydrografią. Co to jest?
4: Tak, hydrografia to jest kierunek, to też jest ciekawe, że jest tak duże zainteresowanie już teraz, dlatego że hydrografia to jest kierunek, który jest na naszym nowym wydziale. No i to jest wydział, który funkcjonuje od zeszłego roku, także tym bardziej fajnie, że kandydaci są zainteresowani tym kierunkiem. Kierunek, który wspiera gospodarkę morską, po którym kandydaci mogą robić, studenci mogą robić ciekawe badania, badać dna oceanów, dna mórz. To też łączy się z tym, że Politechnika Morska czeka na nowy statek naukowo-badawczy, a więc hydrografowie będą jak najbardziej potrzebni, bo na tym statku właśnie będzie można przeprowadzać bardzo zaawansowane badania, także właśnie dna mórz i oceanów.
3: Z tego co wiem, bo też się tym chwalicie w social mediach, u was można nie tylko studiować kierunki takie ściśle, bym powiedziała, nawodne, ale także te, w których działa się na ziemi, na stałym gruncie.
4: Tak, zdecydowanie. Politechnika Morska to są dwie nogi, dwie silnie stojące na ziemi nogi, czyli ta noga pływająca i noga lądowa, że tak się wyrażę kolokwialnie. I faktycznie te kierunki lądowe też cieszą się dużą popularnością. To jest między innymi logistyka, transport. To są kierunki, które też mogą służyć gospodarce morskiej. To są osoby, które potem pracują w branży morskiej, ale właśnie pozostając na lądzie, nie wchodząc na statek, nie wypływając w rejsy, ale cały czas służąc gospodarce morskiej, czy też właśnie temu sektorowi offshore, który bardzo prężnie się rozwija. I faktycznie mamy już wśród naszych kandydatów osoby, które takie kariery z powodzeniem rozwijają, które koordynują na przykład współpracę z największymi armatorami w Polsce i na świecie, zostają nominowani do tytułu menadżera roku województwa zachodniopomorskiego. Mamy takie przypadki. To są osoby, które właśnie są absolwentami naszej uczelni i pozostają na lądzie, służą gospodarce morskiej, ale to też chciałam podkreślić, że nie tylko gospodarce morskiej, bo są osoby, które na przykład skończyły informatykę i dziś z powodzeniem rozwijają się w tej dziedzinie, tworząc na przykład gry komputerowe, współpracując z największymi twórcami gier komputerowych na świecie. Też mamy przykład takiego absolwenta, który właśnie w tym kierunku poszedł, w ogóle swoją pracę. Pisał też właśnie, tworząc swoją grę komputerową i tak bronił swojej pracy i dzisiaj jest osobą, która dla innych tworzy właśnie gry komputerowe. Także różne ciekawe rzeczy można robić po Politechnice Morskiej. To są studia techniczne, które wymagają i sprawności intelektualnej, i sprawności fizycznej także, na kierunkach pływających zwłaszcza. Dlatego wszyscy, którzy kończą Politechnikę Morską, to są osoby, z których możemy być naprawdę szczerze dumni. No ale tutaj też często podkreślamy kariery takie kobiece, bo to jest ciągle jeszcze zaskakujące dla niektórych osób, że kobiety mogą robić kariery na morzu, ale faktycznie mamy dużo takich przykładów. Na przykład mamy wśród naszych absolwentek dziewczynę, która jest elektroautomatykiem na statku, potrafi naprawiać dźwigi na przykład. To jest imponujące, kiedy usłyszałam od niej właśnie, czym się zajmuje, że na przykład właśnie musi naprawić dźwig ogromny, no to też byłam pod wrażeniem. Absolwentka mechatroniki właśnie na Wydziale Mechatroniki i Elektrotechniki naszej uczelni, która właśnie w taki sposób się realizuje, wyjeżdża na 6-tygodniowe rejsy, pracuje na statkach offshore'owych, no i właśnie jest elektroautomatykiem. Prowadzi też swój profil na Instagramie, na który można zajrzeć i zobaczyć, w jaki sposób pokazuje swoją codzienną pracę, swoją rzeczywistość. Ma naprawdę już mnóstwo fanów i my też tam podglądamy, sprawdzamy, w jaki sposób pracuje. Mamy też wśród naszych absolwentek dziewczynę, która jest pierwszym kapitanem statków SAR. To jest dziewczyna, która jako pierwsza zdobyła właśnie taki tytuł, taką możliwość pracy, która jest ratownikiem morskim i dowodzi takimi jednostkami. Też bardzo, bardzo ciekawa kariera. Mamy wśród naszych absolwentek także właśnie osobę, która została nominowana do tytułu menedżerki roku, a zajmuje się właśnie tą branżą

0: Polski.
1: O tegorocznym naborze i przekroju studentów z Anną Malec, rzeczniczką Politechniki Morskiej, rozmawiała Małgosia Mura. Już za chwilę powrócimy do rozmowy. Tym razem dowiemy się, co nowego uczelnia szykuje już wkrótce.
2: Co jest grane w Wolinie?
3: Politechnika Morska ogłosiła przetarg na budowę nowego statku szkolno-badawczego. Co to będzie?
0: Tak, do 6 października trwa przetarg, a więc czekamy na zgłoszenia. To jest tak naprawdę jeden z najważniejszych, największych takich etapów inwestycyjnych Politechniki Morskiej, na które czekaliśmy od wielu lat. Statek naukowo-badawczy, który ma zastąpić nawigatora już wysłużonego. Będzie to statek naprawdę imponujący, bo będzie miał około 100 metrów długości. 86 osób będzie mógł pomieścić. Osiągnie zasięg aż 10 tysięcy mil morskich i będzie mógł prowadzić rejsy, które będą trwały nawet 60 dni bez zawijania do portu. To są takie dane, które robią wrażenie, ale największe wrażenie robi to, że to będzie bardzo, bardzo nowoczesna jednostka, która będzie mogła prowadzić zaawansowane badania. To będzie statek, który będzie służył nie tylko studentom Politechniki Morskiej, ale całemu środowisku naukowemu polskiemu. Nie tylko naukowcom z Politechniki Morskiej, ale także naukowcom z innych jednostek badawczych. A więc myślę, że to będzie naprawdę bardzo dobra rzecz, która przysłuży się nie tylko właśnie uczelni, ale także środowisku naukowemu Polski.
3: Macie już pieniądze na ten statek?
0: Statek jest finansowany z programu wieloletniego Budowa statków dla uczelni morskich w latach 2025-2029. Taka długa nazwa programu, ale tak, zabezpieczonych jest na realizację tej inwestycji 625 milionów złotych.
3: A proszę powiedzieć, co w tej chwili studenci Politechniki Morskiej mają do dyspozycji, jeśli chodzi o takie praktyczne ćwiczenia morskie?
0: Teraz trwa w ogóle kandydatka. To też jest taka nazwa na szkolenia indywidualne techniki ratunkowe i pożarowe. To są te szkolenia, które teraz kandydaci przechodzą. To jest taka rzecz, którą organizujemy każdego roku regularnie dla studentów tak zwanych kierunków pływających. I to jest rzecz, która wygląda bardzo ciekawie też dla samych studentów, jak rozmawialiśmy z nimi w tym roku, bo byliśmy podpatrzeć, jak sobie radzą. No to widzieliśmy z jednej strony takie zaciekawienie, z drugiej strony taki respekt przed tym, co się właśnie wydarza, bo faktycznie gdybyśmy spojrzeli na to z zewnątrz takim okiem laika, to faktycznie wygląda to jak kadry z filmu akcji. A to są po prostu szkolenia dla przyszłych naszych studentów tych kierunków pływających. Oni uczą się tam właśnie tych indywidualnych technik ratunkowych i pożarowych. No to jest rzecz bardzo dla nich wymagająca też fizycznie, bo wstępują do basenu naszego przeciwpożarowego, próbują się wydostać z płonącego helikoptera w pełnym zadymieniu. Oczywiście wszystko jest w bardzo bezpiecznych warunkach, są w kombinezonach wymaganych do właśnie prowadzenia takich ćwiczeń. No ale dla nich to naprawdę jest rzecz, dzięki której mogą posmakować tego życia na morzu i życia studenckiego też, no bo poznają się, integrują, sprawdzają, z kim będą studiować, no ale przede wszystkim zdobywają naprawdę ogromną dawkę wiedzy i umiejętności.
3: A potem jak wygląda ta praktyka?
0: W zależności od kierunku. Studenci mają do dyspozycji oczywiście studia na uczelni technicznej, to jest z jednej strony teoria, właśnie z drugiej strony praktyka, więc w zależności od kierunku, jaki wybiorą, no to odbywają albo praktyki na nawigatorze, mają też praktyki w symulatorach, które są na naszej uczelni dostępne właśnie dla tych kierunków. Niedawno otworzyliśmy Akademickie Centrum Symulatorów. To jest jedno z najnowocześniejszych centrów w Europie i jedyne takie w Polsce centrum symulatorów. Podczas tych praktyk, podczas ćwiczeń w takim centrum, studenci odwzorowują jak najbardziej realne warunki na morzu, różne awaryjne sytuacje i w maszynowni, i na mostku, także no, bardzo imponująca rzecz dla nich. Oni też faktycznie czekają na te ćwiczenia w takim akademickim centrum symulatorów, bo dzięki temu naprawdę wchodzą przygotowani na statek. Po prostu wchodzą i dla nich statek już nie jest taką rzeczywistością, w której zastanawiają się, co gdzie jest.

że to w ogóle będzie bardzo atrakcyjne. 30 osób pojedzie na takie zajęcia i 30 osób będzie się uczyło strzelania, no, normalnie to tak jak żołnierze. Na tym to będzie polegało. Nigdy nie byłam na strzelnicy w Chynowie, więc byliśmy raz w Dziwnowie tylko, więc myślę, że to będzie strzelanie do celu, do tarczy. Więc to jest dla dorosłych. Dla dorosłych również mamy spotkanie z psychologiem, który ma nam powiedzieć, jak powinniśmy zachowywać się w momencie właśnie zagrożenia wojną, bo tutaj tak naprawdę chodzi o przygotowanie mieszkańców na wypadek wojny. Mamy takie czasy, jakie mamy, więc musimy się wszystkiego nauczyć, dowiedzieć. Jeszcze mamy jedne warsztaty, będą to warsztaty właśnie tej pierwszej pomocy. Tutaj mamy mieć z goglami VR. Będziemy uczyć się resuscytacji na fantomach, będziemy uczyć się, jak to się wzywa pomoc, czyli to zabezpieczenie miejsca. To jest cały cykl jakby takiego wzywania pierwszej pomocy i tej resuscytacji. Każdy uczestnik warsztatów z pierwszej pomocy otrzyma od nas jeszcze apteczkę takiej pierwszej pomocy, którą będzie miał właśnie w domu na wypadek różnych zagrożeń. Być może jeszcze przyjdzie na to spotkanie do nas żołnierz, który pokaże nam, jak wygląda plecak ewakuacyjny, czyli co się w nim mieści, czyli co powinniśmy w ogóle mieć na podorędziu, czyli pod ręką, jak powinniśmy być zabezpieczeni. Będzie to na pewno bardzo ciekawy element. Dla dzieci i dla klas 1-3 oraz dla dzieci z przedszkola w Dziwnowie mamy już otwarty konkurs plastyczny Straż Pożarna w oczach dziecka, ponieważ dla dzieci to tak naprawdę pierwszą taką okazją do pierwszej pomocy są strażacy, czyli druhowie z ochotniczych straż pożarnych, bo są tatusiowie, bo są bracia, bo są wujkowie, dziadkowie, więc tutaj można powiedzieć, że ten pierwszy ich kontakt to jest właśnie w straży pożarnej. Jeszcze pójdziemy do straży pożarnej, każde dziecko pewnie wsiądzie w samochód, zobaczy je mundur, wyposażenie i ten konkurs trwa przez cały październik. Cały w ogóle projekt jeden i drugi, czyli pierwszy projekt Aktywni Bezpieczni Mieszkańcy Międzywodzia, a drugi projekt Bezpieczni Dziś, Bezpieczni Jutro trwają przez 2 miesiące, wrzesień i październik. A kończy się to wszystko piknikiem podsumowującym ze strażakami. Będzie rozdanie nagród właśnie za konkurs plastyczny. Będą również działania z pierwszej pomocy, ale już nie może resuscytacja, ale na przykład jak się ktoś skaleczy, jak ktoś zwichnie nogę, jak tu zabezpieczyć bandażem, chustą, bo te apteczki, które dostaną nasi mieszkańcy, to mamy jeszcze 2 dodatkowe właśnie na użytek tego projektu, czyli na takie działania stricte już na takie ćwiczenia terenowe. Dla dzieci również będą jeszcze strzelanie z łuku. No i oczywiście mamy piknik, czyli mamy kiełbaskę, mamy ognisko i po prostu oprawę muzyczną. Czyli takie będzie podsumowanie całego projektu. I to są projekty, które nasze koło realizuje razem ze Stowarzyszeniem Nasz Dziwnów. Natomiast kolejny projekt, jest to też dosyć ciekawy. Realizujemy projekt od września do listopada. Tytuł tego projektu jest to Zmieniamy świat małymi krokami, który polega na tym, aby wspierać, promować wolontariat. U nas w szkole w Dziwnowie działa również mały taki klubik wolontariacki i my chcemy jakby poszerzyć działalność tego wolontariatu. Przyjadą do nas pracownicy, koordynatorzy z Centrum Wolontariatu ze Świnoujścia, którzy poprowadzą zajęcia z klasami ósmymi, ponieważ klasy ósme po prostu potrzebują tej świadomości, co mogą później robić w przyszłości, że to nie tylko pracą człowiek żyje, ale również działalnością społeczną, właśnie wolontariacką, czy ze starszymi, czy z dziećmi, w różnych okolicznościach, w różnych, przecież młodzież jeździ również do domów opieki społecznej, pomaga, czy starszym osobom, więc tutaj przyjadą, poopowiadają, jak to wygląda, część dzieci naszych, część młodzieży, można powiedzieć, idzie do szkoły do Świnoujścia, więc być może ktoś z nich tam się też znajdzie w Centrum Wolontariatu w Świnoujściu. Tutaj chcemy właśnie jakby poszerzyć również to, żeby nasi uczniowie starszych klas pomagali w nauce młodszym dzieciom, bo potrzeba jest w szkole, potrzeba w świetlicach środowiskowych i tutaj chcemy ukierunkować dzieci właśnie na pomoc w nauce. Na razie to
można powiedzieć, na ten rok jest to pomoc w nauce. Kolejny element to jest również, przecież jeździmy również do schronisk dla bezdomnych zwierząt, więc tutaj

0: Może pomoże inicjatywy, który daje szkolnym kołom wolontariatu konkretne finansowe wsparcie i przestrzeń do działania. Do działania na rzecz klas, szkół, lokalnych społeczności. Zespoły wolontariuszy mogą ubiegać się o minigranty w wysokości od 2 do 3 tysięcy złotych na realizację swoich inicjatyw. To praktyczna lekcja odpowiedzialności, współpracy i sprawczości dla naszej zachodniej Pomorskiej młodzieży. Jako Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczyliśmy na realizację pomysłów kół wolontariatu łącznie 70 tysięcy złotych. Każde koło może zgłosić dowolną liczbę inicjatyw, ale dofinansowanie otrzyma tylko jeden najlepiej oceniony projekt. Młodzież może przeznaczyć środki na przykład na działania społeczne, edukacyjne, akcje ekologiczne, pomoc potrzebującym, ale to młodzi ludzie decydują, co jest ważne i potrzebne w ich najbliższym otoczeniu. Za przeprowadzenie tego konkursu odpowiada Stowarzyszenie Polites, które ma duże doświadczenie we wspieraniu wolontariatu i na co dzień działa razem ze szkolnymi kołami wolontariatu. Dlatego wszystkie informacje dotyczące tego konkursu znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Polites. Serdecznie zapraszamy wszystkich młodych ludzi z pomysłami.
1: A zapraszała Emilia Wolf z Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: W Gdańsku zakończyły się targi rybne i spożywcze Polfish. Gminę Wolin wspólnie z samorządem reprezentowało na targach Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków. Była to okazja do zaprezentowania potencjału lokalnej branży rybackiej, choć z tym bywa różnie, mówi prezes Jacek Kowalczyk. Zapraszam do wysłuchania dłuższej rozmowy z prezesem na temat rybactwa i rybołówstwa.
2: Z mikrofonem przez Wolin.
1: Mówi się, że rybactwo na zachodnim Pomorzu już troszeczkę podupada. Czy zgodziłby się pan z tym stwierdzeniem?
3: No to już nawet nie muszę się zgadzać, to jest fakt. Rzeczywiście walczymy, żeby rybactwo jeszcze istniało i żeby może jeszcze nasze dzieci mogły też powiedzieć, że w Wolinie i w innych miejscowościach jest port rybacki i rybacy istnieją.
1: A ilu rybaków jeszcze jest w Wolinie? Jak wygląda takie codzienne życie portu?
3: W Wolinie na tą chwilę mamy 16 łodzi, czyli 16 właścicieli rybaków. Jeżeli jest ryba, a to jest podstawa i jest dobra pogoda, co teraz jest też ciężko, bo co chwilę wieje, no to wypływamy, jak teraz można powiedzieć, o godzinie 4-3 o tej porze wypływamy, łapiemy okonia na tą chwilę, węgorza, płyniemy, świt, słońce wstaje, wystawiamy sieci, musimy wyciągnąć te sieci za 2-3 godziny, wybrać, przywieźć do portu, zważyć, sprzedać. I taki codzienny dzień rybaka.
1: To założył stowarzyszenie i ilu w tej chwili macie członków?
3: Założycielem tutaj była nasza miejscowa pani Henryka Palusińska. Ja przejąłem tą funkcję po pani prezes. Członków cały czas od założenia jesteśmy największą organizacją w Polsce. Zrzeszaliśmy 130 rybaków, czyli 130 łodzi mieliśmy pod sobą. Teraz ze względu na różne programy i właśnie problemy w rybołówstwie dużo ludzi odeszło, sprzedało, zezłomowało się i na tą chwilę mamy 73 czy 4 jednostki.
1: Realizujecie dużo projektów, z którego jest pan najbardziej dumny?
3: No taką chyba naszą wizytówką jest Wolin z rybą na talerzu, bo gdzie nie jestem, to ktoś Wolin kojarzy z tym projektem. To jest chyba nasza wizytówka. Zrobiliśmy mnóstwo fajnych eventów, imprez, spotkań w szkołach. No promowaliśmy tą rybę jak mogliśmy.
1: Pierwszy raz w 2026 roku odbyła się wodna pielgrzymka i właśnie tę wodną pielgrzymkę między innymi wy organizowaliście. Proszę nam o niej opowiedzieć i kto właściwie tak naprawdę wpadł na ten pomysł?
3: No, to jest taka, można powiedzieć, tak jak Wolin z rybą na talerzu, mówią, że to nasz taki projekt przewodny, także pielgrzymka może być tym drugim, albo za chwilę pierwszym. To był pomysł tutaj właśnie u mnie w porcie, w Wolinie. Mamy od przeszłego roku nowego księdza proboszcza Hieronima i tak się tu spotkaliśmy, poznawał ludzi w Wolinie.

0: i porozmawialiśmy o łodziach, coś tam weszliśmy na temat, że w Elblągu na Zalewie Wiślanym coś takiego się dzieje od lat, no to dlaczego mamy być gorsi? No i tak z niczego powstał pomysł, że może byśmy się przepłynęli w parę łodzi, a to w przeciągu miesiąca, dwóch bardzo ewoluowało i tych łodzi było bardzo dużo, zamówiliśmy prom od Drag Queen i rzeczywiście zrobiło się takie bardzo poważne wydarzenie. W tym samym czasie utworzyliśmy nasz sztandar na 15-lecie naszego stowarzyszenia. Arcybiskup prowadził naszą pielgrzymkę, wiele fajnych osób i to się zaczyna robić tak, że mnóstwo pytań, mnóstwo zainteresowania i stwierdziliśmy z księdzem, z naszą panią burmistrz tutaj, która też pomagała bardzo z gminą i z przyległymi przystanią morską, muzeum, MPG-kiem. Przy organizacji pielgrzymki robi się teraz plan, że to będzie cykliczna impreza i dużo bardziej zacnie i chcemy, żeby to była pielgrzymka, która będzie odwiedzać różne porty tutaj w zasięgu oczywiście naszych łodzi i będziemy na pewno odwiedzać Stypnicę, Trzebież, Świnoujście, wszystko wokół naszego Zalewu Szczecińskiego, tak żeby to wciągnąć te wszystkie samorządy i naszą organizację. No i modlić się o lepsze połowy i o to, żeby to rybołówstwo przetrwało.
1: A co w sieciach znajduje się najczęściej? Jaka ryba jest łowiona?
0: Zalew Szczeciński, chociaż tak jak pani mówiłem, największa organizacja, Wolińskie Stowarzyszenie, my skupiamy rybaków z Morza Bałtyckiego, Zatoki Pomorskiej, z Zalewu Szczecińskiego, Zalewu Kamieńskiego. Ja poławiam na Zalewie Szczecińskim i tutaj na Zalewie Szczecińskim podstawową rybą jest na tą chwilę leszcz i okoń. Łapiemy też węgorza, dochodzi do tego płotka, ryba niechciana, bo bardzo tania i nie zawsze ktoś od nas ją odbiera, no ale też bywa. No i to są takie podstawowe ryby. Kiedyś jeszcze był sandacz, ale przepraszam, ale na tą chwilę przy różnych inwestycjach, które się dzieją na Zalewie Szczecińskim, to już jest ryba taka, że tak powiem, do zobaczenia i do zjedzenia samemu, bardzo, że małe połowy nie jest już ekonomiczna.
1: Czy pan rybactwem zajmował się przez całe życie, czy to jest jakby druga odnoga pana pracy i pana zawodowego życia?
0: Nie, no jak poznałem żonę, to jej ojciec, mój teściu, był rybakiem, on rybakiem praktycznie był od urodzenia, można powiedzieć, bo spędzał, był rybakiem na Morzu Bałtyckim, teraz jest właśnie na Zalewie, w tej chwili ma 80 lat i zaraz po poznaniu, po ślubie często bywałem w weekendy, jak miałem wolny czas, pływałem i kiedyś sobie tak pomyślałem, fajnie by

0: zbudowane, no na taką małą mieścinę jak Wolin to było wydarzenie historyczne, nie wiem czy to się przekraczać tą barierę, że to powinno być w pewnym momencie jednak już gdzieś nie ma równowagi. Kormoran zniszczy Zalew Szczeciński, nowe wyspy są opanowane, zniszczone za przeproszeniem fekaliami kormorana, zresztą płynie się wszędzie, to są suche drzewa, po prostu nie ma tutaj mądrej moim zdaniem polityki, żeby to jednak ograniczyć, a wszystko jest zganiane na tego rybaka, który tą 6-8-metrową łódeczką jedzie i złapie parę kilo ryby, to on jest tym największym szkodnikiem wedle ekologów i rządzących. Tu Wolin to cały czas był kojarzony z rybołówstwem, no bo jak może być niekojarzony, jak Zalew Szczeciński, piękne miejsce. Kiedyś tej ryby naprawdę tutaj było, tu funkcjonowały takie jednostki jak niewody, dwa takie kutry zbijały jedną taką sieć ciągnioną i po prostu łapały wszystko to, co przepływało. To było w tonach, naprawdę, jak opowiada mi tutaj teściu i rybacy. Mój teściu, tak jak mówiłem, ma 80 lat, jest tu rybak, pan Lewandowski, który ma 93 lata, jeszcze pływa razem z synem, to co teraz jest, to jest dosłownie procent ryby, która tutaj była. Zalew Szczeciński cały czas jest uważany za jedno z lepszych miejsc w Polsce, jeżeli właśnie chodzi o ryby, o różnorodność ryb i wielkość, chociaż tak naprawdę ekonomicznie już w rybołówstwie to się jakby nie zgadza, bo tych ryb, żeby przeżyć, to rybak musi prowadzić inną działalność na tą chwilę, bo z samych ryb jest bardzo ciężko, nie?
1: A jak jest przyrządzona ulubiona ryba prezesa?
0: A, ulubiona bardzo prosta. Najlepsza moja ryba to z mały okonek, posolony, popieprzony i na patelnię. 8 sztuk mieści się na mojej patelni. To jest sam raz na kolację czy na obiad. Nie mam dużych wymagań, ale to jest moim zdaniem najlepsza ryba w Zalewie Szczecińskim. Cudziutki, mały okonek, usmażony.
1: No to niewyszukane. A jakie plany? Czy są teraz, no już poza pielgrzymką, o której rozmawialiśmy, jakieś plany i marzenia związane z rozwojem stowarzyszenia i tego miejsca, portu rybackiego?
0: No plany mamy, tak jak mówiłem, plany mamy, żeby się utrzymać i żeby to rybołówstwo trwało. Mamy duży jakby wpływ na to też. Jestem w komitecie monitorującym, który tam przygotowuje plany na rybołówstwo. Teraz jestem jedynym przedstawicielem do ustalenia budżetu od strony społecznej z rybołówstwa na lata 28-34. Walczymy, żeby środki na różnego rodzaju programy, pomoc, modernizację jednostki, czy tak jakieś wykluczenia i klęski, czy złota alga, czy coś, żebyśmy mieli zabezpieczone środki, bo bez tego rybołówstwo nie przetrwa. I myślę, że jako stowarzyszenie mamy otwarte drzwi, wszędzie możemy rozmawiać, jesteśmy często w ministerstwie, na różnych spotkaniach, zapraszamy departament do nas, także mamy ciągły kontakt. No i to jest teraz bardzo potrzebne, bo będzie ten nowy budżet właśnie na lata 28-34, jeżeli tu się uda zabezpieczyć pieniądze na te 7 lat, no to jeszcze do 34-35 roku rybaków będziemy widzieć, może nie w dużej liczbie, ale przetrwamy. I to jest jakby nasz cel teraz, żeby przetrwać. Jak mogę powiedzieć jeszcze coś do mieszkańców, słuchajcie, jedźcie naszą rybę. Nie często ona się zdarza, bo tak jak mówię, warunki atmosferyczne, nie zawsze możemy być na wodzie, ale ta nasza ryba, a te ryby w Dino, w Biedronkach i różnych hipermarketach, to jest niebo a ziemia. Każdy, który spróbuje węgorza z Zalewu Szczecińskiego, już nigdy nie kupi węgorza hodowanego z Holandii, z Chin i z innych państw ściąganych do nas. On jest taki sam piękny, tak samo, nawet bardziej równy, ale smak to niebo a ziemia. Naprawdę próbujcie i chodźcie do portu, kupujcie ryby bezpośrednio od rybaków.
1: To był apel prezesa Wolińskiego Stowarzyszenia Rybaków Jacka Kowalczyka.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
6: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
5: Czy to konieczne?
6: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
7: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
8: 3,17,41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
1: 8,11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama.
11: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
12: Bogdan Widawka, bardzo ciepło witam w naszym magazynie. Przed nami kilka bardzo ważnych, ale również ciekawych spraw, które chciałbym poruszyć. Już za moment porozmawiamy o elektrycznych hulajnogach i o korytarzu życia.
13: No myślę, że jeszcze nie można tego nazwać problemem, natomiast można nazwać tę sytuację, że tych hulajnóg jest coraz więcej i prędkości są przekraczane podczas podróży tymi jednośladami jako wyzwanie dla policjantów.
12: W tej godzinie spotkamy się też z osobą, która reprezentuje chyba najbardziej sympatyczny zawód w Polsce.
14: Ja zawsze żartuję, bo to szczególnie u starszych ludzi było takie przeświadczenie: bądź grzeczny, bo przyjdzie kominiarz i cię zabierze.
12: I już wiadomo, o jaki zawód chodzi. To oczywiście żart, ale poważne i bardzo ciekawe sprawy związane z pracą kominiarza jeszcze w tej godzinie w naszym magazynie.
11: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
12: A teraz porozmawiamy o bezpieczeństwie nie tylko na drogach, ale też niestety na chodnikach. Wszystko się zaraz wyjaśni. Podkomisarz Piotr Jaworski, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie, jest naszym pierwszym gościem w magazynie.
11: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
12: Korytarz życia. To jest temat, który wypływa co roku dość szeroko. Niektórzy kierowcy stosują się do korytarza życia, niektórzy no chyba jeszcze do końca nie rozumieją, na czym to polega. Czy kierowcy na Pomorzu Zachodnim stosują się do tej zasady?
13: Z moich obserwacji jako kierującego, który no często porusza się po drogach szybkiego ruchu na terenie Pomorza Zachodniego, mogę śmiało powiedzieć, że przypadki niestosowania się do przepisów dotyczących utworzenia korytarza życia, który no bez wątpienia toruje drogę dla służb w przypadku zagrożenia życia i zdrowia, na przykład podczas wypadku drogowego. Raczej są to incydentalne przypadki, że kierujący się do tego nie stosują. Nie pamiętam w przeciągu kilkunastu, kilkudziesięciu miesięcy, żebym czy ja prywatnie, czy też policjanci, którzy pełnią służbę na drodze, informowali o tego typu sytuacji. Natomiast wiemy, że ten korytarz życia jest korytarzem, który tak naprawdę w momencie, kiedy byłby zagrodzony przez jeden lub zespół pojazdów, no przełożyłby na szale być może czyjeś życie i zdrowie. Dlatego tutaj oczywiście mogę śmiało chwalić kierujących, którzy poruszają się po naszych drogach, że stosują się do

0: które obserwują, no myślę, że jeszcze nie można tego nazwać problemem, natomiast można nazwać te sytuacje, że tych hulajnóg jest coraz więcej i prędkości są przekraczane podczas podróży tymi jednośladami jako wyzwanie dla policjantów. Szanowni Państwo, musimy mieć na uwadze jedną rzecz. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo i swoich najbliższych. Mówię tutaj konkretnie o dzieciach. Jeżeli chcemy zrobić komuś prezent na święta, na komunię czy z okazji urodzin, zastanówmy się kilka razy, czy osoba, dla której taki prezent w postaci hulajnogi elektrycznej miałby być wręczony, ma odpowiednią korespondencję z wiekiem. My jako policjanci bardzo często obserwujemy bazowe wykroczenie, czyli poruszanie się dwóch osób na hulajnodze na przykład miejskiej. Mówię tutaj o dużych aglomeracjach, Szczecin, bądź też duże miasto Koszalin czy Stargard. Proszę Państwa, to jest wykroczenie i na hulajnodze możemy poruszać się wyłącznie jako my kierujący bez pasażera. To jest pierwsza sprawa. Pamiętajmy też o kaskach. Nie dla wszystkich te kaski są obowiązkowe, natomiast jeżeli już decydujemy się na taki pojazd, w którym środek ciężkości jest w specyficzny, zupełnie inny sposób umiejscowiony niż na przykład podczas jazdy rowerem czy motocyklem, załóżmy kask. Taka wywrotka może kosztować nas nie tylko utratę zdrowia, połamanie kończyn, różnego rodzaju otarcia, ale też utratę życia. To jest jeden aspekt sprawy związanej z jednośladami elektrycznymi, natomiast tutaj widzimy obecnie dużo większe wyzwanie dla nas, czyli pojazdy, które przypominają swoją konstrukcją motocykl lub motorower. Są to pojazdy, które coraz częściej są nabywane przez użytkowników kilkunastoletnich. No, zapewne też są zakupowane przez rodziców. Natomiast, szanowni Państwo, żeby takim pojazdem się poruszać, w większości przypadków potrzebne są uprawnienia w postaci co najmniej prawa jazdy kategorii AM, czyli dawnej karty motorowerowej. Ten pojazd, aby mógł się poruszać po jezdni, nie po chodniku, nie po ścieżce rowerowej, powinien być również zarejestrowany, posiadać tablicę rejestracyjną i obowiązkowe ubezpieczenie OC. Tylko w takim przypadku użytkownik tego pojazdu, który nim kieruje, powinien mieć również na głowie kask i poruszać się po jezdni, tak jak motorower czy motocykl.
1: O korytarzach życia, ale też o hulajnogach elektrycznych mówił podkomisarz Piotr Jaworski, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Czy zapraszałem już dzisiaj do lasu? Chyba jeszcze nie. Ale tam się teraz wybierzemy. Na grzyby. Ewa Simonowicz-Woźniewicz jest rzeczniczką nadleśnictwa RESCO, starszym specjalistą służby leśnej, zajmuje się ochroną lasu i edukacją przyrodniczo-leśną. No to co? Na grzyby.
2: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
1: Ja chciałem panią zapytać o pani ulubione grzyby, czy też jeden gatunek grzyba.
3: Tak, jest taki gatunek grzyba, jest to kania, inaczej sowa. Nie wszyscy je zbierają, natomiast ja je uwielbiam. Potrafię rozpoznawać, zresztą z mężem bardzo chętnie zbieramy, potem smażymy na patelni i się nimi zajadamy. Mąż nauczył zbierać mnie na przykład lejkowce dęte. Jest to grzyb, który jest bardzo charakterystyczny, ma fioletowy kolor, jest bardzo smaczny, ale też nie wszyscy potrafią je rozpoznawać. Także to zależy, kto jak się nauczył w dzieciństwie, jak mu rodzice pokazali. Jest mnóstwo grzybów, które naprawdę są bardzo smaczne, ale trzeba je umieć rozpoznawać.
1: No właśnie, ja między innymi dlatego nie wybieram się nigdy na grzyby, chociaż las uwielbiam i bardzo często zapuszczam się do lasu właśnie po to, żeby się zrelaksować. Natomiast na grzyby nie chodzę, dlatego że ja się po prostu boję, że zbiorę nie to, co trzeba. Czy takie obawy są jednak jednostkowe, czy spotyka się pani z takimi obawami właśnie szerzej?
3: Tak, ludzie mają obawy i z tego też powodu nie zbierają. To słyszymy często od ludzi odwiedzających lasy. Ale to jest bardzo dobre podejście, bo jeśli nie wiem, nie znam, po prostu nie zbieram grzybów. Grzyby można kupić w sklepach, przygotowane, wysuszone. Można też w razie wątpliwości zgłosić się do stacji sanepidu w naszym powiecie. Tam są grzyboznawcy, którzy pomogą w rozpoznawaniu grzybów. Natomiast ten temat wymaga bardzo dużej ostrożności.
1: Tak jest. Zapachniało lasem na naszej antenie, przyznam szczerze.
3: Super, bardzo się cieszę. Natomiast jeśli mogłabym jeszcze coś powiedzieć,
1: bardzo proszę.
3: To mam taką niespodziankę.

0: dla wszystkich słuchaczy. Otóż chciałabym serdecznie zaprosić do udziału wszystkich miłośników grzybobrania w konkursie organizowanym przez Nadleśnictwo Resco. Jest to kolejna edycja konkursu na największego grzyba Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Pod odświeżoną nazwą Ale Grzyb szukamy olbrzyma. W myśl czterech zasad: znajdź, zmierz, zgłoś i zostań rekordzistą. Wszystkie szczegóły na naszej stronie internetowej Nadleśnictwa Resco, jak również na stronie w mediach społecznościowych, także gorąco zapraszam, czekają atrakcyjne nagrody.
1: Jak długo potrwa ten konkurs? Do kiedy?
0: Tak, konkurs trwa od 1 września do 31 października.
1: Ja chciałem jeszcze o jedną rzecz zapytać. No nie mogę takiego pytania nie zadać po pani zaproszeniu. Jakiego największego grzyba pani widziała?
0: No to był grzyb, który wygrał poprzednią edycję naszego konkursu. Była to kania, która miała przeolbrzymi kapelusz. Jak pan przesłał zdjęcie, to ten kapelusz miał kształt parasola nad jego głową. Także sobie proszę wyobrazić, to było ponad metr długości obwodu tej kani. Także coś niesamowitego.
1: A czy wśród grzybiarzy jest podobna historia jak wśród wędkarzy? To znaczy, że wędkarze chwalą się swoimi okazami, grzybiarze też pewnie.
0: Tak, chwalą się. Jest mnóstwo stron na Facebooku, gdzie grzybiarze przechwalają się swoimi znaleziskami. Tak samo przychodzą do nas, pokazują, przesyłają zdjęcia. Jest to wspaniała pasja i naprawdę polecana dla każdego.
1: Na grzyby nas zapraszała, ale też do wzięcia udziału w konkursie Ewa Simonowicz-Woźniewicz, rzecznik Nadleśnictwa Resco, starszy specjalista służby leśnej. Pani Ewa zajmuje się ochroną lasu i edukacją przyrodniczo-leśną. Podam jeszcze adres strony internetowej, gdzie jest mnóstwo szczegółów na temat konkursu Ale Grzyb i zdjęcia też są: www.resco-szczecin-lasy.gov.pl.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: A teraz przypomnijmy sobie niektóre tylko wydarzenia ważne i ciekawe, które w mijającym tygodniu miały miejsce na Pomorzu Zachodnim.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
1: To ma być sygnał alarmowy i protest przeciwko pogarszaniu się bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych apelował do prowadzących pociągi, by 11 września przez całą dobę pokonywali przejazdy z prędkością maksymalnie 20 km na godzinę. Decyzja zapadła po serii groźnych zdarzeń na polskich torach, a bezpośrednim impulsem był środowy wypadek pociągu PKP Intercity Koziołek relacji Lublin-Szczecin. Skład zderzył się w Sokolnikach Suchych na Mazowszu z ciężarówką wjeżdżającą na przejazd kolejowo-drogowy. Lokomotywa i część wagonów wykoleiły się, a pociągiem podróżowało około 120 osób. 20 osób zostało poszkodowanych, w tym 4 ciężko, jedna osoba zmarła. Szeroko o tym informowała Szczecińska Wyborcza. Policja w Reczu sprawdza, jak mogło dojść do wypadku na gminnych dożynkach. Ranne zostały 4 osoby. Impreza odbyła się mimo ostrzeżeń o spodziewanym silnym wietrze. O szczegółach Miłosz Gocłowski.
3: Najciężej ranny mężczyzna trafił do szpitala w Szczecinie w stanie ciężkim. Został przygnieciony drzewem. W wyniku upadku uderzył głową w ławkę. Organizator dożynek miał nie otrzymać informacji o spodziewanych trudnych warunkach pogodowych.
1: W ubiegłą sobotę wiatr wiał z prędkością do 85 km na godzinę. Z tego powodu odwołane zostały podobne imprezy w okolicznych gminach. Szczecin chce przywrócić popularność miejskiego roweru. Na użytkowników czekają konkursy z nagrodami. Codziennie jeden z wypożyczających otrzyma zwrot środków za swoją jazdę, a szkoły mogą zamówić rowery na lekcje WF-u. Mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta.
4: To jest taka alternatywa do takich, no może nie nudnych, ale bardziej z tradycyjnych, sztampowych lekcji WF-u. Tu wystarczy zgłosić się do naszej spółki. Dostarczymy rowery na miejsce do każdej szkoły. Odbierzemy je potem po zajęciach.
1: Promocyjna akcja potrwa do końca miesiąca. Zmiany na torach kolejowych zachodniego Pomorza. Od 14 września wznowione zostają prace między Białogardem a Kołobrzegiem. Jak informuje spółka PKP, ruch pociągów na tym jednotorowym odcinku będzie wstrzymany do 12 grudnia. Uczniowie i nauczyciele wrócili do szkół, a Woliński Park Narodowy zaprasza nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i edukatorów na bezpłatny cykl 5 szkoleń przyrodniczych z wykładami, warsztatami i zajęciami w terenie. Pierwszeństwo mają nauczyciele z gmin sąsiadujących z parkiem, m.in. gminy Wolin. Przekazywanie wiedzy o przyrodzie mieszkańcom regionu jest niezwykle ważne, mówi Elżbieta Waliszewska-Lorent, główny specjalista do spraw edukacji Wolińskiego Parku.
5: Edukacja jest jednym z podstawowych zadań parku, oprócz ochrony przyrody i udostępniania turystycznego.
1: Nabór do projektu Przyroda Wolińskiego Parku Narodowego Znam i Chronię potrwa do 14 września. Przed końcem roku przebudowa ulicy Elizy Orzeszkowej w Kamieniu Pomorskim powinna zostać zakończona. Na jakim etapie są prace? Trwają roboty w rejonie skrzyżowania z ulicą Mieszka I, montowane jest też oświetlenie. Mieszkańcy liczą, że listopadowy termin oddania inwestycji nie zostanie wydłużony. Tymczasem część odcinków rowerowej trasy Berlin-Szczecin-Kołobrzeg jest już prawie gotowa. Prace budowlane między miejscowościami Kłodzino i Upadły w gminie Kolczewo powinny planowo zakończyć się w październiku. To pierwszy fragment północnej części szlaku, którego pętla będzie miała w przyszłości 800 km.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
1: To oczywiście jeszcze nie koniec naszego magazynu, właściwie dopiero go rozpoczęliśmy. Zapraszam do słuchania.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Wzbudzają sympatię, to nie ulega żadnej wątpliwości, ale przede wszystkim dbają o to, żebyśmy byli bezpieczni. Kominiarze. O nich będziemy teraz rozmawiać, a raczej o jednym z nich. Daniel Okruch jest mistrzem kominiarskim, prezesem Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego Oddziału w Szczecinie. Będziemy rozmawiać o tym, czym zajmuje się kominiarz, ale też jakie to ma przełożenie na nasze codzienne życie. Zapraszam.
2: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
1: Regularne wizyty kominiarza to obowiązek właściciela lub zarządcy budynku i to wynika bezpośrednio z przepisów ustawy Prawo Budowlane, ale też przepisów przeciwpożarowych. Zacznijmy od odpowiedzi na najprostsze pytanie. Co to jest przegląd kominiarski i na czym on polega?
6: Przegląd kominiarski jest to w przepisach nazwane okresową kontrolą przewodów kominowych. Jest to określenie, czy przewody kominowe i urządzenia, które są do tych przewodów kominowych podłączone, nadają się do dalszej bezpiecznej eksploatacji. W ramach polskiego prawa budowlanego wyróżniamy okresową kontrolę budynków, obiektów w sumie, które są wielkopowierzchniowe, czyli posiadają powyżej 1000 metrów kwadratowych powierzchni dachu bądź 2000 metrów kwadratowych zabudowy i je musimy przeglądać dwa razy w roku, do końca maja i do końca listopada, oraz pozostałe obiekty, które posiadają przewody kominowe, w nich robimy przeglądy, robimy tą okresową kontrolę przynajmniej raz w roku. Dodatkowo, poza czynnościami przeglądowymi, czyli sprawdzeniem drożności, sprawdzeniem stanu technicznego, istnieje jeszcze konieczność czyszczenia przewodów kominowych. Tu już wchodzą w życie przepisy przeciwpożarowe i one narzucają na nas w okresie użytkowania przynajmniej raz na 3 miesiące czyszczenie przewodów dymowych, czyli przewodów, do których podłączone są urządzenia na paliwo stałe, czyszczenie przewodów spalinowych, czyli tam, gdzie mamy podłączone kotły gazowe, kotły olejowe, tu w tym momencie raz na 6 miesięcy, co pół roku, i czyszczenie przewodów wentylacyjnych raz w roku. Wyjątkami są jeszcze pomieszczenia, gdzie jest zbiorowe żywienie. One mają odrębne przepisy, ale to jest dodatek aniżeli reguła i tutaj bardziej bym się raczej skupiał na tych rzeczach w domach jednorodzinnych czy wielorodzinnych, no bo to jest to nasz temat naszej rozmowy.
1: Słuchają nas słuchacze ze Szczecina, z okolic Szczecina, z kilkunastu miejscowości Pomorza Zachodniego i pewnie odpowiedź na to pytanie jest dla nich bardzo ważna, jak zresztą też inne, ale chciałbym pana teraz zapytać o to, kiedy najlepiej zlecić kontrolę przewodu kominowego. Mam na myśli porę roku. Czy to jest istotne?
6: W przeglądy są istotne, nawet przepisy narzucają, kiedy ten przegląd powinien się odbyć, bo normy narzucają, że przegląd powinien się odbyć wiosenną porą. Niestety jest to niemożliwe, żeby wszystkich zadowolić i dogodzić w danym terminie, tak? Przeglądy generalnie wykonywane są cały rok. Myślę, że najwięcej uzyskamy w momencie, kiedy jest chłodniej na dworze, cieplej w mieszkaniu, bo wtedy przewody grawitacyjne działają, no wynika to z spraw fizyki, ale zarówno wiosna, jesień czy zima pod względem skuteczności działania przewodów grawitacyjnych jest dobrym okresem do wykonywania kontroli, o tyle w porze letniej na stromych dachach jest po prostu bezpiecznie dla nas, jako dla osób, które wykonują kontrolę. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, narzucają przy stromiznach dachowych oraz przy dachach pokrytych łamliwym bądź tłukącym poszyciem komunikację dachową. Wszelkiej maści stopnie, ławy montowane w poszyciu dachu, które umożliwiają bezpieczne wyjście czy z drabiny zewnętrznej, czy z okna wyłazowego i poruszanie się do instalacji kominowych celem wykonania przeglądu, celem wykonania czynności konserwacyjnych.
1: Na Pomorzu Zachodnim sporo jest mieszkań, domów, które są ogrzewane gazem, czy też przy pomocy pompy ciepła. Ja chciałem pana zapytać, czy wizyta kominiarza w takich przypadkach, kiedy dom, mieszkanie jest ogrzewane gazem, czy pompą ciepła, jest również obowiązkowe?
6: Tutaj trzeba byłoby rozgraniczyć, czy w budynku występują przewody kominowe. Należałoby sięgnąć do definicji, czym jest przewód kominowy. I o ile w przypadku instalacji gazowej w budynku jest obowiązkowa, oprócz wizyty kominiarza, zgodnie z artykułem 62 prawa budowlanego, wizyta osoby posiadające uprawnienia dozoru i eksploatacji urządzeń gazowych i wykonana próba szczelności instalacji gazowych, również najmniej raz w roku, tak jak przewodów kominowych, czy w przypadku budynków wielkopowierzchniowych dwa razy do roku, jest elementem tego artykułu, jest konieczna. W przypadku pompy ciepła tu już nie mają zastosowania przewody kominowe, nie ma tu w tym momencie przewodu kominowego, więc taka okres, powiedzmy w momencie, w którym trafiło to gdzieś tam na strogę sądową, nawet jakąś tam grzywnę. Nie spotkałem się po prostu z taką sytuacją. Obecnie największym batem jest fakt, że tych czynności zgodnie z artykułem 62 prawa budowlanego wymagają ubezpieczyciele. Jeżeli w budynku czy na lokalu ciąży wierzytelność bankowa bądź po prostu mamy swój lokal własnościowy, nasz własny i mamy go ubezpieczonego, no to w tym momencie ubezpieczyciel wymaga, bo karą dla nas jest niewypłacenie odszkodowania w momencie potrzeby, no bo nie dopełniliśmy ogólnych warunków ubezpieczenia i to jest moim zdaniem taki najczęstszy z przypadków. Powody odmów są różne. Czasami ktoś dochodzi do wniosku, że proszę pana, ja nie mam gazu, więc ja przeglądu nie potrzebuję. To jest błąd myślowy, dlatego że jeżeli w całym budynku na powiedzmy 30 lokali 28 posiada

0: Dziennikarza, który wykonał przegląd u niego i zostawił mu tylko formę papierową takiego dokumentu bez wpisu do tego systemu, no po prostu musi się liczyć z tym, że taki przegląd jest nieważny. To tak jakbyśmy pojechali na stację diagnostyczną, diagnosta by nam przybił do dowodu rejestracyjnego pieczątkę, ale nie wprowadził do CEPiK-u tego przeglądu, no to ten przegląd jest po prostu nieważny.
1: A czy oprócz przeprowadzania rutynowych przeglądów i rutynowego na przykład czyszczenia, trzeba jeszcze korzystać z usług kominiarza w innych przypadkach?
0: Kominiarze w dzisiejszych czasach nie tylko kontrolują i czyszczą przewody kominowe. Dużo naszych kolegów z branży rozszerzyło swoje działalności. Kominiarze montują wkłady kominowe do przewodów kominowych, budują nowe kominy, na przykład stalowe z jakichś systemów różnych producentów. Robimy również opinie pod kątem przyłączenia nowych urządzeń gazowych, wytyczamy wentylację. Sporo jest usług z zakresu kominiarstwa, które odbiegają od tych takich rutynowych, corocznych badań czy konserwacji okresowej przewodów kominowych. Część z naszych kolegów posiada uprawnienia gazownicze, również wykonuje szczelności instalacji gazowych. Część z nas zajmuje się remontami przewodów kominowych, tak jak frezowanie czy rozwiercanie przewodów kominowych, późniejszy montaż wkładów, uszczelnianie nieszczelnych przewodów kominowych metodą szlamowania, czyli tynkowanie od środka. Jest bardzo dużo gałęzi, które są takie około kominiarskie, czy związane z pracą na dachu. Możemy wykonywać z racji bycia tymi osobami, które gdzieś te instalacje naszych budynków oglądają.
1: Kominiarze oprócz tego, że fantastycznie wyglądają i niewątpliwie wzbudzają sympatię wszystkich mieszkańców, to jednak przede wszystkim dbają o to, żebyśmy w naszych mieszkaniach czuli się bezpiecznie, ale my też musimy coś od siebie dać. To coś przez duże C i jeszcze z podkreślnikiem, bo przecież obowiązują nas pewne zasady, obowiązują nas terminy i rodzaj wykonywanej przez kominiarza usługi. A o tym wszystkim, ale też o różnego rodzaju ciekawostkach związanych z pracą kominiarza opowiadał nam Daniel Okruch, mistrz kominiarski, prezes Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego Oddziału w Szczecinie.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Wyobrażenie kominiarza jako osoby, która ma linę na plecach i wybiera sadzę, jest chyba mocno nieaktualne. Kominiarze wykonują zawód zaufania publicznego, tak jak strażacy czy policjanci. O szczegółach pracy kominiarza, ale też o obowiązkach najemców, właścicieli mieszkań czy domów w województwie zachodniopomorskim rozmawiam z Danielem Okruchem, mistrzem kominiarskim, prezesem Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego Oddziału w Szczecinie.
2: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
1: A z jakimi najczęstszymi grzechami spotyka się pan podczas swojej pracy, tak z perspektywy czasu, jak pan na to popatrzy?
0: Najczęstszymi grzechami bardzo często brak dopływu powietrza z zewnątrz, czyli brak nawiewu powietrza do potrzeb wentylacji jest takim, powiedzmy, przepraszam za sformułowanie, grzechem głównym. W nowoczesnych budynkach, nowo projektowanych, w oknach bardzo często spotykamy nawiewniki. Jest to coś, co firmy od okien bardzo nie lubią, bo jest to zepsucie parametrów okna, obniżenie jego współczynnika przenikalności. A pod względem utraty ciepła owszem, ale z drugiej strony, jeżeli my nie zapewnimy tego dopływu powietrza do wentylacji czy do urządzeń, które są podłączone poza urządzeniami z zamkniętymi komorami spalania, takimi jak kotły kondensacyjne czy coraz częściej kominki z takim dodatkowym dopływem zewnętrznym powietrza, to w tym momencie przewody kominowe zaczynają te deficyty uzupełniać. Kolejnym grzechem jest ucieczka od przewodu kominowego, ucieczka od kominów murowanych na rzecz kominów systemowych, tylko że są to systemy, które nie do końca w mojej opinii zostały stworzone z myślą o dobrej wymianie powietrza, tylko bardziej o modzie. Myślę tutaj przede wszystkim o wszelkiej maści grzybkach dachówkowych. Niestety to wynika z mody, bo na protokołach sprawozdawczych, czy takich, nazwijmy to, kończących budowę przed oddaniem budynku.

0: rynku do użytku, bo i takimi rzeczami również się zajmujemy. Słyszę, że proszę pana, komin brzydko wygląda. A tutaj proszę bardzo, elegancka dachóweczka, nie rzuca się w oczy, nie jest jakimś dodatkowym szpeceniem dachu. Nie jest to takie duże, powietrze będzie wymieniać. No mówię, no wie pani co, czy tam pan, no trochę racji państwo macie, tak? Ale efekt będzie taki, że to jest z ceramiki, to się wygrzeje, to złapie temperaturę latem bardzo wysoką, nie będzie funkcjonować, zimą przemarznie, zacznie się wykraplać. Poza tym no, wysokości wylotu nie są zgodne z polską normą, no i zaczynają się problemy, bo pan projektant zaprojektował, pan wykonawca wykonał, a pan kominiarz mówi, że to jest źle zrobione, ja za to zapłaciłem pieniądze i kto mi teraz pomoże to naprawić. Tematy kominiarskie są tak rozległymi tematami, że można o nich naprawdę dużo i długo mówić.
1: Czy zawód kominiarza dzisiaj jest zagrożony? Jak pan uważa, czy młodzi ludzie na Pomorzu Zachodnim, w Szczecinie, w okolicach, czy oni się garną do tego zawodu, czy raczej z tym jest problem?
0: Znaczy, ja nie jestem człowiekiem starszej daty. Posiadam kolegów, którzy dopiero teraz zaczynają swoją przygodę z kominiarstwem. Nie jest to może jakoś bardzo mocno rozdmuchane. Praca kominiarza jest bardziej zawodem rodzinnym. Wielopokoleniowe rodziny kominiarzy. Sam jestem trzecim pokoleniem, które tutaj na szczecińskim rynku od lat 50. po dachach tutaj tych naszych szczecińskich przemierza. I uważam, że ani sztuczna inteligencja nie zastąpi zdrowego rozsądku. Wszelkie akcje organizowane, czy przez straż pożarną, bardzo fajne takie spotkania z najmłodszymi naszymi mieszkańcami, obywatelami tutaj w regionie, przekazujemy im nasze informacje. W większości przypadków te akcje dotychczas były skierowane, żeby w młodych ludziach zaszczepić te informacje, że to, co palimy w piecach, to spalamy, to my to później oddychamy, nie robi nam się z tym lepiej, tylko żyje nam się gorzej, że nie dbamy o środowisko, nie dbamy o naszą planetę. Jak docieramy do tych najmłodszych, to widać, że później w domach też się ciekawe dyskusje wywołują. Jedna z pań nauczycielek powiedziała, że po takiej naszej wizycie przyszedł jeden z tatusiów na następny dzień. Powiedział, że to jest nie do pomyślenia, że po takiej wizycie pana kominiarza po gadance dziecko wieczorem mu się położyło w kotłowni, powiedziało, że ono mu nie da spalić tego, co tam leżało, bo pan kominiarz powiedział, że to jest niebezpieczne. Pół żartem, pół serio, ale faktycznie budowanie świadomości wśród najmłodszych jest pewną misją. Uważam, że trzeba na nią znaleźć czas i tutaj próbować pokazać, w jaki sposób możemy sobie sami w sumie pomóc. Zbudując informacje, zbudując bazę danych i wiadomości od najmłodszych lat, rzutujemy na to, co będziemy mieli w przyszłości.
1: Jak się przygotowywałem do tej rozmowy, pomyślałem sobie, nie zapytam o to, teraz mnie strasznie korci. Wie pan, o co chcę zapytać?
0: Pan próbuje.
1: Ja wiem i podpisuję się pod tym, że kominiarz to osoba bardzo sympatyczna, wzbudzająca sympatię i nie dlatego, albo nie tylko dlatego, że jest sympatyczna, uśmiechnięta i fantastycznie wygląda, ale dlatego, że dba o nasze bezpieczeństwo. I to jest bardzo ważne. Połączenie tych dwóch składników daje pełny obraz. Ja chcę pana zapytać, czy w dalszym ciągu na ulicy, jak pan przechadza się po ulicach szczecińskich, czy mieszkańcy, czy przechodnie zaczepiają pana, no w tym dobrym znaczeniu, i pytają różne rzeczy, o guzikach nie wspomnę.
0: Jest to cały czas kultywowane, fakt, że to większość ludzi jednak starszej daty ma większy na to nacisk. Ja zawsze żartuję, bo to szczególnie u starszych ludzi było takie przeświadczenie: bądź grzeczny, bo przyjdzie kominiarz i cię zabierze. Nie wiem, skąd to się wzięło, może chodziło o to, że kominiarze gdzieś tam przychodzili, mieli worki ze sobą, jeździli rowerem, mieli drabinę, różne rzeczy. Ja też zawsze powtarzam, że mnie mama kiedyś kominiarzem straszyła, tylko używała troszeczkę innego sformułowania. Mówiła, czekaj, tata z roboty wróci. Więc tutaj to szczęście, to szczęście.

0: zobaczyłem kominiarza, owszem, fakt, bardzo dużo moich kolegów z branży nie za bardzo z tradycją jest za pan brat. Zamienili mundury 13-guzikowe z pasem na polary, cylindry zamienili na czapki, więc poza napisem na plecach kominiarz ciężko rozpoznać, czy to jest policjant, czy to jest kominiarz, bo to tutaj nas tak bardzo często mylono, szczególnie tak właśnie ubranych bardziej cywilnie. Ja się staram w okresie zimowym, opuszczając swój zakład pracy, wychodzić zawsze w mundurze, wychodzić ubrany w cylinder. Zauważyłem, że bardzo dużo drzwi ten strój otwiera, w odróżnieniu od opisanego przeze mnie wcześniej. Jest sympatyczniej. Też osoby, które widzą kogoś w cylindrze, tak jakoś bardziej podnoszą to, co mówię. Odnoszę wrażenie, że to dużo bardziej trafia, to, co mam do przekazania. Skąd się w ogóle wzięło powiedzenie, że kominiarz przynosi szczęście? To bardzo mocno nawiązuje do tego, co pan wcześniej powiedział. W XIV, XV, XVI wieku, kiedy już pojawiały się budynki mieszkalne, nie było tak jak dzisiaj w Szczecinie zakładów kominiarskich, tylko były grupy wędrowne, które się trudniły czyszczeniem przewodów kominowych. I chodzili od miasta do miasta, czyścili kominy i stąd to szczęście było brane pod uwagę, że po prostu jak przyszli kominiarze do miasta, to będziemy mieli szczęście, bo nie będzie pożaru. I to tak ewoluowało przez lata, gdzie na ten moment już w każdym mieście generalnie większym jest kilkudziesięciu kominiarzy. Zrzeszamy się, doszkalamy, żeby poszerzać swoje wiedzę, swoje kompetencje, żeby być na straży właśnie tego bezpieczeństwa, żeby każdy z lokatorów, każdy z mieszkańców mógł czuć się bezpiecznie w swoim domu. Oczywiście to wszystko są pobożne życzenia, ale w momencie, w którym puszczamy kominiarza, najlepiej, żeby to też była osoba, która po pierwsze jest miejscowa, nie jakaś przyjezdna, bo również są firmy, które trudnią się turystyką kominiarską i z województwa wielkopolskiego objeżdżają tydzień po tygodniu różne regiony naszego województwa, świadcząc usługi mniej lub bardziej rzetelnie w promocyjnych pieniądzach. No, tak jak w każdej branży, czasami się zdarzały oszustwa na kominiarza wśród starszych ludzi, no bo tak jak zawód zaufania, wpuszczają nas ludzie do domów. To jest ciężki moment dla nas, że jesteśmy posądzani o jakieś rzeczy, gdzie strój kominiarza, mundur kominiarza nie jest w żaden sposób zastrzeżony, można go sobie nabyć, uszyć, załatwić, wydrukować sobie w drukarni po kilkanaście groszy jakąś laurkę tytułem kalendarza na rok następny, wybrać się z handlem obnośnym dookoła po spółdzielni i jest gotowy patent na zarabianie. My jako kominiarze nigdy nie chodzimy po domach, tych kalendarzy nie sprzedajemy.
1: Jakie życzenia, takie najmilsze sercu, przyjmuje kominiarz?
0: Zawsze powtarzam, że trzeba być zdrowym i się uśmiechać. Resztę jakoś sobie załatwimy.
1: Tego życzę, panie Danielu. Pięknie dziękuję za tą rozmowę. Bardzo konkretna, ale też bardzo sympatyczna i to było słychać, że rozmawiam z człowiekiem z pasją.
0: Dziękuję bardzo. Miło usłyszeć.
1: Warto pamiętać o obowiązku, którego zaniedbanie może skończyć się nie tylko mandatem, ale też poważnymi problemami. Przypomnijmy, że trzeba pamiętać o obowiązku, którego zaniedbanie może skończyć się nie tylko mandatem, ale też poważnymi problemami. Kontrola komina dla wielu osób wydaje się zwykłą formalnością, a w rzeczywistości to jeden z najważniejszych obowiązków związanych z utrzymaniem domu. Aktualny protokół potwierdza sprawność instalacji i może mieć decydujące znaczenie, jeśli, oby nie oczywiście, ale jeśli dojdzie do niebezpiecznego zdarzenia. O tym wszystkim, ale też o ciekawostkach związanych z pracą kominiarza mówił nam gość w audycji, Daniel Okruch, mistrz kominiarski, prezes Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego Oddziału w Szczecinie.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Do 27 września w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie można zwiedzać wystawę Zatrzymane w locie. Autorem zdjęć jest Mariusz Mars Suwalski z Międzyzdrojów. Prawie wszystkie fotografie są wykonane techniką R2R, czyli zrobione zostały z pokładu innych statków powietrznych. Bohaterami większości zdjęć są samoloty polskiej armii i statki powietrzne sił zbrojnych państw sojuszniczych. Ula Myszkinis rozmawiała z Mariuszem Suwalskim o pasji i technice wykonywania tych unikalnych zdjęć.
2: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
3: Panie Mariuszu, kiedy zaczął pan się interesować fotografią lotniczą, a może w ogóle fotografią?
4: Znaczy fotografia lotnicza, no to tak się, może nie tyle fotografia, co zainteresowanie, to się już zaczęło jak od dzieciństwa, jak to tak się jest małym chłopcem, patrzy się w niebo i tam lata.

0: chociażby z siłami zbrojnymi, siłami powietrznymi Rzeczpospolitej Polskiej. Mamy tak zwanych członków zwyczajnych, sympatyków. Powiedzmy, ta grupa liczy łącznie około 60 osób.
1: Fotografią zajmuje się pan od wielu lat, tak jak mogliśmy usłyszeć. Czy przekazuje pan swoją wiedzę młodszemu pokoleniu?
0: Znaczy, no nie prowadzę warsztatów jakichś fotograficznych, jeżeli to rozumiemy przez szkolenie. Natomiast no wiele osób, wstępując do naszego stowarzyszenia, czy też nawet sympatyzując, to oczywiście też przystępują do nas, chcąc poprawić swój warsztat, i to też jesteśmy w tym stowarzyszeniu po to, żeby tym młodym osobom coś podpowiedzieć, ułatwić, pomóc, naprowadzić na coś.
1: Do 27 września w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie będzie można oglądać wystawę pana zdjęć Zatrzymane w locie, a jeżeli ktoś nie trafi do Szczecina na tę wystawę, czy te zdjęcia będzie można obejrzeć gdzieś indziej, na przykład w Międzyzdrojach, gdzie pan mieszka?
0: Wystawa obejmuje 24 zdjęcia, które wykonałem na przestrzeni chyba ostatnich 11 lat, bo pierwsze zdjęcie pochodzi z 2015 roku. To zdecydowana większość tych zdjęć powstała podczas sesji tak zwanych air to air, czyli powietrze-powietrze, kiedy fotografuje się z samoloty, z pokładu innych samolotów, bo powiedzmy w trakcie rozwoju, nazwijmy to fotograficznym, człowiek chce więcej, więc z czasem jak gdyby fotografia z ziemi przestała wystarczyć i trzeba było wzbić się w niebo. I właśnie w 2001 roku miała miejsce pierwsza sesja typu air to air w moim wykonaniu. I oprócz jednego zdjęcia, wszystkie zdjęcia powstały w ten sposób. No, jak gdyby to było założeniem tej wystawy, bo jednak tego typu fotografie, przez to, że wykonanie ich jest trudno dostępne, znaczy może nie jest dostępne tak masowo, zawsze wzbudza większe zainteresowanie. Natomiast co do dalszych lotów wystawy, tak, no są planowane inne ekspozycje, to znaczy na pewno będzie jeszcze jedno miejsce w Szczecinie, w siedzibie Związku Polskich Artystów Fotografików. Wystawa będzie potem prezentowana jeszcze w październiku, listopadzie, termin tutaj jest ustalany. Na pewno wystawa będzie prezentowana w 21. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Świnie. Zresztą baza też jest tu jak gdyby współorganizatorem tej wystawy, bo przez wiele lat to właśnie 21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdinie była takim moim lotniczym domem. Czy w Międzyzdrojach? No, być może. Kiedy ta wystawa jest, oczywiście, to już będę się starał o jakieś nowe lokalizacje, no bo skoro powstała, to już nie po to, żeby po tym leżała w garażu.
1: Oczywiście. A czy liczył pan kiedyś, ile pan zrobił zdjęć?
0: Nie, bo to jest chyba niepoliczalne praktycznie, bo w dobie aparatów cyfrowych, kiedy dysponuje się odpowiednio dużą kartą pamięci, ta liczba zdjęć jest olbrzymia, bo tu praktycznie nie jesteśmy ograniczeni liczbą 36 klatek jak na tradycyjnym filmie fotograficznym, więc podczas takich dużych, jakiejś dużej imprezy typu jak powiedzmy Airshow Radom czy jakieś Leszno, to mówimy tu już o tysiącach zdjęć podczas jednej imprezy, tak? 5, 9 nawet tysięcy zdjęć podczas jednej imprezy, a takich imprez było dużo, więc chyba łączna suma jest nie do policzenia, ile tych zdjęć zostało wykonanych.
1: A ile czasu potem poświęca pan na to, aby te zdjęcia przejrzeć i wybrać te najważniejsze?
0: No to jest właśnie najgorsze w tym wszystkim, w tej fotografii cyfrowej, bo kiedy zrobi się tyle zdjęć, trzeba je potem przejrzeć, więc to jest na pewno najtrudniejszy element, zwłaszcza, że bardzo często te zdjęcia trzeba gdzieś szybko dostarczyć, jeżeli na przykład jest jakaś sesja fotograficzna organizowana przez siły powietrzne, wiadomo, że oczekują tego materiału w miarę szybko, w miarę sprawnie, ale często się potem do tych zdjęć wraca, do tej sesji po jakimś czasienia, stąd to tygodnie, nieraz miesiące, nieraz i lata, żeby coś tam jeszcze na spokojnie, bez emocji, już takich, bez tej presji czasu przejrzeć, tak? Ale powiedzmy po takiej jakiejś imprezie, no to wiadomo, no jeszcze jest dom, jeszcze jest praca, ale wykorzystuje się każdą chwilę wolną, no to i tak powiedzmy to jest kwestia tygodnia, żeby przejrzeć, żeby te zdjęcia troszkę przygotować do publikacji.
1: A co dla pana jest najpiękniejsze właśnie w takich sesjach z pokładu samolotu? samolotu.

0: urobionych. I jakie emocje temu towarzyszą?
1: Emocje są bardzo duże. Ten poziom adrenaliny i dopaminy no na pewno jest na bardzo wysokim poziomie. Emocje to chyba bardziej przychodzą po sesji, bo w trakcie sesji jednak człowiek jest bardzo skupiony na tym, co wykonuje, tak? Bardzo ważne są względy bezpieczeństwa, więc tutaj przed sesją trzeba przygotować odpowiednio sprzęt, przygotować siebie, zabezpieczenia, jak gdyby sprawdzić, czy to wszystko jest na pewno tak, jak powinno być, i człowiek, i tutaj trzeba się naprawdę skupić, bo przy tego typu fotografii to nie ma jak gdyby miejsca na pomyłkę, tak? A kiedy ta sesja się już zaczyna, człowiek jest jak gdyby skupiony na wykonaniu zadania, mówiąc po wojskowemu, czyli na zrobieniu jak najlepszego materiału. Choć nie ukrywam, że czasem, kiedy ta modelka, ten samolot za nami jest dłuższy jakiś czas, już powiedzmy duża ilość zdjęć została zrobiona, no to nadchodzi ten moment, że troszkę ten aparat się od oka opuszcza i tylko się człowiek tak delektuje widokiem, który ma przed sobą.
0: I jeszcze może banalne pytanie, ale czy ma pan ulubione zdjęcie? Takie, które kocha pan najbardziej, albo które kosztowało najwięcej tej adrenaliny, o której pan mówił?
1: Znaczy nie, jednego takiego zdjęcia nie ma, tak? Bo to zdjęcie na wystawie jest tylko cząstka tych zdjęć. Nie ukrywam, że wybór zdjęć na wystawę tylko 24 był bardzo ciężkim wyborem. Praktycznie każde z tych zdjęć ma dla mnie olbrzymi bagaż emocji, przeżyć i praktycznie o każdym z tych zdjęć mógłbym długo opowiadać i emocje różne, od bardzo pozytywnych po powiedzmy nawet smutne, tak, bo takie też się zdarzają, chociażby jak na wystawie zdjęcie z roku 2023 jest zdjęcie z treningu majora Macieja Slaba Krakowiana, a dwa lata później podczas treningu zginął w katastrofie lotniczej, rozbił się w zeszłym roku, więc to są, wyszły nam wspaniałe zdjęcia wcześniej i czasem do nich się wraca, ale to są emocje w takiej euforii, że udało się zrobić tak wspaniałe zdjęcia pomieszane z głębokim smutkiem, że już więcej takich zdjęć nie zrobimy, tak? W większości są to jednak pozytywne emocje, tak.
0: Czy ma pan jakieś marzenie związane z samolotem, którego zdjęcia jeszcze pan nie robił?
1: Z samolotem, są takie samoloty, dla których by człowiek pojechał na drugi koniec świata, bo zresztą nie ukrywam, że nasze stowarzyszenie jeździ po pokazach i po Europie, i po świecie, więc jest na pewno F-117 amerykański, czy gdyby jakiś egzemplarz znalazł się zdatny do lotu i zaczął latać na pokazach, to podobno ma się zdarzyć, kultowy F-14, czyli ten samolot z pierwszej serii Top Guna, to bym chyba mnie nie powstrzymało nic, żeby do tej Ameryki nie pojechać, tak? Natomiast chyba takie najbardziej wymarzone to jest miejsce, z którego bym chciał jeszcze zdjęcia móc zrobić, choć jest to marzenie, nie wiem, czy wykonalne, czyli znaleźć się na pokładzie lotniskowca, tak?
0: Jeszcze życzę na koniec jak najwięcej tych startów, i tyle samo startów, co lądowań. Nie wiem, czy tak się życzy pilotom.
1: Ale nam też, tak, to pilotom, ale też. Nam też, tak, oczywiście. Dziękuję bardzo.
2: Ula Myszkinis rozmawiała z Mariuszem Suwalskim z Międzyzdrojów, autorem zdjęć, które są pokazane na wystawie Zatrzymane w locie w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie. Tą wystawę można zwiedzać do 27 września.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
2: A teraz o nadstawienie ucha proszę wszystkie panie. Nina Kaczmarek jest założycielką szczecińskiego klubu kobiet. Kobietowo opowie o pewnym ważnym wydarzeniu.
3: Co słychać na Pomorzu Zachodnim?
4: Nasze najbliższe spotkanie jest 18 września teraz. Nazywa się Kobiece Inspiracje pod tytułem Babskie Sprawy i tam mamy spotkanie z naszą przewodniczką szczecińską, Małgosią Dudą, i ona opowie o Sedonia i Sedina, o dwóch babkach ze Szczecina, więc myślę, że te korzenie mogą bardzo fajnie pokazać, jak się zmieniło postrzeganie kobiecości i jej roli społecznej na przestrzeni lat, ale będziemy miały też takie takie spojrzenie na nowoczesną kobietę, bo mamy naszą szczecińską raperkę Julię Suchy, Queen Cute, która będzie ze swoją mamą. Jej mama opowie, jak to jest wspierać córkę w takim dorastaniu i wejściu w rynek show biznesu, a sama Julia zrobi występ i będzie Sylwia Matcza, która opowie o kobiecej stronie biznesu. Ona opowie o tym, jak to wygląda w biznesie ze strony kobiety i tam z tymi paniami można się spotkać, bezpośrednio porozmawiać, zapytać, się śmieje dotknąć, tak zmaterializować sobie, że o wow, to jest prawdziwa kobieta, która gdzieś tam kiedyś miała marzenia i ona te marzenia spełnia, bo... I tutaj możemy się dowiedzieć, dlaczego i jak to przełożyć na własne życie. To jest 18 września 2026 roku. Wydarzenie nazywa się Kobiece Inspiracje, edycja 9. Można sobie wygooglować albo u nas na stronie znaleźć. Bardzo szczecińscy goście i myślę, że to jest też takie wsparcie dla tych naszych prelegentek, które będą, bo jak one zobaczą, że inne kobiety przyjdą je zobaczyć, to one też wyjdą z tego wydarzenia z poczuciem o, well done, powinnam robić to dalej.
2: A zapraszała i zachęcała Nina Kaczmarek, założycielka szczecińskiego klubu kobiet Kobietowo.
3: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
2: I w naszym magazynie jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Szczecin jest pierwszym dużym miastem, gdzie we wszystkich autobusach i tramwajach będą defibrylatory. Do pojazdów komunikacji miejskiej trafi ponad 270 takich urządzeń, mówi zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski.
5: W 274 pojazdach pojawią się właśnie urządzenia ratujące na co dzień życie. Jeżeli chodzi o duże miasta w Polsce, będziemy mieli największe to pokrycie, jeżeli chodzi o transport publiczny.
2: A pieniądze na defibrylatory pochodzą z rządowego budżetu na cele obrony cywilnej. Przypomnę, Szczecin to pierwsze duże miasto, gdzie we wszystkich autobusach i tramwajach będą defibrylatory, czyli urządzenia ratujące życie, zwane również AED. W sumie takich urządzeń, które trafią do pojazdów komunikacji miejskiej w Szczecinie, będzie 270, a te urządzenia pojawią się w pojazdach jeszcze w tym roku.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
9: Bogdan Widawka, bardzo ciepło witam w naszym magazynie. Przed nami prawie godzina spotkań z ciekawymi gośćmi i z bardzo ważnymi i ciekawymi tematami. Już za moment sprawdzimy, czy wakacje były bezpieczne nie tylko na drogach województwa zachodniopomorskiego. Wybierzemy się również na grzyby.
10: Najbardziej doświadczeni grzybiarze podpowiadają, żeby jednak grzyby delikatnie wykręcać ze ściółki. Natomiast jeśli jest to trudne, bo grzyb jest mocno zakotwiczony, można je ściąć przy samej powierzchni ściółki, tak żeby nie uszkodzić grzybni.
9: Więcej dobrych rad, jeśli chodzi o grzybobranie, już za moment. Zajrzymy również w tej godzinie do wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie.
11: Psy faktycznie mogą być niegroźne, ale w momencie, kiedy one widzą, że na przykład coś robimy przy właścicielu, to wtedy mogą różnie zareagować.
9: I wtedy jest kłopot. Więcej o takich sytuacjach, o podobnych sytuacjach, ale też mnóstwo dobrych rad jeszcze w tej godzinie.
8: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
9: Zaczynamy od wakacji, które już minęły. Sprawdźmy, czy były bezpieczne nie tylko na drogach województwa zachodniopomorskiego. Podkomisarz Piotr Jaworski jest rzecznikiem prasowym komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie i to jest nasz pierwszy gość w magazynie.
8: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
9: Wakacje za nami, niektórzy jeszcze o nich pamiętają, niektórzy dość szybko zapomnieli. A ja chciałbym pana zapytać o to, czy zachodniopomorska policja miała dużo roboty w te wakacje.
12: Jak w każde wakacje, panie redaktorze, zachodniopomorscy policjanci bardzo intensywnie pracują, mając na celu przede wszystkim bezpieczeństwo osób, nie tylko tych, które zamieszkują teren województwa zachodniopomorskiego, ale przede wszystkim osoby, które spędzają okres wakacyjny, czyli końcówkę czerwca, lipiec i sierpień, a także początek września na terenie Pomorza Zachodniego, od praktycznie Darłowa do Świnoujścia. Mówię tutaj w szczególności o pasmo nadmorskie, ale też na drogach szybkiego ruchu prowadzących na przykład na południe kraju, czy też na wschód idąc ze Szczecina. No i mogę tutaj śmiało powiedzieć, że od 27 czerwca do 31 sierpnia na drogach województwa zachodniopomorskiego zachodniopomorscy policjanci prowadzili intensywne działania mające na celu właśnie dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców oraz turystów. Jeśli chodzi o dane, które zebraliśmy, o tą czystą taką statystykę zdarzeń, to w okresie wakacyjnym na terenie województwa zachodniopomorskiego doszło do 167 wypadków drogowych, w których niestety śmierć poniosło 17 osób, a 195 osób zostało rannych. Jeśli porównamy do roku ubiegłego, do analogicznego okresu wakacyjnego w roku 2025, to wówczas było mniej wypadków o 12 tego typu zdarzeń, a osób rannych o 14 mniej. Liczba ofiar śmiertelnych pozostała taka sama. No i tutaj chcielibyśmy praktycznie rozpoczynając każdy tego typu okres wakacyjny, chcielibyśmy uniknąć

0: było ich 17 405, czyli o 877 mniej. W tym roku odnotowano więc 304 przypadki przekroczenia prędkości o ponad 50 km na godzinę, popularnie przez nas nazywane wykroczenie 50+. I tych zdarzeń było 137 w obszarze zabudowanym i 167 poza obszarem zabudowanym. Natomiast w 2025 roku takich przypadków było 205. No i tutaj, szanowni państwo, widzimy wzrost o 877 tego typu przekroczeń. Mimo tego, że policjanci są na drogach, praktycznie w wielu miejscach nie tylko prowadzimy stacjonarne kontrole prędkości, ale też kontrole prędkości w nieoznakowanych radiowozach z wideoradarem, to niestety musimy powiedzieć, że tutaj no, w okresie wakacyjnym ta łańska fantazja gdzieś puszcza kierującym wodze, no i decydują się na o wiele szybszy przejazd poza terenem zabudowanym i przekroczenie tej prędkości o 50 km na godzinę, co skutkuje oczywiście konsekwencjami w postaci pozbycia się prawa jazdy przez tych kierujących. To prawo jazdy zostaje zatrzymane przez policjanta w przypadku, kiedy ta prędkość zostaje przekroczona.
1: A jak wyglądała sytuacja, jeśli chodzi o kierowców na podwójnym gazie?
0: Jeśli chodzi o trzeźwość, to w okresie wakacyjnym 2026 roku policjanci ujawnili na terenie Pomorza Zachodniego 955 przypadków kierowania pojazdem po alkoholu lub też pod wpływem środków działających podobnie do tej substancji. W 2025 roku odnotowano 721 takich przypadków, czyli o 234 mniej. Dodatkowo, jeśli chodzi o same kolizje, czyli zdarzenia w ruchu drogowym, które nie skutkowały poważnymi na przykład obrażeniami, to na terenie województwa zachodniopomorskiego doszło do 3238 takich zdarzeń. Oczywiście skupiliśmy się tutaj w większości na ruchu drogowym, natomiast trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że wakacje to nie tylko wzmożony ruch na drogach, ale też ogromne wydarzenia, które odbywały się na terenie naszego regionu. Zachodniopomorscy policjanci również we wsparciu z policjantami z innych garnizonów dbali o bezpieczeństwo uczestników, między innymi podczas dużego festiwalu Poland Rock, który odbył się w Czaplinku, podczas Sunrise Festival w Kołobrzegu, czy ogromnej imprezy sportowej Tour de Pologne. Tutaj zabezpieczaliśmy przejazd kolarzy praktycznie przez wszystkie powiaty od wschodu do zachodu i prowadzące w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego na południe w ramach tej imprezy. W okresie wakacyjnym w województwie zachodniopomorskim także dbaliśmy o bezpieczeństwo, stosowaliśmy profilaktykę w okolicach akwenów naszego regionu. Odnotowaliśmy niestety 17 utonięć, ale jest to również tutaj niezbyt dobra informacja. 5 utonięć więcej niż w okresie analogicznym w roku 2025.
1: Przypomnę, gościem w naszym magazynie jest podkomisarz Piotr Jaworski, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Policji w Szczecinie.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Zupełnie niedawno zaczął się nowy rok szkolny 2026-27. Z pewnością, jak co roku, zachodniopomorska policja przygotowała się do tego momentu, ale nie tylko do 1 września, ale też te kolejne dni, zdaje się, będą dla was intensywne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieciaków.
0: No przede wszystkim wrzesień to jest akcja Bezpieczna droga do szkoły. Tutaj policjanci już ją zainaugurowali w stolicy Pomorza Zachodniego. Podczas pierwszego dnia szkoły, 1 września, policjanci Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego wręczali odblaski dzieciom, które rozpoczynały rok szkolny, po to, żeby zaakcentować ważność tego małego, drobnego gadżetu, który kosztuje czasami kilkadziesiąt groszy, maksymalnie kilka złotych, a może uratować czyjeś zdrowie i życie. My jako policjanci cały czas apelujemy, szanowni państwo, bez względu na to, czy poruszamy się w terenie zabudowanym, czy poza terenem zabudowanym, ten odblask powinien być obowiązkowym wyposażeniem, czy to naszego plecaka, czy opaska na nadgarstku, czy też na kostce nogi. To jest drobna rzecz, ale niezwykle istotna, która może przyczynić się do tego, że damy szansę nie tylko samym sobie, że zostaniemy przez kierującego zauważeni, ale damy też szansę kierującemu pojazdem dostrzeżenia, szybszego dostrzeżenia pieszego na drodze i odpowiedniej, adekwatnej reakcji przez tego kierującego.
1: Bardzo fajną sprawą są te opaski, przyznam szczerze, te odblaskowe, bo

0: Ja poruszam się głównie w mieście, sporo chodzę, na plecaku swoim też mam taką opaskę, na wszelki wypadek. Gdyby któryś z kierowców nie zauważył mnie, to jednak ta opaska zrobi swoje. Nie załatwi sprawy oczywiście, ale jednak pomoże. Ja bym chciał ostatnie pytanie zadać dotyczące szkoły. To będzie ciężkie pytanie, natomiast pewnie temat, który teraz wywołam, będziemy gdzieś kontynuować podczas naszych spotkań. Myślę o przemocy w szkole. Miejmy nadzieję, że takich przypadków nie będzie wcale, albo jak najmniej. Tu też prowadzicie odpowiednie kampanie, odpowiednią profilaktykę w tą stronę, prawda?
1: Szanowny panie redaktorze, przemoc w szkole to jest temat niezwykle ważny, niezwykle istotny. Przede wszystkim ta przemoc psychiczna, bo z nią się bardzo często policjanci spotykają. Policjanci prowadzą działania profilaktyczne w szkołach mające na celu przede wszystkim ukazanie potrzeb dzisiejszej młodzieży, potrzeb w postaci dostrzeżenia tego, czego te dzieci, ta młodzież potrzebuje. My tutaj apelujemy cały czas do rodziców, aby zwracali uwagę na to, co dzieje się w bliskim otoczeniu naszych pociech. Bądźmy partnerami dla naszych dzieci i wszelkie sygnały, które mogłyby sugerować, że jest nawet najmniejszy problem w szkole, bierzmy pod uwagę, rozmawiajmy z naszymi dziećmi. W przypadku dalszych wątpliwości kontaktujmy się, czy to z nauczycielem, czy z pedagogiem szkolnym, czy nawet z dyrekcją. Hejt i mowa nienawiści to jest ogromne wyzwanie dla nie tylko policjantów, ale przede wszystkim dla rodziców w dobie dzisiejszej nowoczesnej, multimedialnej rzeczywistości, w dobie komunikatorów. Rozmawiajmy, szanowni państwo, przede wszystkim z naszymi dziećmi. Sprawdzajmy w miarę możliwości to, z kim komunikują się nasze dzieci, bo zagrożenie jest przeogromne. Ja sam nie jestem zwolennikiem wprowadzania komunikatorów w życie młodych ludzi, bo one mogą powodować zbieranie się grup i też różnego rodzaju powodowanie sytuacji, które miałyby na celu na przykład wykluczanie osób, które nie są lubiane, stygmatyzowanie, no i powodowanie różnego rodzaju sytuacji, które uszczuplają komfort psychiczny tej osoby. Szanowni państwo, obserwujmy, reagujmy i wspierajmy. To są trzy kluczowe słowa, które w dzisiejszych czasach mogłyby wspierać nasze dzieci.
0: Gościem w naszym magazynie był podkomisarz Piotr Jaworski, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Policji w Szczecinie. A teraz zapraszam, żebyśmy wspólnie przypomnieli sobie niektóre wydarzenia mijającego tygodnia w naszym regionie, które były przede wszystkim ważne, ale również ciekawe.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
0: To ma być sygnał alarmowy i protest przeciwko pogarszaniu się bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych apelował do prowadzących pociągi, by 11 września przez całą dobę pokonywali przejazdy z prędkością maksymalnie 20 km na godzinę. Decyzja zapadła po serii groźnych zdarzeń na polskich torach, a bezpośrednim impulsem był środowy wypadek pociągu PKP Intercity Koziołek relacji Lublin-Szczecin. Skład zderzył się w Sokolnikach Suchych na Mazowszu z ciężarówką wjeżdżającą na przejazd kolejowo-drogowy. Lokomotywa i część wagonów wykoleiły się, a pociągiem podróżowało około 120 osób. 20 osób zostało poszkodowanych, w tym 4 ciężko, 1 osoba zmarła. Szeroko o tym informowała Szczecińska Wyborcza. Policja w Reczu sprawdza, jak mogło dojść do wypadku na gminnych Dożynkach. Ranne zostały 4 osoby. Impreza odbyła się mimo ostrzeżeń o spodziewanym silnym wietrze. O szczegółach Miłosz Gocłowski.
3: Najciężej ranny mężczyzna trafił do szpitala w Szczecinie w stanie ciężkim. Został przygnieciony drzewem. W wyniku upadku uderzył głową w ławkę. Organizator Dożynek miał nie otrzymać informacji o spodziewanych trudnych warunkach pogodowych.
0: W ubiegłą sobotę wiatr wiał z prędkością do 85 km na godzinę. Z tego powodu odwołane zostały podobne imprezy w okolicznych gminach. Szczecin chce przywrócić popularność miejskiego roweru. Na użytkowników czekają konkursy z nagrodami. Codziennie jeden z wypożyczających otrzyma zwrot środków za swoją jazdę, a szkoły mogą zamówić rowery na lekcje WF-u. Mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta.
4: To jest taka alternatywa do takich, no może nie nudnych, ale bardziej z tradycyjnych, sztampowych lekcji WF-u. Tu wystarczy zgłosić się do naszej spółki. Dostarczymy rowery na miejsce do każdej szkoły. Odbierzemy je potem po zajęciach.
0: Promocyjna akcja potrwa do końca miesiąca. Uczniowie i nauczyciele wrócili do szkół, a Woliński Park Narodowy zaprasza nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i edukatorów na bezpłatny cykl 5 szkoleń przyrodniczych z wykładami, warsztatami i zajęciami w terenie. Pierwszeństwo mają nauczyciele z gmin sąsiadujących z parkiem, m.in. gminy Wolin. Przekazywanie wiedzy o przyrodzie mieszkańcom regionu jest niezwykle ważne, mówi Elżbieta Waliszewska-Lorent, główny specjalista do spraw edukacji Wolińskiego Parku.
5: Edukacja jest jednym z podstawowych zadań parku, oprócz ochrony przyrody i udostępniania turystycznego.
0: Nabór do projektu Przyroda Wolińskiego Parku Narodowego Znam i Chronię potrwa do 14 września.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim. Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
0: Grzybobranie. O tym będziemy teraz mówić. To rytuał, który dla wielu z nas oznacza chwilę ciszy w lesie, szelest liści pod nogami i ten wyjątkowy dreszcz emocji, gdy pod ściółką uda się dostrzec brązowy kapelusz. Dla innych to wspólne wyprawy z rodziną, kosze pełne zbiorów i zapach suszonych prawdziwków unoszący się w kuchni. Jesienne wypady w poszukiwaniu darów lasów potrafią zrelaksować i to porządnie. O grzybobraniu, o zbieraniu grzybów w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, o tym, jakie grzyby zbierać i wszelkie inne ciekawostki, zdradzi nam Ewa Simonowicz-Woźniewicz, rzecznik nadleśnictwa RESCO. Pani Ewa jest starszym specjalistą służby leśnej, zajmuje się ochroną lasu i edukacją przyrodniczo-leśną.
2: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
0: Chyba się nie pomylę, jeżeli powiem, że w Polsce przez cały rok można zbierać grzyby. Oczywiście pod warunkiem, że pogoda pozwala, że warunki pogodowe są sprzyjające. Myślę również o zimie, do tego dojdziemy. Ale najpierw chciałbym zapytać panią, na co trzeba szczególną uwagę zwrócić, wybierając się do lasu, żeby wszystko było w porządku z nami i z lasem?
6: Wybierając się do lasu na grzyby, najlepiej jest najpierw sprawdzić pogodę. Musimy sprawdzić, czy niezapowiadany jest deszcz, czy niezapowiadane są silne wiatry. Oczywiście podyktowane jest to względami naszego bezpieczeństwa. Jeśli pogoda jest niesprzyjająca, nie zalecamy wybierać się na grzybobranie, bo nie będzie to po prostu dla nas przyjemne.
0: No pewnie. Co trzeba zabrać ze sobą, wybierając się na grzyby? Pewnie wytrawni grzybiarze teraz kręcą z niedowierzaniem głową, bo przecież doskonale o tym wiedzą, ale nasi słuchacze to nie wszyscy, że tak powiem, zawodowi grzybiarze. Są też tacy, którzy dopiero może chcieliby się wybrać na grzyby, więc przypomnijmy to.
6: Trzeba zabrać ze sobą na pewno pozytywne nastawienie, ale oprócz tego takie podstawowe wyposażenie grzybiarza, czyli wiklinowy koszyk, ostry nożyk. Może to być też płaszcz przeciwdeszczowy, jeśli faktycznie jest jesień i gdzieś tam te przelotne deszcze przechodzą. Na pewno wodę, na pewno coś do przekąszenia, żebyśmy nie stracili zapału i energii w trakcie grzybobrania. No i taki przedmiot naszych czasów, czyli telefon. Jednak telefon jest bardzo pomocny, no z różnych względów.
0: No jasne, to jest bardzo ważne to, co pani powiedziała i do tego właśnie chciałbym nawiązać. Zagubienia się w lesie. Często słyszymy, czy też czytamy o tym, że ktoś podczas grzybobrania zgubił się, stracił orientację, szukała go policja, straż leśna, szukała go straż pożarna, wszyscy możliwe osoby, które mogłyby w tym kierunku pomóc. Czy często zdarzają się w waszych lasach takie właśnie zagubienia, takie poszukiwania grzybiarzy?
6: Nieczęsto, natomiast zdarzają się, to prawda. Często są starsze osoby, które jakby podchodzą do sprawy grzybobrania dość rutynowo. Idą po prostu do lasu, można powiedzieć w ciemno. Nie skupiają się na drodze, tylko ściśle skupiają się na zbieraniu grzybów, a potem nagle podnoszą głowę i tracą orientację, bo zgubili drogę, bo ten las, do którego weszli, nagle nie jest tym lasem, do którego chodzili, nie jest im znajomy. I jeśli nie mają telefonu ze sobą, to już może być problem. Natomiast jest z tego wyjście, ponieważ las jest oznaczony adresami. Te adresy można odnaleźć na tak zwanych słupkach oddziałowych. To są takie kamienie, na których napisane są numery i po tych numerach można odnaleźć się w danym miejscu. Oczywiście jak ktoś nie wie, może trochę za daleko idę, nie umie czytać tych numerów, to też będzie to dla niego problem. Natomiast no, najlepszym rozwiązaniem jest wtedy posiadanie tego telefonu, bo można zadzwonić do najbliższego nadleśnictwa, można zadzwonić do znajomego i ten numer zczytać. Wówczas osoba, która orientuje się troszeczkę w mapach leśnych, wejdzie na przykład na taką stronę internetową mobilny bank danych o lasach, czy też bank danych o lasach. Tam są mapy leśne właśnie z tymi numerami. Jeśli wiemy, przy jakiej miejscowości weszliśmy do lasu, jesteśmy w stanie się po tych numerach odnaleźć. Ktoś może to odczytać. Wtedy służby na pewno nas odnajdą.
0: A więc telefon przede wszystkim i to naładowany telefon, to bardzo ważna sprawa. A czego nie wolno, pani rzecznik, robić podczas grzybobrania, jeśli chodzi o las, o runo leśne, o środowisko leśne?
6: Generalnie las jest żywym organizmem. To jest miejsce, które się zmienia. Jest to środowisko przyrodnicze. My do niego wchodzimy jako goście. Poruszamy się drogami leśnymi. Jeśli chodzimy po całym lesie szukać grzybów, to musimy uważać na rośliny, na te elementy, które możemy zniszczyć. Na pewno omijamy grzyby, których nie zbieramy, nie niszczymy ich, nie płoszymy też zwierząt, czyli staramy się poruszać cicho, raczej spokojnie. Nie możemy też wchodzić w niektóre miejsca, bo jednak te miejsca ze względu na nasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo lasu zostały jakby wyłączone. Są to uprawy leśne, ogrodzenia leśne, nie możemy wchodzić w te ogrodzenia. Są to drzewostany nasienne i ostoje zwierzyny, które są oznakowane tablicami. Są to rezerwaty przyrody. Tam się nie zapuszczamy. Nie zapuszczamy się też na tereny podmokłe, czy też w takie przegęszczone lasy, w których trudno jest nam się zorientować. No i też w takich miejscach zazwyczaj grzybów, które poszukujemy, nie ma.
0: Przypomnień nigdy za wiele. Chodzi o to, żeby wybierając się na grzyby, zamiast koszyka pełnego grzybów nie wrócić z koszykiem, w którym będzie mandat. I myślę tutaj o wjeżdżaniu samochodem do lasu, a tego robić nie wolno.
6: Tak jest. Są drogi udostępnione dla ruchu pojazdami. Są one oznakowane. Natomiast najbezpieczniej jest zatrzymać swój pojazd, samochód czy też motor na parkingu leśnym lub na miejscu postoju pojazdów przygotowanym specjalnie do tego celu i dalej pójść pieszo. Mandaty? No może nie mandat, ale jeśli spotkamy strażnika leśnego na swojej drodze, to na pewno będzie chciał z nami o tym porozmawiać.
0: Na pewno nie wolno rozpalać ogniska w lesie, prawda? Podczas grzybobrania to jest raczej rzadkość albo w ogóle chyba niespotykane, ale powiedzmy jeszcze o tym też.
6: Tak, nie rozpalamy ognia w lesie. Po pierwsze ze względów bezpieczeństwa pożarowego. Być może, że w okresie jesiennym to zagrożenie pożarowe nie jest aż tak duże jak w okresie letnim czy wiosennym, ale mimo wszystko rozpalanie ognisk w miejscach niewyznaczonych do tego celu jest zabronione. Nie wyrzucamy także niedopałków papierosów, bo to jest najczęstsza zmora i przyczyna powstawania pożarów w lesie, czyli działalność człowieka.
0: Pani rzecznik, a czy można pójść na grzyby z psem?
6: Oczywiście, że można, tylko musimy sobie zadać pytanie, czy takie grzybobranie z psem będzie dla nas przyjemne i dla naszego pupila, ponieważ pies musi być na smyczy. Nie możemy go puszczać luzem. Tak

0: powietrzem, można oderwać się od codziennych obowiązków, skupić się tylko na wędrówkach czy też poszukiwaniu grzybów. Można na chwilę zapomnieć o naszych problemach i kłopotach i naprawdę się zrelaksować.
1: Ja chciałem zapytać jeszcze o grzyby rurkowe. Przeczytałem, że to są grzyby, które są najbezpieczniejsze, ponieważ jeśli ktoś nie ma pewności, czy to jest grzyb jadalny, czy też trujący, no to ryzyko zatrucia jest mniejsze. Jak to wygląda?
0: To prawda. W teorii najłatwiej, najprościej jest zbierać grzyby, które mają tak zwaną gąbkę pod kapeluszem, czyli grzyby kapeluszowe z hymenoforem pod spodem, tak profesjonalnie. Mhm. Natomiast wśród tych gatunków, czy też rodzajów grzybów, niestety można natknąć się na grzyby, które są co najmniej niejadalne. Dlatego tutaj byłabym mimo wszystko ostrożna i najlepiej byłoby zaopatrzyć się w atlas do grzybów. Jest teraz bardzo dużo różnych publikacji, które bardzo fajnie porównują grzyby jadalne do niejadalnych, te podobne do siebie bardzo, właśnie również te z rurkami pod kapeluszem.
1: Jest takie pytanie, pani rzecznik, które no chyba od wielu, wielu lat pada w przypadku rozmowy o grzybobraniu i pewnie różne są szkoły wśród grzybiarzy. Czy grzyby należy wykręcać czy wycinać?
0: Spodziewałam się tego pytania. I szczerze mówiąc, nawet trochę o tym poczytałam. Ci właśnie najbardziej doświadczeni grzybiarze podpowiadają, żeby jednak grzyby delikatnie wykręcać ze ściółki. Natomiast jeśli jest to trudne, bo grzyb jest mocno zakotwiczony, można je ściąć przy samej powierzchni ściółki, tak żeby nie uszkodzić grzybni.
1: A poproszę teraz o kilka dobrych rad dla grzybiarzy, tych doświadczonych, ale też tych, którzy chcieliby wybrać się na grzyby pierwszy raz.
0: Radziłabym wszystkim grzybiarzom, żeby mimo wszystko nie wybierać się samemu do lasu, żeby zawsze być z kimś, bo to zawsze raźniej i można się wesprzeć w sytuacjach kryzysowych, żeby nie popadać w rutynę, żeby być czujnym i zbierać grzyby tylko takie, których jesteśmy pewni. Nawet jeśli sprawdzamy w atlasie, a mamy cień wątpliwości, pozostawić dany egzemplarz w lesie, nic jakby to nie zmieni w naszych zasobach, a będziemy na pewno bezpieczniejsi i spokojniejsi, że się nie zatrujemy. Jeśli chodzi na przykład o kleszcze, to jest temat też, który dotyka całego roku i przed tymi kleszczami warto się zabezpieczać nawet podczas jesieni, podczas grzybobrania, czyli odpowiedni ubiór, długie rękawy, długie nogawki, zakryte obuwie, najlepiej kalosze, no i jakiś preparat odstraszający komary i kleszcze.
1: O zbieraniu grzybów w naszych lasach, w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie opowiadała Ewa Simonowicz-Woźniewicz, rzecznik nadleśnictwa RESCO, starszy specjalista służby leśnej. Pani Ewa zajmuje się ochroną lasu i edukacją przyrodniczo-leśną. Z tego co widzę już teraz na parkingach przy lasach, widać samochody, widać też ludzi, którzy wychodzą z lasu z koszykami. Jak jest w środku, jeszcze nie wiem. Nie wybrałem się jeszcze na grzybobranie. No ale cóż, wszystko przede mną, wszystko przed nami, bo jeśli ktoś nie lubi zbierać grzybów, albo się boi zbierać, bo i tak przecież bywa, no to las zawsze jest fantastycznym miejscem na relaks.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Będziemy teraz rozmawiać o pracy ratownika medycznego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, ale porozmawiamy też o tym, czy my, mieszkańcy Pomorza Zachodniego, potrafimy udzielić pierwszej pomocy. Jak powinniśmy się zachować w wielu sytuacjach? Spójrzmy na to z punktu widzenia zawodowca, czyli ratownika medycznego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. W naszej audycji gościem jest dr Karolina Gil.
2: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
1: Pani doktor, ja bym chciał zacząć od trudnych sytuacji, z którymi spotykają się ekipy wyjazdowe Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, z którymi spotykają

0: się albo i nie. No to zaraz się okaże. Zanim dotknę sedna, to chciałbym zapytać o nieuzasadnione wezwania karetek pogotowia. Słyszałem, że to jest plaga. Jak to wygląda w województwie zachodniopomorskim?
1: Niestety, muszę się z tym zgodzić. Ludzie bardzo często nie do końca wiedzą, w jakich sytuacjach należy wezwać zespół ratownictwa medycznego, a w jakich przypadkach można się udać samodzielnie, na przykład na SOR, izbę przyjęć, bądź po prostu do lekarza pierwszego kontaktu lub do nocnej świątecznej opieki lekarskiej.
0: Czy jest dużo takich wezwań, czy umiarkowanie?
1: Wydaje mi się, że tak. Że te karetki bardzo często robią wizyty, z którymi pacjent mógłby się udać do lekarza pierwszego kontaktu.
0: Jak temu przeciwdziałać? Co zrobić? Uświadamiać, edukować?
1: Wydaje mi się, że największą rolę będzie odgrywała tutaj edukacja. To przede wszystkim przekazywanie społeczeństwu, do jakich stanów należałoby wezwać zespół ratownictwa medycznego, bo to bardzo często nie wynika z tego, że ktoś ma taki widzimisię, żeby wezwać karetkę, tylko raczej wynika albo z niewiedzy, albo z braku możliwości dostania się do
0: lekarza. Specjalisty, no właśnie. Pani doktor, starsi ludzie narzekają, że młodzież siedzi z nosem w telefonach komórkowych. No niestety czasem dzieje się to dosłownie, stąd też mamy wiele wypadków, na przykład na przejściach dla pieszych. Czy takie sytuacje też zdarzają się na Pomorzu Zachodnim? Pani wyjeżdżała do takich sytuacji? Do potrąceń właśnie związanych z takim zagapieniem się w telefon?
1: Może nie bardzo często, ale zdarzają się wyjazdy do osób potrąconych na przejściu. Tak jak pan słusznie zauważył, niestety osoby, które wchodzą na przejście dla pieszych, nie rozglądają się. Oczywiście kierowca ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa, ale jednak pieszy, wchodząc na jezdnię, też powinien się rozejrzeć, no bo tak naprawdę, jeżeli samochód w nas uderzy, no to tak na dobrą sprawę, to nam się stanie większa krzywda niż temu samochodowi.
0: Widziałem kiedyś taki bardzo wstrząsający filmik wyprodukowany na zlecenie bodajże policji w Szwajcarii, który jest tak wstrząsający i dotyka właśnie takiego przejścia dla pieszych. Młody człowiek ze słuchawkami, zatopiony w telefonie, wpada na przejście dla pieszych. Co się dalej dzieje, można się domyślić. Jest to tak bardzo dokładnie i brutalnie wręcz pokazane, że przyznam szczerze, na mnie zadziałało. Chociaż nie siedzę z nosem w telefonie, ale jednak do wyobraźni przemówiło i często na przejściu dla pieszych przypomina mi się ten fragment. Czy to też jest metoda, jak pani sądzi?
1: Wydaje mi się, że jest to dużo lepszy sposób, bo tak naprawdę my możemy mówić do ludzi i oni bardzo często jednym uchem wpuszczą, drugim wypuszczą, ale takie obrazowe przedstawienie sytuacji, jak może wyglądać zderzenie samochodu z pieszym i co nam może grozić, wydaje mi się dużo lepszym sposobem na to, żeby gdzieś tam społeczeństwo zaczęło zwracać na to uwagę.
0: Proszę sobie wyobrazić wezwanie do pacjenta, do mieszkania. Wchodzi ekipa wyjazdowa, ubrana oczywiście w pomarańczowe swoje uniformy. No i okazuje się, że drzwi otwiera ktoś z rodziny, a w środku biegają dwa duże psy luzem. No i teraz jak zadziałać, jak zareagować, skoro państwo przyjeżdżacie, żeby pomóc, no ale najpierw musicie zadbać o własne bezpieczeństwo. Te psy są agresywne, widzą obce osoby w jaskrawych kolorach, które zbliżają się. Czy takie sytuacje też się zdarzają u was na Pomorzu Zachodnim?
1: Bo takie sytuacje się zdarzają. Jak przyjeżdżamy, bardzo często ludzie mówią, że te psy są niegroźne, że one nic nie zrobią. Tylko, że jeżeli przyjeżdżamy do kogoś, do mieszkania, psy faktycznie mogą być niegroźne, ale w momencie, kiedy one widzą, że na przykład coś robimy przy właścicielu, to wtedy mogą różnie zareagować. Poza tym, no ja też sama mam dwa psy, więc wchodząc do takiego mieszkania, pies może tak naprawdę na mnie wyczuć zapach moich psów i też różnie się zachować. Więc jeżeli widzimy, że psy są albo podchodząc do drzwi, jakieś miski z jedzeniem, z wodą dla zwierząt, to też na samym początku prosimy, żeby psy zostały zamknięte i dopiero wtedy wchodzimy na wizytę. Dopóki pies nie będzie zamknięty w pomieszczeniu innym, to na taką wizytę nie wejdziemy.
0: To jest chyba jedyna słuszna droga, no bo najważniejsze to zdrowy, żywy ratownik. Trzeba najpierw o siebie zadbać, żeby móc uratować kogoś.
1: Tak, zarówno w udzielaniu pierwszej pomocy, jak i medycznych czynności ratunkowych, czyli tych czynności udzielanych przez zespół ratownictwa medycznego, najważniejsze na miejscu zdarzenia jest bezpieczeństwo własne. A więc dopóki nie będzie bezpiecznie, to tak naprawdę nie powinniśmy tej pomocy udzielać.
0: Pani doktor, chciałbym, żebyśmy się teraz troszeczkę przenieśli na drogi województwa zachodniopomorskiego. Pani jeździ w zespole wyjazdowym również. Chciałbym, żeby pani powiedziała z pani punktu widzenia, z obserwacji, jak wyglądają korytarze życia na drogach Pomorza Zachodniego. Mamy przecież sporo kluczowych tras, ale też tych nieco mniejszych, ale wezwania dotyczą nie tylko miejsc, którymi dojeżdżacie dużymi autostradami czy jakimiś drogami szybkiego ruchu. Ważne, żeby te drogi, jakiekolwiek by nie były, były przejezdne. Chciałbym, żeby pani powiedziała, czy kierowcy na Pomorzu Zachodnim stosują korytarz życia?
1: Wydaje mi się, że jest już dużo, dużo lepiej niż było kilka lat temu, że kierowcy są coraz bardziej uświadomieni, coraz bardziej wyedukowani i te korytarze życia tworzą. Także tutaj myślę, że nie mamy co narzekać.
0: Zostańmy jeszcze w klimacie kierowców. Chciałbym, żebyśmy się teraz przenieśli na osiedla. Nie tylko szczecińskie, mamy ich w województwie zachodniopomorskim, przecież w różnych miastach sporo, a ja chciałbym się skupić na szlabanach. Są takie osiedla, które mają zainstalowane szlabany albo kierowcy parkujący swoje samochody, mówiąc tak bardzo oględnie, gdzie się da, no tym samym utrudniają przejazd karetce pogotowia. Czy takie sytuacje również są niepokojące na Pomorzu Zachodnim?
1: Niestety tak. Najpierw chciałabym się odnieść do tych szlabanów. Widnieje na nich taka naklejka, że otwierają się na SOS, tylko bardzo często zanim one się otworzą, to chwilę trwa, więc ten cenny czas
0: upływa,
1: ucieka.
0: Tak.
1: Jeżeli chodzi o stawianie samochodów w miejscach niekoniecznie do tego przeznaczonych, to tutaj też ten czas, zanim albo przejedziemy, albo dostaniemy się do pacjenta, bo okaże się, że na przykład nie możemy bliżej podjechać bloku, też uciekają cenne minuty. Moim zdaniem zawsze powinniśmy gdzieś tam z tyłu głowy mieć, że ta karetka jedzie do czyjejś rodziny. Może dzięki temu ludzie gdzieś tam zapamiętają, żeby się w odpowiedni sposób zachowywać.
0: No tak, bo przecież można sobie wyobrazić, że ta karetka pogotowia będzie pędziła być może za chwilę do mnie, do domu, albo straż pożarna przecież również w takiej sytuacji. Wystarczy sobie, tak jak pani doktor powiedziała, wyobrazić taką nieszczęśliwą sytuację.
1: Zgadza się, bo jeżeli coś nas nie dotyczy, nie zawsze o tym myślimy, a jeżeli dana sytuacja ma dotyczyć nas czy naszych bliskich, to jednak to myślenie się zmienia i to diametralnie.
0: Była swego czasu bardzo głośna akcja w całej Polsce. Ona też trwa w różnych miejscach. Są też takie sytuacje, kiedy na moje pytanie o kopertę życia w lodówce, niektórzy ludzie zdziwieni mówią, ale o co chodzi? Proszę powiedzieć, czy koperty życia w lodówce na Pomorzu Zachodnim to jest norma, czy to jest coś, co trzeba rozwijać?
1: Ja się z tym nie spotkałam. Wiem, że takie coś istnieje, ale ja osobiście się z tym nie spotkałam. Musimy pamiętać, że my jako pracownicy ochrony zdrowia nie możemy przeszukiwać mieszkań pacjentów, nie możemy grzebać po lodówkach, żeby coś znaleźć, jakąś dokumentację. Dokumentacja powinna być pozostawiona, no najlepiej w miejscu widocznym, żebyśmy mogli bez problemu się z nią zapoznać, a nie żebyśmy musieli jej szukać.
0: Groźna temperatura, teraz o tym chciałbym chwilę porozmawiać i nie mam na myśli wyłącznie upałów, choć to przychodzi nam przede wszystkim na myśl, ale również wychłodzenie organizmu, bo przecież takie sytuacje mamy przez cały rok, albo jest wyjątkowo gorąco, słyszymy ostrzeżenia i namawiania do nawadniania, do unikania otwartych przestrzeni, nasłonecznionych. To samo dotyczy okresów zimowych, kiedy pojawia się zima ostra, mroźna, śnieżna, z dużymi przymrozkami, zwłaszcza nad ranem. Proszę powiedzieć, jak zapobiegać? To są proste sprawy, ale ja bym chciał, żeby pani doktor przypomniała to.
1: Przede wszystkim powinniśmy się stosować do tego, co nam mówią, nie wiem, w wiadomościach, w radio, żeby faktycznie, czy jeżeli chodzi o wysokie temperatury, czy o niskie, w miarę możliwości nie wychodzić z mieszkania. Jeżeli chodzi o wysokie temperatury, to tutaj kluczowe jest nawadnianie, staranie się, tak jak powiedziałam przed chwilą, nie wychodzić na słońce, nosić oczywiście nakrycie głowy. Jeżeli chodzi o niskie temperatury, to odpowiedni ubiór i też to tak naprawdę dbanie o siebie i ten komfort taki termiczny.
0: Chciałbym zapytać o najczęstsze powody wyjazdów karetek pogotowia w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie i w ogóle na Pomorzu Zachodnim w ostatnich kilku latach. Czy to jest uzależnione od pory roku, a może od czegoś innego?
1: Bardzo często jeździmy i do wypadków komunikacyjnych, do urazów, do omdleń. Wydaje mi się, że poniekąd jest to troszkę związane z porą roku. Jeżeli chodzi o omdlenia, no to tutaj temperatura ma kluczowe znaczenie. Jeżeli chodzi zaś o urazy, no tutaj jednak ten sezon zimowy, gdzie bardzo często jest ślisko, chwila nieuwagi, jakieś potknięcie i nieszczęście gotowe.
0: Wspomnieliśmy, kilka razy padło takie słowo edukacja. Zauważyłem, że jesteście bardzo aktywni jako Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie w mediach społecznościowych i fajnie, bo dużo się dzieje, dużo kolorowych obrazków, dużo informacji. Chciałbym zapytać, jak ludzie są tym zainteresowani? Co dają takie wydarzenia?
1: Wydaje mi się, że zainteresowanie społeczeństwa jest coraz większe, że ludzie wiedzą o tym, że się coś wydarzyć, mogą być świadkami jakiegoś zdarzenia i że tak naprawdę od nich będzie zależało to, czy dana osoba przeżyje, czy nie. Więc to, ta świadomość ludzi jest coraz większa i zauważyłam, że są zainteresowani i dorośli, ale również dzieci.
0: Doktor Karolina Gil jest ratownikiem medycznym Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. 8 września przypada Ogólnopolski Dzień Ratownika Medycznego. No to świetna okazja, żeby podziękować ratownikom medycznym nie tylko w Szczecinie, nie tylko w województwie zachodniopomorskim za ich codzienną gotowość do ratowania ludzkiego życia. A ja myślę, że nie trzeba czekać specjalnie na ten jeden konkretny dzień, żeby podziękować, ale też wesprzeć i zrozumieć pracę ratownika medycznego, a przede wszystkim nie przeszkadzać im w pracy. To są zawodowcy, to są profesjonaliści, którzy pracują z pasją, z powołania, wiedzą, co robią, wiedzą, co i jak mają zrobić. My po prostu pozwólmy im działać, między innymi chociażby tworząc korytarze życia na naszych zachodniopomorskich drogach, żeby ułatwić przejazd karetki pogotowia. Profil Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie jest bardzo bogaty. Jest mnóstwo zdjęć, mnóstwo porad, bardzo ciekawych i praktycznych, przydatnych informacji, również dotyczących oczywiście AED, jak stosować, kiedy używać, gdzie szukać AED. Między innymi właśnie takie informacje znajdziemy na profilu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Oczywiście stacja ma też swoją stronę internetową www.39.szczecin.pl.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
0: Dziś jesteśmy w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Jesteśmy wirtualnie oczywiście, łączymy się z dr Karoliną Gil, ratownikiem medycznym właśnie w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Teraz będziemy rozmawiać o przekazywaniu wiedzy, o szkoleniach, o pogadankach, między innymi z dziećmi.
2: Istotne dla Pomorza Zachodniego.
0: Czy dzieci podczas spotkań z wami, przy okazji różnego rodzaju eventów, spotkań, zaskakują pytaniami albo swoją dojrzałością?
1: Czy zaskakują pytaniami? No dzieci, wydaje mi się, że te swoje pytania mają takie bardzo szczere i to, co je ciekawi, to nie mają problemu, żeby o to zapytać. teraz nie przychodzi mi na myśl żadne takie pytanie, no ale dzieci mają to do siebie, że one wszystko mówią z rozbrajającą szczerością. Dzieci są taką specyficzną bardzo grupą, ale też bardzo aktywną, bardzo zaangażowaną i no, skupiającą się na tym, co mają do zrobienia.
0: I ważne też jest to, kto i w jaki sposób pokazuje, prezentuje. Ja byłem świadkiem takiej sytuacji, kiedy ratownik medyczny pokazywał działanie AED dzieciom i w ogóle pierwszą pomoc, wokół niego siedziało może 20-30 dzieci. Wszystkie były bardzo pochłonięte tym, co widzą, co słyszą. Były bardzo tym zainteresowane i przyznam się szczerze, że ten widok mnie poraził wręcz, tak pozytywnie oczywiście.
1: Tak, to dużo zależy jednak od przekazu i od tego, w jaki sposób te dzieci staramy się zaangażować, no bo jednak dla dziecka taki suchy wykład, żeby powiedzieć krok po kroku, co należy zrobić, no to bardzo często nie trafi. Dziecku jednak trzeba pokazać, wytłumaczyć. Jeżeli chodzi zaś o użycie AED, ja zawsze dzieciom mówię, że to jest właśnie bajecznie proste, że wystarczy nacisnąć guzik i on wszystko powie. Jak dzieci same włączą to AED i usłyszą, jak coś do nich mówi, no to tym bardziej są zaangażowane, bo bardzo często jest tak, że pierwszy raz takie urządzenie widzą.
0: Chciałbym jeszcze poruszyć taki temat pamięci, czy też obawy. Spotkałem się z takimi głosami, jak ja to wszystko zapamiętam, co trzeba zrobić w trudnej sytuacji. Spotkałem nawet taką osobę, która u siebie w biurze na tablicy ma powieszoną grafikę, jak postępować przy pierwszej pomocy i co to jest pozycja boczna ustalona. To też jest przykład na to, że ludzie się interesują tymi sprawami jednak.
1: Tak, zgadza się. Jeżeli chodzi o zastanawianie się, czy wszystko zrobimy dobrze, tak naprawdę to, o czym powinniśmy pamiętać, to jest sprawdzenie własnego bezpieczeństwa i numer alarmowy. Jeżeli zadzwonimy na 999 bądź 112, to osoba, która odbierze, ona nas poinstruuje krok po kroku, co należy zrobić, więc tak naprawdę nie powinniśmy się obawiać, że czegoś zapomnimy, że coś pominiemy, bo ta osoba, która będzie z nami rozmawiała, wyjaśni nam, przypomni, co należy zrobić w danej sytuacji.
0: Dobrze jest włączyć tryb głośno mówiący i położyć sobie ten telefon obok poszkodowanego, który zasłabł, bo wtedy mamy ręce wolne, prawda, pani doktor?
1: Zgadza się. Jeżeli chodzi właśnie o to wzwanie pomocy, o dzwonienie, to też wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji, czyli tak najważniejsza książka, która mówi nam o tym, co należy robić w sytuacji, kiedy widzimy kogoś, kto leży, to tam też zwracana jest uwaga na to, żeby jednak włączyć ten tryb głośno mówiący, bo tak jak pan zresztą słusznie zauważył, dzięki temu mamy wolne ręce i chociażby możemy sprawdzić po udrożeniu dróg oddechowych, czy dana osoba oddycha.
0: Tak, wszystko usłyszymy od koordynatora z 112 czy z 999. Natomiast myślę sobie, że dobrze byłoby, oczywiście nie w tej chwili i nie wszyscy naraz, ale dobrze byłoby, gdybyśmy się wszyscy jako społeczeństwo, nie tylko w województwie zachodniopomorskim w ogóle, zainteresowali chociażby tym, jak prawidłowo uciskać klatkę piersiową, czyli już te takie typowo techniczne szczegóły, o których usłyszymy przez telefon od koordynatora, natomiast jak ułożyć dłonie, z jakim naciskiem przeprowadzać pierwszą pomoc, resuscytację, to myślę, że to nie jest chyba dużo dla kogoś, kto chciałby jednak mieć spokojną głowę, że w razie sytuacji trudnej sobie poradzi. Jak pani sądzi, pani doktor?
1: Wydaje mi się, że na pewno osoba, która odbierze ten telefon, która będzie z nami rozmawiała, poinstruuje nas, co mamy robić. Jeżeli chodzi o to ułożenie rąk czy uciskanie klatki piersiowej, to tutaj naprawdę nie ma dużej filozofii, bo ręce musimy ułożyć na środku klatki piersiowej i uciskać na prostych ramionach. I bardzo często będzie tak, że dyspozytor medyczny czy operator numeru 112 będzie nam liczył, z jaką częstotliwością uciskać. No raczej to już będzie dyspozytor medyczny, bo jeżeli dzwonimy na 112, operator zbiera te podstawowe informacje i tak łączy z dyspozytorem, czyli osobą, która ma to wykształcenie medyczne, więc to raczej dyspozytor będzie nas instruował, co należy zrobić.
0: Czyli na pewno nie będziemy sami w tym wszystkim?
1: Nie, dyspozytor z nami będzie do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Więc dlatego ważne jest to, żeby nie rozłączyć się nigdy jako pierwszym. Przekazać to, co ma się do przekazania. Jeżeli dyspozytor uzna, że dowiedział się już wszystkiego, to on zakończy pierwsze połączenie, ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o nagłe zatrzymanie krążenia, to tutaj dyspozytor raczej na pewno będzie z nami do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.
0: Bardzo ważna uwaga, to podkreślmy, nie rozłączamy się pierwsi, czekamy, aż zrobi to operator, osoba z medycznym doświadczeniem. Ja bym chciał, żeby pani doktor teraz, słucha nas wiele osób z zachodniopomorskiego, żeby pani doktor teraz powiedziała, dlaczego nie powinni, doktor teraz powiedziała, dlaczego nie powinniśmy się absolutnie bać AED i jak się zachowywać, żeby to AED użyć.
1: Przede wszystkim nie należy się bać, to jest dziecinnie proste. On nam powie krok po kroku, co mamy zrobić przed użyciem w ogóle AED. Zanim podejdziemy do osoby, która leży, sprawdzamy własne bezpieczeństwo. Jeżeli jest bezpiecznie, podchodzimy, sprawdzamy przytomność. Jak jest nieprzytomny, dzwonimy na numer 999 bądź 112. Włączamy tryb głośnomówiący, sprawdzamy oddech. Jeżeli nie oddycha, bądź ten oddech jest nieprawidłowy, wtedy przechodzimy do uciśnięć klatki piersiowej. I jeżeli jest możliwość użycia AED, jedna osoba uciska klatkę piersiową, druga idzie pod AED, włącza je i po włączeniu to urządzenie nam po kolei mówi, co dokładnie mamy zrobić. Ważne jest to, żeby nie zapomnieć o tym, że AED nie zwalnia nas z uciśnięć klatki piersiowej. To nie jest tak, że to urządzenie zastąpi to uciśnięcia. Ono jest bardzo ważne, zgadza się, ale tak samo ważne są uciśnięcia klatki piersiowej.
0: Ale to też usłyszymy z tego urządzenia, prawda?
1: Tak, tak. Ono nam powie na samym początku, żeby nakleić elektrody w miejscach, gdzie jest wyznaczone. Na elektrodach będzie rysunek, w którym miejscu trzeba je nakleić. Jeżeli będziemy mieli w danym momencie nie dotykać pacjenta, to nam też o tym powie. Jeżeli defibrylacja będzie zalecana, to usłyszymy. Jeżeli nie będzie zalecana, to też to urządzenie nam powie. Także no tutaj nie ma większej filozofii i po wykonaniu defibrylacji bądź w sytuacji, kiedy nie będzie zalecana defibrylacja, powie nam o tym, żeby z powrotem tą klatkę piersiową uciskać i po 2 minutach znowu będzie analiza rytmu serca. I tak co 2 minuty. Także to urządzenie samo będzie odliczało czas i samo będzie analizowało ten rytm serca.
0: Podkreślmy to obalenie mitu, które polega na tym, że boję się użyć AED, bo mogę zrobić krzywdę temu człowiekowi. Krzywdę chyba zrobimy wtedy, jeżeli nie użyjemy.
1: Dokładnie. Jeżeli na samym początku sprawdziliśmy przytomność, ktoś jest nieprzytomny i nie oddycha, no to tutaj większej krzywdy komuś nie możemy zrobić, możemy mu tylko pomóc. Użycie AED, jeżeli występuje rytm do defibrylacji, tak naprawdę zwiększa szanse na przeżycie danej osoby, więc no, warto jest zaznajomić się z tym, gdzie takie AED są w pobliżu naszego miejsca pracy bądź miejsca zamieszkania, żeby w razie czego wiedzieć, gdzie tego AED szukać.
0: Puentą naszej rozmowy, pani doktor, niech będzie moje ostatnie pytanie. Już kiedyś je zadałem, bo już rozmawialiśmy przecież. Zadałem pani trudne, chociaż na pozór bardzo proste pytanie i do dzisiaj pamiętam odpowiedź. Mam ją z tyłu głowy. Pani doktor, jak czuje się człowiek, który uratuje komuś życie? Jakie to jest uczucie? No to, pani to zrobiła wiele razy.
1: To jest uczucie nie do opisania.
0: Właśnie to są te słowa, które zostały w mojej głowie.
1: No bo to aż mam ciarki teraz. Ale naprawdę, jeżeli raz się komuś uratuje życie, to zostaje naprawdę z tyłu głowy i ta świadomość tego, że kogoś uratowaliśmy, to jest coś, co napędza i wydaje mi się, że chyba nie ma lepszego uczucia niż świadomość tego, że kogoś się uratowało i dzięki nam ktoś może żyć. Bo tak naprawdę to ja też zawsze zazwyczaj ta karetka będzie zadysponowana. Ja jednak zachęcam bardzo często ludzi, żeby poświęcili chwilę czasu i żeby sprawdzili, czy ta osoba jest przytomna i czy oddycha, bo oczywiście samo wykonanie telefonu jest ważne, ale jeżeli

0: trzydziewiątki.szczecin.pl. trzydziewiątki.szczecin.pl. Na tej stronie również jest sporo informacji bardzo przydatnych. Są również dane różnego rodzaju. Wielu z nas takie informacje, takie liczby zainteresują. www.trzydziewiątkiszczecin.pl.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.